już. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was do rozmowy o pewnym wyrazie, który może znacie, a może nie. Ten wyraz to sztampa. Słyszeliście kiedyś to słowo? Wiecie, co to jest sztampa? Wtedy, gdy robimy coś już tak automatycznie, gdy już tak dobrze nauczyliśmy się coś robić, że nie zastanawiamy się nad tym, to wpadamy często w sztampę. Na przykład wyobraźmy sobie kompozytora, czyli takiego człowieka, który komponuje, wymyśla różne utwory muzyczne, na przykład utwory na fortepian, też po prostu piosenki.

piosenki. Ten kompozytor jest tym lepszy, im bardziej jedna piosenka różni się od drugiej, im bardziej jeden utwór różni się od drugiego.

się to nudne. Sztampa jest po prostu nudna. Nie jest niczym dobrym. Lepiej uważać, żeby nie wpaść w sztampę z tym, co robimy. Ale uwaga, uwaga! Słowa sztampa nie należy mylić z wyrazem sztama, który brzmi bardzo podobnie, prawda? Sztampa, sztama. No bo co to jest sztama? O, sztama to jest po prostu zgoda, przyjaźń. Możemy mówić między nami sztama, to znaczy, że bardzo się lubimy, że się przyjaźnimy, no i że nie będziemy sobie przeszkadzać. Można z kimś trzymać sztamę, na przykład koledzy trzymają sztamę, to znaczy robią coś wspólnie, albo koleżanki, albo dziewczynki z chłopcami mogą trzymać sztamę. Sztama jest dobra, sztampa jest zła. Pomyślcie może o różnych sztampowych sytuacjach i wymyślcie sposób, jak można przełamać sztampę, czyli jak można robić coś za każdym razem tak specjalnie, oryginalnie, tak żeby było ciekawie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na przygody językowe związane z grzecznością językową, czyli z etykietą, czyli z zasadami poprawnej wymowy w towarzystwie, poprawnego mówienia w towarzystwie, grzecznego mówienia również. Grzeczne mówienie to też jest wiedza o tym, z kim rozmawiamy albo o kim mówimy. Na przykład warto wiedzieć, jeżeli chcemy być grzecznymi ludźmi, jak się nazywają ludzie mieszkający na Ziemi zupełnie nie tam, gdzie my. My mieszkamy w Europie, w Polsce, na półkuli północnej Ziemi. Gdy sobie weźmiecie globus, to zobaczycie, gdzie jest Polska. Ale przecież ludzie mieszkają na całej kuli ziemskiej. I czasem nazywają się dość dziwnie. Mówi się często, może o tym słyszeliście w telewizji albo w radiu,

radiu albo w różnych jeszcze innych sytuacjach o Majach. Jest takie plemię indiańskie, które mieszka w Ameryce Południowej. Spójrzcie na globus i zobaczcie, sprawdźcie, gdzie jest Ameryka Południowa. Więc w Ameryce Południowej mieszkają Majowie. Majowie, tak jak Polacy, tak jak Hindusi, tak jak Niemcy, tak jak Rosjanie. Majowie to jest nazwa całej grupy, wielu ludzi. No i teraz pytanie, które mam do Was, brzmi: jak się nazywa mężczyzna z tego plemienia, czyli mężczyzna z tej jednej grupy? Mamy grupę Polaków i mężczyzna to jest Polak. Mamy grupę Rosjan i mężczyzna to jest Rosjanin. A mamy grupę Majów i mężczyzna to jest... Jak myślicie? Jak się nazywa? Myślicie pewnie, że Maj. Ha, tak by się wydawało, ale nie. Mężczyzna z tego plemienia to jest ten Maja. Dziwnie, prawda? Bo gdy mówimy Maja, to myślimy o imieniu kobiety albo dziewczynki. Tak, to prawda. Mamy takie imię kobiety albo dziewczynki. Ale oprócz tego Maja, to jest ten Maja, to jest człowiek, mężczyzna z plemienia Majów. Ha, nie każdy o tym wie, a wy już wiecie. No to teraz pytanie, jak się nazywa kobieta z tego plemienia? W grupie Polaków mamy kobietę, która się nazywa Polka. W grupie Rosjan mamy kobietę, która się nazywa Rosjanka. A w grupie Majów mamy kobietę, która się nazywa Majanka. Jeśli o tym słowie pomyśleliście, to mieliście rację. Czyli jeszcze raz, mężczyzna to ten Maja, kobieta to ta Majanka. I wielu mężczyzn, wiele kobiet tworzy plemię Majów. Są też inne plemiona, tak dziwnie się nazywające i mieszkające w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Na przykład mamy taki lud Czukczów, to są Czukczowie. Jak się nazywa mężczyzna? To jest ten Czukcza, a kobieta? Ta Czukczyjka. Ten Czukcza, ta Czukczyjka i razem to są Czukczowie. Oni mieszkają zupełnie gdzieś indziej, mieszkają w Azji. Na globusie możecie sprawdzić, gdzie jest Azja. Albo mamy taki lud, który się nazywa Szerpowie. Mężczyzna to jest ten Szerpa, a kobieta to jest ta Szerpijka. Szerpowie też mieszkają w Azji, w Nepalu, w Indiach. Może o tych krajach słyszeliście, ale łatwo znajdziecie je na globusie bądź na mapie. Proponuję, żebyście teraz zbudowali zdania, poprawne zdania z nazwami całych plemion, czyli całych ludów i z nazwami jednej kobiety i jednego mężczyzny z każdego plemienia. Powtórzmy. Mamy plemię, które się nazywa Majowie. Mężczyzna to jest ten Maja, kobieta ta Majanka. Mamy plemię, które się nazywa Czukczowie. Mężczyzna to jest ten Czukcza, kobieta ta Czukczyjka. I mamy plemię, lud, które się nazywa Szerpowie. Mężczyzna to jest ten Szerpa, kobieta ta Szerpijka. Ułóżcie jakieś zdania, na przykład o tym, czym te ludy się zajmują, co robią na co dzień, co robi kobieta, co robi mężczyzna, co ci wszyscy ludzie robią razem. Pamiętajcie o tym, żeby użyć poprawnych form. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was w tym pięknym tygodniu majowym, w pięknym miesiącu maju. Ten miesiąc skłania nas do tego, żeby dość często mówić o różnych wyrazach związanych z majem. Na przykład mamy taki wyraz majka. Czy ten wyraz z czymś się wam kojarzy? Na pewno powiecie, że to jest zdrobnienie imienia Maja. To prawda. Majka to pieszczotliwie, sympatycznie, inaczej Maja. Ale Majka to też jest wyraz, który znaczy coś zupełnie innego. Mam zagadkę. Musicie odgadnąć, czy Majka to jest papuga o jaskrawo-zielonym upierzeniu z taką czerwoną plamą na ogonie i skrzydłach. I to jest papuga, która naśladuje mowę ludzką. Czy też Majka to jest chrząszcz, zielony, połyskujący chrząszcz, żyjący także w Polsce. Jak myślicie? Jedno z tych znaczeń jest właściwe. Wybierzcie, które. Nie papuga, tylko chrząszcz. Mamy chrząszcze, które się nazywają Majki. Te chrząszcze są niezbyt duże, ale bardzo, bardzo ładne. Mają kolor takiej soczystej, zielonej trawy, połyskującej. A papuga, ta zielona papuga, która ma czerwoną plamę na ogonie i skrzydłach i naśladuje ludzką mowę, nazywa się Amazonka, bo żyje w Amazonii, w Ameryce Południowej. Ale z majem wiąże się też inne słowo, dość częste, choć nie znamy chyba tak powszechnie wszystkich znaczeń. To słowo to majówka. Wiecie, co to jest majówka? Oczywiście powiecie, że to jest wycieczka za miasto wiosną lub latem. To prawda, to jest majówka. Jedziemy na majówkę, pakujemy do koszyka różne pyszne rzeczy i odpoczywamy. Nie robimy nic innego poza leniuchowaniem i odpoczywaniem. To prawda. Kiedyś majówka to była taka wycieczka, podczas której nie tylko odpoczywano, ale też tańczono.

podczas majówek odbywały się tańce. Ale majówka to też jest wyraz, który znaczy coś zupełnie, zupełnie innego. Czy wiecie, że majówka to też jest nazwa specjalnego owada, który powszechnie występuje właśnie w maju? I majówka to też jest jodełka, takie drzewo iglaste, oczyszczona z gałęzi tak, że zostaje sam tylko wierzchołek i ten wierzchołek ozdabiano kiedyś wstążkami i stawiano taką jodełkę przeozdobioną w niektórych regionach Polski, stawiano przed domem dziewczyny, z którą jakiś chłopiec chciał się ożenić. Oczywiście kto tę majówkę stawiał? Ten chłopiec. W ten sposób pokazywał, że dziewczyna mu się bardzo, bardzo podoba. I taka jodełka, ładnie oczyszczona i ładnie przeozdobiona, to też jest majówka. Proponuję, żebyście wymyślili sobie sytuacje różne, w których można użyć słów dzisiaj przez Was poznanych. Czyli słowa majka, przypomnijmy, że majka to jest taki jasnozielony chrząszcz, który błyszczy i występuje także w Polsce. I słowa majówka. Majówka to owad i majówka to przeozdobiona gałązka jodełki stawiana przed domem dziewczyny, która się bardzo podoba jakiemuś chłopakowi. Wymyślcie takie trzy sytuacje i zbudujcie zdania. A może ułożycie z tych zdań historyjkę? Może wszystko razem uda się Wam połączyć? Wtedy powstałaby prawie książka, prawie opowiadanie przez Was ułożone. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś wiecie na pewno, jakie jest święto, prawda? Dzień Matki. Właściwie mogłoby się to święto nazywać Dzień Mamy, bo tak ładniej brzmi dla nas, dla naszych uszu. Dzisiaj mówimy raczej o mamach niż o matkach, ale kiedyś było inaczej. I o tym właśnie chciałabym wam opowiedzieć. Powiedzmy więc sobie o tym, w jak różny sposób możemy nazywać nasze mamy. Możemy oczywiście powiedzieć mama, możemy powiedzieć matuś, matusia, matuchna, matula. To są wszystkie

wszystko słowa, którymi nazywamy mamy. Kiedyś było inaczej. Kiedyś takim słowem ogólnym, słowem dość eleganckim, był wyraz mać. Znacie ten wyraz? Może go kiedyś słyszeliście, ale bardzo, bardzo rzadko dzisiaj go używamy wtedy, gdy chcemy nazwać mamę. A kiedyś to był wyraz częsty. I od tego dawnego wyrazu mać nasi dziadkowie, pradziadkowie i jeszcze ich dziadkowie utworzyli słowo matka. Słowo matka, które dzisiaj dla nas jest takie może mało delikatne, a kiedyś było bardzo pieszczotliwe. Czyli dzieci, takie dzieci, które żyły bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, gdy chciały pokazać, jak kochają swoje mamy, mówiły o nich, że to są matki. Dla nas dzisiaj wyraz matka jest niezbyt pieszczotliwy, bo gdy chcemy pokazać, jak nasze mamy kochamy, mówimy o nich, że to są właśnie mamy, mamunie, matusie, matulki. Proponuję wam, żebyście wymyślili jeszcze inne sposoby zwracania się do mam, mówienia o swoich mamach i może porozmawiajcie o tym, czy do każdej sytuacji każdy wyraz pasuje. I proponuję też, żebyście wymyślili swoje osobiste, jak najcieplejsze życzenia. Każdy dla swojej własnej mamy. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wszystkie mamy obchodzą święto. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Pan Marcin plecie ambrony.
1: Z czego plecie?
0: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy. Wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powypija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie. Nie wie

0: to promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.

0: zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła siódma. Martyna Huterska i Ania Jączyk. Witamy.

Piosenka, która bardzo kojarzy nam się z mamami. No nie wyobrażałam sobie, żeby inna wybrzmiała dziś na dobry początek w Polskim Radiu Dzieciom. 4 minuty po godzinie 7, a data w kalendarzu jakże znacząca. 26 dzień maja, Dzień Matki. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Ściskamy wszystkie mamy, które nas słuchają i wysyłamy moc serdeczności. Drogie panie, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Każdego poranka, każdego dnia, nie tylko 26. Mam nadzieję, że ten dzień zaczął wam się dobrze, z uśmiechem, z radością, z taką mocą pozytywu. Dziś w poranku, drodzy słuchacze, troszkę mniejsi i może też panowie, gdybyście chcieli zatelefonować, złożyć życzenia mamom, to zapraszamy bardzo serdecznie. Jest taka możliwość. 22 645 2055. No może też uda nam się jakąś piosenkę wyczarować.

Zobaczymy, zobaczymy. Będziemy robiły z Anią wszystko, co w naszej mocy. Życzenia można też przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl. Przeczytam na antenie. Jeżeli taki tekst się pojawi ze specjalną dedykacją, będzie mi bardzo miło być takim pośrednikiem przekazywania tego, co dobre.

zachęcam do tego, żeby propozycjami się dzielić. A skoro dobre książki, no to też niespodzianka, bo po godzinie 8 w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się Justyna Bednarek, mama, autorka i nasza skarpetkowa królowa, która wraca z najnowszą częścią skarpetek. To już zdaje się 7, ja już boję się liczyć. Tym razem Justyna zabiera nas w kosmos. No i są to rzeczywiście przygody nietuzinkowe, jak zawsze. Można się uśmiać od ucha do ucha. Piękne ilustracje Daniela Delatura. A na ekranach kin skarpetki od piątku. No i o tej odsłonie animacyjnej też będziemy opowiadać w poranku z Justyną. No i będzie szansa zadać jej pytanie. No i będziemy mieli dla Was też zaproszenia do kina, które będzie można realizować od 1 czerwca. Więc dużo, dużo niespodzianek, także w postaci zaproszeń do teatrów. No o 7.30 rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Więc startujemy już teraz, proszę Państwa, prawie 7 minut po godzinie 7. Jaki będzie pogodowo ten 26 dzień maja? Sprawdzamy zaraz po piosence.

Dziś dla wszystkich mam od samego rana świeci słońce. Tego słońca będzie dużo przez cały dzień. Ciepła na termometrach od 20 nawet do 29 stopni Celsjusza. No, lokalnie mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu i silne podmuchy wiatru, ale chyba nie będziemy dzisiaj narzekać. No może na upał niektórzy. W ciągu dnia w północnych regionach zachmurzenie może wzrastać. Na Wybrzeżu i Pomorzu popada, ale niewiele. A w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 stopni na Suwalszczyźnie, tutaj już trochę więcej szczegółów, przez 27 w regionach centralnych, do 29 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu

będzie umiarkowany i dość silny wiatr, a na wschodzie rozwijał będzie swą prędkość do nawet 70 km na godzinę, a na północy, ho, to nawet 80. Warunki biometeorologiczne wspaniale. Mapka zielona, korzystne, na północy neutralne, więc chyba rzeczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy świętowali od samego rana. Dzień mamy. Mam nadzieję, że mamy uśmiechnięte, zadowolone, że tam rodzina podała jakieś pyszności na śniadanie. Może jakieś pyszne naleśniki? Dzieci usmażyły o 5 rano? No przecież bywają takie sytuacje. Albo jakaś najlepsza kanapka na świecie przyniesiona o poranku do łóżka. O, to takie wymarzone poranki. Gdybyście chcieli złożyć życzenia mamom, zapraszam. 22 645 20 55.

0: Tymoteusz, Maksymilian i Olek. Z trudnościami, no ale z dobrymi intencjami. To w sprawie życzeń. Może jeszcze panom się uda, więc poczekamy cierpliwie. 22 645 20 55, a podejrzewam, że chodziło o życzenia dla mamy. Także droga mamo, no próbują ile tylko się da. Drodzy słuchacze, jest mnóstwo śladów w literaturze dotyczących mam i książek, w których mamy odgrywają bardzo istotną rolę, i pięknych wierszy, które dzisiaj wracają w pamięci, jak choćby ten Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Spotkanie z matką. Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Na pewno wielu ten wiersz pamięta, ale i w tomikach adresowanych do dzieci wierszy o mamie mnóstwo. Pewnie mamy dzisiaj będą wybierały się do przedszkoli, a może do szkół na spotkania ze swoimi dziećmi. Nie wiem, czy przygotowujecie jakieś specjalne programy, czy to na razie owiane tajemnicą i może lepiej wszystkiego o poranku nie zdradzać. No, każdy ma swoje sposoby na świętowanie. Dzień Mamy w kalendarzu pojawił się już dość dawno, bo 26 maja 1914 roku po raz pierwszy świętowano w Krakowie. No ale chociaż w tym dniu święto obchodzone jest w Polsce, to Dzień Mamy jest takim świętem międzynarodowym i w różnych krajach także jest celebrowane. No nie dziwi to, bo doświadczenie macierzyństwa nie zna granic przestrzennych, czasowych. Święto wyjątkowe, podczas którego doceniamy mamy za trud, który wkładają w opiekę nad nami, za wsparcie w różnych chwilach, za troskę, za pomoc, za bezwarunkową miłość. No ja wiem, że to tak jest z tymi świętami, że podkreślamy wagę i w Dzień Mamy, i Dzień Taty, i Rodziny, i Dzień Dziecka. Rzecz jasna, no ale warto o swoich bliskich pamiętać każdego dnia. Choć dzisiaj taka wyjątkowa okazja, żeby też powiedzieć coś głośno w radiu, jeżeli chcecie wyrazić słowami swoją miłość. Więc zapraszam. 22 645 20 55.
1: Dzień Mamy!

0: ma mamę?
1: My mamy mamy.
0: Co robimy?
1: Mamy kochamy.
0: Kto ma mamę?
1: My mamy mamy.
0: Co robimy?
1: Mamy kochamy.
0: Kto ma mamę?
1: My mamy mamy.
0: Co robimy?
1: Mamy kochamy.
0: Co robią mamy?

0: Tosia dodzwoniła się dzisiaj pierwsza, chyba żeby złożyć życzenia, zaraz się przekonamy. Dzień dobry, Tosiu.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię cieplutko. Czy ty chciałabyś skorzystać z okazji i złożyć życzenia na antenie Polskiego Radia Dzieciom?
1: Tak.
0: Jak twoja mama ma na imię?
1: Magda.
0: Jest teraz obok ciebie, mama Magda?
1: Pracy, ale słucha.
0: Ach, cudnie. No to ja już oddaję ci głos. Co chciałabyś mamie dzisiaj powiedzieć?
1: Wszystkiego najlepszego za każdy dnia mamy.
0: No myślę, że...
1: I bardzo ją kocham.
0: Och, jakie piękne życzenia o poranku. Mama cię dzisiaj budziła?
1: Sama się obudziłam.
0: Sama, ale jesteś dzielna. Masz jakiś budzik, pewnie wewnętrzny, skoro tak,
1: tak
0: sama potrafisz się obudzić. No pięknie. A jak będziesz spędzała ten dzień?
1: Będę szła do przedszkola, później na lody i na plac.
0: Ach, cudnie. Będziecie też z mamą dzisiaj świętowały wspólnie?
1: Tak.
0: Po południu pewnie, tak? Już jak skończą się różne obowiązki?
1: Tak.
0: Jak mama wróci z pracy. A powiedz, Tosiu, co twoja mama lubi najbardziej?
1: Kwiaty.
0: A ma ulubione kwiaty? Czy wszystkie lubi?
1: Tulipany, róże.
0: To dzisiaj obsypujemy mamę wszystkimi kwiatami najpiękniejszymi, tak? I tulipanami, i róże wręczamy, i też przyłączamy się do twoich życzeń. Wszystkiego dobrego życzymy. To bardzo miłe, że pomyślałaś w ten sposób i że zadzwoniłaś dzisiaj do radia i że to się udało. Także mam nadzieję, że mama jest szczęśliwa. A chciałabyś może wybrać jakąś piosenkę? Macie taką ulubioną, wspólną? Albo może mama ma ulubioną?
1: Lubię Status
0: 10 zasad porządnego bałaganu. Oj, dobra piosenka na każdą porę dnia. Pozdrawiamy cię cieplutko i życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa, Tosiu.
1: Do widzenia.
0: I zdaje się, że Benio chciałby też złożyć życzenia. Cześć, Beniu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A twoja mama jest gdzieś bliziutko teraz?
2: Tak.

0: obok ciebie, to pewnie słucha wszystkiego.
1: Nie. Na pierwszym piętrze.
0: A, rozumiem. A jakie masz życzenia dzisiaj dla mamy?
1: Dużo szczęścia, radości i
0: no, piękne życzenia. I szczęście, i radość. A jest jakieś marzenie do spełnienia? Coś, co mama chciałaby bardzo, żeby się zrealizowało? Wiesz coś na ten temat? Co takiego, Beniu?
1: Podróżować.
0: Ach, podróżować. No to życzymy mamie oczywiście podróżowania do takich zakątków Polski albo może świata, jakie sobie wymarzyła. I bardzo ci dziękujemy za telefon. Przyłączamy się do życzeń. Życzymy mamie wszystkiego dobrego. A jak mama ma na imię?
1: Ania.
0: Ania. Pani Aniu, ale ma pani skarb domu. Ściskamy i dużo serdeczności wysyłamy. Beniu, a ty masz taką ulubioną piosenkę, którą chciałbyś zadedykować? Może za chwileczkę sobie te piosenki ułożymy? Czy tu zdajesz się na nas?
1: Meduza Klementyna.
0: Ach, Meduza. Dobrze, to Meduza się za chwileczkę też pojawi. Pięknego dnia ci życzymy. Dobrego wspólnego świętowania. Do usłyszenia. Pa, pa.

1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

naszych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Ten sygnał oznacza, że pora na rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Telefonują dorośli 22 645 20 55, a do zdobycia radiowa niespodzianka. A już teraz obiecana meduza Klementyna.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Marta dzisiaj się do nas dodzwoniła i Bruno, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Marto, jak się pani dzisiaj czuje?
2: Wyśmienicie.
1: Bardzo się cieszę. Wyspała się pani?
2: Tak.
3: Ja nie.
1: Bruno się nie wyspał. Bruno, no dlaczego ty musiałeś tak wcześnie wstać?
3: To stara.
1: Co to za sytuacja? Masz jakieś obowiązki dzisiaj, że tak wcześnie wstajesz?
3: Szkoła.
1: Szkoła. Ech, ta szkoła. Jeszcze trochę i wakacje coraz bliżej, ale nie będę tu podburzać najmłodszych słuchaczy.

0: słuchaczy, może to będzie bardzo fajny dzień w szkole. Nigdy nie wiadomo. No wiem, że poranki niełatwe, ale jak już człowiek wstanie, to już z każdą minutą jest coraz lepiej. Pani Marto, a śniło się pani dzisiaj coś pięknego?
1: Nie, nic nie śniło.
0: A jakie pani ma plany na 26 maja?
1: Praca. I potem, że tak powiem, basen z dzieckiem.
0: Och, no to odrobinka przyjemności będzie.
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę. No dobrze, to ponieważ my tu mamy bardzo ważne sprawy do załatwienia, bo rodzinny budzik, wiadomo, dzisiaj będzie bardzo trudne. Naprawdę. Bo pani Marto, ja bym panią poprosiła, żeby pani tak jeszcze raz się obudziła i sobie zaprojektowała taki dzień, najlepszy na świecie, jaki pani sobie, jaki się pani marzy.
1: Tak,
0: po kolei, jakiś, co tam pani miałaby ochotę, na śniadanie, a może potem miałaby pani ochotę, nie wiem, siąść do jakiegoś środka lokomocji. My tu mamy różne wehikuły tajemnicze, bajkowe też, i się przenieść do jakiegoś miejsca na ziemi.
1: O.
0: I co by pani tam sobie porobiła, jak pani by spędziła ten czas, tak, żeby była pani w 100% zrelaksowana, zadowolona, wypoczęta, no to ciach.
1: No to tak, wstajemy przede wszystkim bez budzika. Potem pyszne śniadanie, jakaś jajecznica z awokado, pomidorkami, jakimiś tostami. Do tego sok wyciskany jakiś fajny z mango, litchi i co jeszcze dalej? Banana. O, jeszcze będę mówić cytrynka. I po prostu dwa środki lokomocji. Albo nad polskie morze i pomiędzy drzewami rozłożyć hamak i na tym hamaku czytać książkę. Albo, jak tutaj Bruno też mówił, do Grecji.
2: Na
1: Rodos. I wypocząć w ciepłym morzu, popływać i tego pysznego jedzenia greckiego zasmakować i słońca.
0: Och, jaki piękny dzień. Tego pani życzymy z całego serca. Niech się dzieje. Niech się dzieje, niech się spełni. Jeżeli nie dzisiaj, 26, to w najbliższym czasie i to morze, i ta Grecja z tymi wszystkimi smakołykami, dużo słońca, odpoczynku, relaksu, właśnie ten hamak, książki, pluskanie, co tam pani sobie tylko zamarzy, niech to pani przychodzi po kolei i niech się to wszystko zrealizuje. A niespodziankę to oczywiście, że wysyłam, wiadomo.
1: I dzisiaj dziękujemy też z Brunem ślicznie.
0: I dzisiaj też dużo, dużo dobrego, przyjemności. Proszę o sobie nie zapominać. A jaką by pani sobie chciała piosenkę wybrać?
2: Mama mi daje, żebym sobie wybrała.
0: Tak? Oddany? Oddany tak. Prezent. Dobrze, oczywiście. Tutaj mamy wsparcie Bruna, cudowne. Może Bruno też się dobrze rozbudzi, będzie miał lepszy humor.
1: Tak.
0: Co my wybierzemy, Bruno?
1: Myśli.
0: No wiesz, żebyśmy sprostały tu z Anią temu wyzwaniu. Jak piosenka jest w naszej bazie, to damy radę. Może poszukamy jakimś tropem, pójdziemy bajkowym na przykład.
2: Akademia albo pana Kleks.
0: Akademia pan sobie życzy. A jakąś macie ulubioną piosenkę z Akademii? Tu cała długa lista.
1: Tak.
2: Kloski z zamrażarki.
1: Nie.
2: Tak.
0: Jest taka piosenka? O kluskach w zamrażarce? Ja chyba nie znam.
1: Tak, jest przeróbka, ale Akademia pana Kleksa, to co pani mówi.
0: Dobrze. To z Akademii pana Kleksa zaraz coś wyczarujemy. Jest taka piękna, jesteś moją bajką na przykład.
1: O. Ja również dla wszystkich mam cierpliwości. Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia życzę. Żeby
0: ja też się przyłączam.
1: Obowiązkom, tą bycia mamą, tą taksówką i założenia tych dzieci na te zajęcia pozalekcyjne. Więc ogarnianie domu i sprostanie wszystkich spraw.
2: Nie mam brata.
0: To prawda.

0: prawda, to prawda. Oczywiście pozdrawiamy, dużo siły, wytrwałości, cierpliwości życzymy. No i tego, żeby mamy w tym natłoku obowiązków, szaleństwa, właśnie tych zajęć dodatkowych, jeżdżenia w ten i z powrotem, i planowania, i dodatkowo jeszcze zakupy, dom i mnóstwo innych rzeczy, żeby nie zapominały o sobie. Bo to bardzo ważne. Wiadomo, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci.
1: Tak.
0: Także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla pani, pani Marto, i piosenka oczywiście z Akademii Pana Kleksa.
1: Dziękujemy, dobrego dnia. Do widzenia, pozdrawiamy.

Tu nam wskoczyła piosenka z tej nowej Akademii Pana Kleksa. 16 minut zostało do godziny 8. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom z mamą w roli głównej. Mama, czyli słowo odmieniane w każdym języku świata przez wszystkie przypadki. No, mama pełni w naszym życiu tysiące ról. To o tym chwilkę rozmawiałyśmy przed momentem z panią Martą. Zawsze biegniemy do mamy po pomoc, po poradę, po uśmiech, po to, żeby się przytulić, czasami po coś pysznego do jedzenia. Ten obraz mamy w literaturze nie jest jednowymiarowy. Ja dzisiaj przygotowałam takie zestawienie tytułów, w których dużo, dużo o mamach, pięknych historii. Być może macie też takie swoje ukochane książki, więc zapraszam oczywiście do tego, żeby tymi propozycjami się dzielić. A pierwszą książką, którą ja chciałam przywołać, jest Nasza mama czarodziejka, pani profesor Joanny Papuzińskiej. Pamiętajcie o tym, że ten tytuł można też zobaczyć od niedawna na deskach Teatru Lalka w Warszawie, bo to ostatnia premiera.

premiera tego teatru, a zbliża się już kolejna. O tej kolejnej będziemy rozmawiać jutro w poranku i to będzie Brzydkie Kaczątko, premierowo w najbliższą sobotę. Ale wracając do naszej mamy czarodziejki, to jest taka piękna historia, która jest z nami od wielu, wielu lat. Łączy pokolenia i dzieci, i rodziców, i daje obraz troskliwej mamy, która potrafi uratować ułamany księżyc, która potwora poczęstuje sałatą i wcale nie boi się wielkoluda. Jest taki czas w naszym życiu, że jesteśmy głęboko przekonani. Potem jeszcze jest wiele, wiele takich momentów, że mamy są czarodziejkami i że potrafią zrobić wszystko. Ta książka, Nasza Mama Czarodziejka, o tym przypomina, no jest taką piękną międzypokoleniową historią, więc zajrzyjcie koniecznie, jak będziecie chcieli zobaczyć tę teatralną odsłonę, to trzeba pobiec oczywiście do Teatru Lalka w Warszawie. No ale jest też taka bardzo fajna seria, znaczy w zasadzie to są dwie części książki pana Przemysława Bechterowicza z pięknymi ilustracjami Emilii Dziubak, Gdzie jesteś, mamo? I Uśmiech dla żabki. Nie wiem, czy słyszeliście o tych tytułach. To są książki dla troszeczkę młodszego odbiorcy. Dwie książki naprawdę sprawdzonego duetu autorskiego. Bohaterowie mają cel, żeby przesłać uśmiech samotnej córeczce albo odnaleźć syna, no ale droga do tego celu wcale nie jest taka prosta, bo uśmiech do żabki niesie wiele zwierząt, a mama niedźwiedzica, nim dołączy do rodziny, no to ho-ho, musi przytulić jeszcze wiele, wiele różnych leśnych stworzeń, ale to taka bardzo cieplutka opowieść, która pokazuje, że te najprostsze rzeczy, takie jak uśmiech czy przytulanie, są najlepsze na świecie. Gdybyście chcieli trochę tego uśmiechu, radości swojej wewnętrznej, ale też miłości przekazać za pośrednictwem Polskiego Radia Dzieciom swoim mamom, to można do nas zatelefonować 22 645 20 55. Może uda nam się też wspólnie wyczarować jakąś piosenkę dla mamy, taką, którą mama uwielbia, jeżeli tylko jest w naszym dziecięcym repertuarze, to na pewno jesteśmy w stanie ją zagrać. W tej chwili zostało 11 minut do godziny 8. Zapraszamy. 22 645 20 55.

0: Dzień mamy w polskiej radiu ciecą.
1: Klara się do nas dodzwoniła. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Klaro. Czy ty dzwonisz w jakimś konkretnym celu?
2: Nie.
1: A chciałabyś złożyć komuś życzenia?
2: Tak, mamie.
1: A jak twoja mama ma na imię?
2: Beata.
1: Jest bliziutko gdzieś? Czy słuchacie teraz, tak?
2: Blisko.
1: A co chciałabyś mamie powiedzieć? Jakie życzenia chciałabyś złożyć?

0: założyć?
1: Żeby dużo zdrowia, szczęścia i miłości.
0: Piękne życzenia. A jaka jest twoja mama? Jakbyś mamę miała opisać tak w kilku słowach?
1: Tak, dużo pracy wyjeżdża, ale wraca i tak po prostu pracuje w pracy tam, gdzie energia, prąd i takie różne rzeczy. Mhm.
0: A co lubicie razem robić?
1: Chillować.
0: Śpiewać? Dobrze usłyszałam?
1: Chillować.
0: Ach, chillować lubicie, wow! Jak wy chillujecie, dziewczyny? Jakąś receptę poprosimy na dobre chillowanie.
1: Ja rano nie chcę wstać, no, ale jak jest weekend, to może, to ja tak idę pod kołdrę i tak się kładę i mogę sobie zasnąć.
0: Och, jakie to są przyjemne momenty. Jak można tak poleniuchować i nie trzeba nic, prawda?
1: Tak.
0: Niczego nie trzeba robić. Można sobie dać tyle czasu, ile potrzebujemy. To ja wam życzę dużo takich momentów. Nie tylko w weekend, może jeszcze w tygodniu się uda taką chwilkę złapać. Właśnie takiego bycia tylko w tej chwili, nic nie robienia, nie planowania, nie martwienia się niczym. Także wszystkiego dobrego dla mamy i takich właśnie
1: chwil. Jeszcze mam pytanie.
0: Tak, słucham cię, moja droga.
1: A czy mogłabym powiedzieć ulubioną naszą piosenkę?
0: A bardzo proszę.
1: Nie wiem, czy pani ją zna, ale to jest taka po angielsku piosenka Baby Bell.
0: Baby Bell? Ja tak. Nie wiem, czy my chyba nie mamy tej piosenki na liście, wiesz, Klaro, niestety.
1: A jeżeli,
0: Ania do mnie
1: mówi. Może tak, jeżeli tej nie ma, to może być tak, że jaka to była, sobie przypomnę. To było.
0: No, za spokojnie. Zaraz może sobie przypomnimy.
1: To było. A jakie są piosenki na waszej antenie?
0: Och, moja droga. Piosenek jest tak dużo, że ho, ale możemy jakimś kluczem wybrać. Albo poszukać z jakąś bajką piosenki związanej, albo z jakimś tematem na przykład, albo z jakimś zwierzakiem, z jakąś postacią, z jakimś spektaklem. No coś tu możemy wyczarować wspólnie. To może, a może wy lubicie na przykład smakołyk, jakąś czekoladę może byście miały ochotę poczuć. Bo my tu mamy taką piosenkę o zapachu.
1: Moja mama często pije kawkę albo
0: cappuccino. Tak, kawka, cappuccino. No to wiesz, my mamy tutaj takie dwie czekoladowe piosenki. To może będziesz miała ochotę wybrać. Jedna ma tytuł Zapach czekolady, a druga Czekoladowe miasto. Obie są bardzo ładne.
1: Obojętnie.
0: No to może w takim razie wybierzemy to Czekoladowe miasto. To jest taka piosenka, w której się można trochę rozpłynąć i ma piękny tekst i wspaniała muzyka, Filharmonia Szczecin. To specjalnie dla tych, którzy marzą o takiej chwili właśnie z kawką albo z kakao i o chillowaniu o godzinie 7:55.
1: Tak, Czekoladowe miasto.
0: Bardzo serdecznie cię pozdrawiam, Klaro. Już piosenka pojawiła się na liście. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla twojej mamy.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama umie wszystko znaleźć, nawet czego ja nie umiem znaleźć. Moja mama jest wyjątkowa, bo zawsze mi pomaga. Nie ma takiego dnia, nawet jakby mama się na mnie zezłościła, to i tak bym już czymś pomogła, gdy mam problem. I jest kochana i rzadko kiedy się stara nas złościć. Codziennie wieczorem gramy w karty. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby mamę nic nie bolało. Szczęśliwego

0: zdrowia matki. Maja.
1: Autopromocja.
2: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
3: Polecimy wysoko. W środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
2: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
3: Sąsiadom, pluszakowi.
2: Będzie bajkowy superhit.
3: I śpiewanie na żywo.
2: A może napiszemy piosenkę?
3: Co? Chyba ty.
2: Rodzinny koncert życzeń.
3: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
1: Autopromocja.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Na zegarach 8. Martyna Chuderska i Ania Janczek, witamy.

0: Nowy Targ, moje miasto.
1: Cztery i pół minuty po godzinie 8:00 poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś świętujemy Dzień Mamy. Piękne święto w kalendarzu, 26 dzień maja. Do naszego studia powolutku zbliża się Justyna Bednarek, która pojawi się za kilkanaście minut. Mama, autorka, skarpetkowa królowa. Jeżeli będziecie chcieli z Justyną podyskutować nie tylko na temat skarpet, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, bo książek na jej liście jest dużo, dużo więcej. My dzisiaj w poranku szukamy również takich literackich odniesień do mam i mam bohaterek w książkach. Jest ich naprawdę wiele. Jeżeli chcecie dziś opowiedzieć o swoim ulubionym tytule, to zapraszam. 22 645 20 55. Ale przede wszystkim zapraszam i zachęcam do telefonowania w związku z Dniem Mamy. Jeżeli będziecie chcieli złożyć mamom życzenia, powiedzieć kilka ciepłych słów albo opowiedzieć na antenie Polskiego Radia Dzieciom, jakie są wasze mamy, jakie mają marzenia, czego by chcieli.

chciały. No to myślę, że to jest bardzo dobra okazja ku temu. Więc proszę śmiało telefonować. Życzenia można też przesyłać drogą mailową. Kiedy śpisz, wtulony w swój ciepły kocyk, ja nie śpię, lecz czuwam każdej ciemnej nocy. Milczę razem z tobą, gdy w milczeniu siedzisz, by w

moimi oczami mama Muminka w fartuszku z torebką, zawsze czule obejmująca nie tylko swojego synka Muminka, ale także wiele innych postaci z tej opowieści. No wyobrażamy sobie mamę, w ogóle Muminki bez mamy Muminka. A ile razy w różnych muminkowych quizach pojawia się pytanie, jak ma na imię mama Muminka? I to jest dopiero zagadka, drodzy Państwo. No mama Muminka jest po prostu mamą Muminka. Więc pozdrawiamy mamę Muminkową bardzo cieplutko i życzymy jej samych przyjemności. No i ja dzisiaj też szczególnie ciepło pozdrawiam całą rodzinę Borejków. No i wszystkie mamy, no i przede wszystkim Miłkę. Wszystkiego dobrego. No i szukamy dalej maminych bohaterek. A taka książka Moja mama gorylica, znacie? No nie tuzinkowa historia, to może za chwileczkę do niej nawiążemy.

0: Kto jak nie ty? I mamy śpiewamy. Dodzwonił się do nas Franek. Dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry.
0: No tak cierpliwie czekałeś. To była taka długa piosenka. Nawet nie spodziewałam się, że ma aż 4 minutki. Dzwonisz w sprawach...
1: Ja.
0: No właśnie, ale dziękuję ci za tę wytrwałość. No, podejrzewam, że dzwonisz w bardzo konkretnym celu.
1: Tak.
0: To będą życzenia dla mamy?
1: Tak.
0: To ja już przyciszam to plumkanie, żeby mama słyszała wszystko, co chcesz jej powiedzieć.
1: Wszystkiego najlepszego, mamo, z okazji urodzin. Dużo zdrowia, słońca i radości.
0: No pięknie. A mama obok... Tak?
2: A mama obok. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jedziecie do przedszkola. Droga mamo, jak mama ma na imię?
1: Agnieszka.
0: Agnieszka, tak. Pani Agnieszka, ma pani tam żywe srebro w domu.
2: Oj, zdecydowanie.
0: Ile entuzjazmu, ile radości w głosie, Franku. No cudnie, że zdecydowałeś się do nas zadzwonić. I że mama usłyszała takie piękne życzenia też na antenie Polskiego Radia Dzieciom. My czujemy się zaszczyceni, że możemy w tym świętowaniu uczestniczyć. Moi drodzy, a jakie wy macie dzisiaj plany? No, pani jakie ma plany na odpoczynek? To może też tak zapytam.
2: No zobaczymy, piękny dzień się zapowiada. Od rana jest ciepło. My już świętujemy od dłuższego czasu dzień mamy, bo i przedstawienia i u córki, i u syna. W związku z tym... Ten dzień mamy tak nie jest tylko jednodniowy, tylko u nas, że tak powiem, prawie tydzień już trwa tak naprawdę.
0: A to pięknie. To warto przeciągnąć to świętowanie do Dnia Dziecka, prawda? Tak zacząć stosunkowo wcześniej.
2: Tak. Dzień dziecka i tak, pogoda dopisuje, pięknie wszystkiego się chce tak naprawdę.
0: O tak, jak świeci słońce, to zupełnie inna energia w człowieka wstępuje. A pani co najbardziej lubi robić? Jak pani się najbardziej lubi relaksować?
2: Najlepiej to spędzamy czas wspólnie, często jeździmy razem na rowery, czasami wyskakujemy sobie gdzieś do kina, ale teraz jest taka piękna pogoda, jest tak wyczekane to lato dla nas po tak długiej zimie, że myślę, że coś na zewnątrz na pewno sobie zaplanujemy dzisiaj.
0: To samych przyjemności...
2: Ale nie mamy żadnych opcji.
0: A to nawet czasami i dobrze, prawda? Tak bez planu zaufać, że się wszystko będzie działo tak, jak sobie wymarzymy. A może jakaś niespodzianka? No, lubicie niespodzianki?
1: Tak, ja lubię.
2: Pewnie, że lubimy. Jasne.
0: Ja też bardzo lubię i często wiele rzeczy robię bez planu i bez przygotowania i czekam właśnie na takie zaskoczenia. A może macie ochotę państwo, może mama by chciała wybrać piosenkę albo Franek dla mamy?
2: Może Franek coś wybierze, Franek?
1: No.
2: No, co byśmy poprosili tutaj, żeby dla nas...
0: Franku, co my tu zadedykujemy mamie? Jaki przebój? Gdzie szukać? Podpowiedz trochę.
1: No jakieś przedstawienia.
0: Z przedstawienia byś sobie życzył? Ależ bardzo proszę. O, na przykład mamy takie ciekawe przedstawienie piosenki ze spektaklu Dzień Dziecka. I tam jest taka ciekawa sytuacja, słuchajcie, bo tata, który jest na co dzień panem dyrektorem, bardzo poważnym firmy, nagle następnego dnia budzi się jako dziecko. Cofa się w czasie. I jest takim małym chłopcem. I to może jeszcze mamę zapytam. Czy mama by się tak chciała cofnąć w czasie?
2: Oj, czasami bym bardzo chciała. Jak to było kiedyś tak pięknie. Tak bez zobowiązków żadnych.
0: Beztrosko, co?
2: Beztrosko, tak.
0: Tak, nie trzeba
2: było.
0: Nie trzeba było myśleć o tych wszystkich poważnych sprawach, rachunkach, kredytach i innych historiach. O tak, tak, to się zgadzam. A rolami byście się chcieli zamienić tak na jeden dzień? Że Franek byłby tatą, a mama byłaby córeczką taką małą?
2: Taką naszą Zosią, która dzisiaj została w domu.

0: właśnie coś kaszel bierze.
1: Ach, to życzymy zdrowia, niech się tam trzyma i walczy z tymi wirusami. Tak, żeby jej nie dopadły. Ach, no właśnie.
0: Więc zostawiliśmy ją w domu, żeby szybko wyzdrowiała.
1: Bardzo dobrze. Niech zdrowieje szybciutko i niech wszystko będzie dobrze. To może ja mam taką propozycję, żebyśmy zagrali jakąś piosenkę z tego spektaklu Dzień Dziecka. Jest na przykład taka piosenka spełniaczy życzeń.
2: O, super.
1: Może
2: zdajemy
1: być?
2: Się na panią.
1: To ja bardzo na. Proszę. I wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Dobrego dnia.
1: Pa. Dobrego.

To tak a propos tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwileczką z mamą Franka. Chcesz być młody? Proszę bardzo. Można się cofnąć w czasie w wyobraźni, albo można wybrać się na spektakl Dzień Dziecka do Teatru Rampa w Warszawie. Też będziemy Was na ten spektakl zapraszać w towarzystwie twórców w tym tygodniu, a spektakl wraca po kilku latach. Świetna historia. Pan Maciej Gąsiorek w roli głównej taty, który jednego dnia jest poważnym panem prezesem, a drugiego budzi się małym Jankiem. Och, strasznie to zawirowana historia. Jest wiele takich historii, również filmowych, w których zamiana ról. Teraz mi się przypomniało kilka tytułów. Ale wracając do literatury jednak, Moja mama gorylica to jest tytuł, który zdecydowanie chciałam Wam polecić. Historia, którą już kilka lat temu napisała Frida Nilsson. Z tą autorką mieliśmy okazję między innymi spotkać się na festiwalu w Rabce Zdroju. To jest taki międzynarodowy festiwal literatury.

organizowany już od 10 lat w Rabce w lipcu. W tym roku też się spotkamy. Będę Wam opowiadała o tym festiwalu, ale to warto sobie zaplanować te kilka dni. W pięknych rabczańskich okolicznościach przyrody można słuchać znakomitych głosów, rozmawiać z autorami, z ilustratorami. No i właśnie na tym festiwalu pojawiła się pewnego roku Frida Nilsson, no między innymi z moją mamą Gorylicą, ale także z innymi tytułami, na przykład Piraci z Oceanu Lodowego. Moja mama Gorylica to jest historia Jony, która mieszka w domu dziecka. Dom dziecka Czysty Kąt. Jak sama nazwa wskazuje, możecie się domyślać, że jest tam dość surowo, no to, że czysto i nieskazitelnie, to bez dwóch zdań, ale oprócz takich sterylnych warunków, dzieci no, marzą jednak o ciepłym, przytulnym zakątku i o rodzicach, do których mogą się przytulić. I takie marzenia ma też Jona. Główna bohaterka tej historii marzy o tym, żeby w jej życiu pojawiła się mama, żeby była elegancka, żeby pachniała perfumami. Aż tu pewnego dnia przed domem dziecka na starannie zagrabionej żwirowej alejce hamuje z piskiem opon nie limuzyna, ale rozklekotane auto. Wysiada z niego Gorylica. Gorylica, która przyjechała, żeby adoptować jedną z mieszkanek domu dziecka. No i niemal od razu wie, które to będzie dziecko. Wybiera Jonę. Jona na początku wcale nie jest zadowolona i ma takie mieszane uczucia, no bo ta źle ubrana, milcząca, no i do tego mieszkająca na złomowisku Gorylica. No serio? Mama? Chyba nie można trafić gorzej. Ale ośmiolatka bardzo szybko przekonuje się, że pozory mylą, że jazda rozklekotanym samochodem może sprawiać dużą frajdę. A pod tą grubą sierścią jej nowej opiekunki jest wielkie serce i prawdziwa matczyna miłość. Bardzo szybko okazuje się, że te dwie bohaterki zaczynają tworzyć naprawdę zgrany, kochający się duet i że ta więź i relacja jest tak silna, że potrafią stawić czoła nawet intrygom miejscowego inwestora. Przeczytajcie tę historię, a może kiedyś też traficie na animację, bo pojawił się film, który jest adaptacją tej książki. Był pokazywany na festiwalu Młode Horyzonty. Mam nadzieję, że ten film jeszcze wróci. No, ale zacznijcie od książki. Proponuję. 22 645 20 55. Jeżeli macie ochotę do nas zatelefonować i złożyć życzenia swoim mamom albo przywołać jakąś literacką bohaterkę, mamę, to zapraszam. Można telefonować, można też napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. A o tym, że pozory często mylą, tak jak w historii Moja mama Gorylica zaśpiewa Łukasz Jemioła.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć,

0: pozory mylą i Łukasz i Mioła. Ale my się nie mylimy, bo wiemy, że dodzwoniła się do nas Stefcia. Cześć, Stefciu.
1: Cześć.
0: Jak ty się masz dzisiaj?
1: Dobrze.
0: A przytulałaś się już dzisiaj do mamy?
1: Tak.
0: No to pięknie poranek wam się obu zaczął. A jak twoja mama ma na imię?
1: Kasia.
0: Mama Kasia już pobiegła do pracy, czy jest obok ciebie?
1: Obok mnie, bo ja gdzieś nie idę, bo to szkoła tylko na przedstawienie. Nie, bo jestem przeziębiony.
0: Ach, rozumiem. No to...
1: Ale idę na przedstawienie do przedszkola.
0: Ale na przedstawienie się wybierasz, tak?
1: Tak.
0: A cóż to za przedstawienie?
1: Na dzień mam.
0: A ty też jakąś rolę grasz w tym przedstawieniu?
1: Rodzice.
0: Rodzica? Poważnie? Czy dla rodziców?
1: Tak.
0: Rodzica? Czyli ty w tym przedstawieniu jesteś mamą?
2: Nie,
0: czy ja coś pokręciłam?
2: Grają. Rodzice grają
0: przedstawienie tak. Dla dzieci?
2: Tak, tak.
0: Wspaniale! Jak ja lubię takie sytuacje, też mi się zdarzało. A jaką pani gra rolę?
2: No ja akurat niestety nie gram żadnej roli, nie udało się czasowo, ale właśnie, no to jest taka niespodzianka, jeszcze nie mogę powiedzieć.
0: Rozumiem.
2: No, gdyby ktoś słuchał, ale to będzie cudowne przedstawienie według wierszy pewnej słynnej poetki dla dzieci.
0: No to piękne popołudnie wam się, tak? To po południu czy przed południem?
2: Przed południem.
0: To już niedługo. No, to trudno wyobrazić sobie piękniejszy dzień, rozpoczęcie dnia. No, drogie panie, no to ja tutaj życzę, Stefciu, tobie zdrowia dużo, a czego my mamie życzymy?
1: Życzymy miłości.
0: Słusznie. Miłość najważniejsza. A jest jakieś marzenie? Do spełnienia?
1: Tak, mama ode mnie dostała pudełko i mamie się na początku wydawało, że ono jest

0: Tak naprawdę to tam było były jej marzenia, ale ich nie można widzieć.
1: A, to są takie niewidzialne marzenia w tym pudełeczku, tak? Pięknie to wszystko
0: to
1: wymyśliłaś, Stefciu.
0: Ale wielkie pudełko, nawet musiałam wyjąć książki z jej małej Stefci, żeby to pudełko znieść.
1: Jaki piękny pomysł. Czyli w takim wielkim pudełku się mieści jeszcze więcej marzeń, tak?
0: Tak. Mhm. Na razie to by tam jest tylko 2 lub 3, ale będzie mogła tam dodawać marzenia, a jak będzie stała pudełko wypełnione do następnego dnia mamy, to wtedy znowu jej takie pudełeczko zrobię.
1: Świetny pomysł, bardzo mi się to podoba. Taka koncepcja podarunku pudełka, w którym są schowane marzenia. I niech się spełniają. Tego mamie życzymy. Bardzo dziękuję dzisiaj za...
0: Ale tam też jest, jak się je odgadnie, to wtedy się spełniają, ale jak się nie odgadnie, to trzeba znowu zgadywać. Jak się w końcu odgadnie, to w tym sam dzień się spełnią.
1: O, no to ekspresowo. To życzymy takiego szybkiego spełniania się życzeń i niech pojawiają się kolejne i samych serdeczności. Bardzo dziękuję ci, Stefciu, za rozmowę. Jeszcze raz pozdrawiamy mamę, przyłączamy się do tych twoich życzeń. No i wszystkiego dobrego, nie tylko 26 maja. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Również życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim mamom, które słuchają Radia Polskiego Radia Dzieciom, które my uwielbiamy, ale nie tylko, wszystkim mamom na świecie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, pa, pa, do usłyszenia.
0: Pa, pa.
1: Kochani, a ponieważ już 33 minuty po godzinie 8, to za chwileczkę w studiu pojawi się nasza zapowiadana gościni, Justyna Bednarek, mama, autorka, skarpetkowa królowa i jak to mama, na pewno jeszcze w wielu, wielu innych rolach. Więc zostańcie z nami, jeżeli będziecie mieli ochotę porozmawiać. To zapraszam do telefonowania 22 645 20 55.

0: Piosenka pochodząca z filmu Zanim żyli długo i Zaplątani i Wiatr we włosach. Nie wiem, czy z rozwianym włosem, ale z jakim uśmiechem pojawiła się Justyna Wetarek w naszym studiu.
1: Dzień dobry.

0: Witamy Cię. Jak się masz dzisiaj?
1: O, bardzo dobrze. Ja jestem dopieszczona trzykrotnie w dniu dzisiejszym.
0: Wyspałaś się dzisiaj?
1: O tak, wyspałam się, dlatego się spóźniłam pół godziny.
0: No, ale cóż mogę powiedzieć? Znaczy, z radiowego punktu widzenia zamilknę, ale z tego drugiego. Dzisiaj mówimy o takim chillowaniu też i o przyjemnościach. Aha. No tak trzeba żyć, no.
1: No pewnie.
0: Czasami trzeba zaspać.
1: No pewnie, oczywiście.
0: Trzeba sobie robić przyjemności.
1: Tym się w życiu kieruje.
0: Przyjemnościami trzeba się czasami kierować. Znaczy, trzeba się po prostu sobą zaopiekować.
1: No, nie, ja myślę, że jestem w tym dobra.
0: Tak?
1: Tak. Umiem się kierować w życiu przyjemnościami.
0: A powiedz coś więcej, bo wiesz, jak współcześnie mamom, nie tylko współcześnie, w ogóle mamom tego brakuje. Ja często jak pytam, co mama chciałaby zrobić dla siebie, tak,
1: no.
0: To mamy mówią, że na przykład chciałyby spędzać jeszcze więcej czasu z dziećmi, bo tak kochają swoje dzieci i że to jest takie cudne.
1: Tak.
0: Ten wspólny, no oczywiście, że wspólny czas jest cudny, ale jak już mamy się zastanowić, jak byśmy spędziły taki na przykład samotny dzień, to, to najpierw jest panika. Samotny dzień? Ale ja lubię być z moją rodziną. A potem, co ja bym robiła przez te 24 godziny?
1: No, nie miałabym z tym żadnego problemu. Nie, no, ja miałam to szczęście, że moja mama miała przyjaciółkę, która była już wtedy była bardzo mądrym psychologiem. Ta przyjaciółka mojej mamy to Ewa Wojdyło. I ja przez pewien czas konwersowałam z nią po francusku. Bo ja jestem po romanistyce. No i byłam też młodą żoną i coś tam właśnie miałam ochotę już brać na siebie tę cierpiętniczą sukmanę na siebie narzucić. I ona mi wtedy powiedziała właśnie coś takiego, że szczęśliwe dzieci to szczęśliwa mama i trzeba zadbać o własne szczęście. Ja to sobie bardzo wzięłam do serca. Druga rzecz, która może ma mały związek z tym byciem szczęśliwą mamą, ale jednak ma, to jak pamiętam, chciałam koniecznie kupić wideo. Byłam jeszcze studentką, nie zarabialiśmy z moim mężem zbyt wiele, tylko tak z doskoku ja udzielałam właśnie korepetycji z francuskiego i strasznie się denerwowałam. To wideo mi było potrzebne, bo chciałam zacząć tłumaczyć filmy. No i mój mąż w ogóle nie był zainteresowany kupowaniem wideo. Ja się okropnie złościłam, że tutaj jest taki cel życiowy. No i wtedy też usłyszałam, ale to jest twój cel, a nie jego. Dajże mu święty spokój. On ma prawo nie chcieć jakby temu poświęcać wszystkich myśli. No więc jakoś tak się zrobiło, że się odczepiłam od reszty świata ze swoimi pragnieniami, tylko postanowiłam się nimi sama opiekować. No i też uznałam, że moje przyjemności, mój relaks, moje szczęście są na tyle ważne właśnie, żeby się tym zajmować na co dzień, że to ma wyraźne przełożenie na dobrostan moich dzieci. Chyba się udało.
0: No, myślę, że takie wskazówki, jak dostaniemy wcześniej, to są ważne i warto je w swoim życiu gdzieś tam
1: Tak, ja zawsze miałam swoje hobby, uwielbiałam zawsze starocie, więc wyszukiwałam jakieś stare filiżanki albo stare szmaty. Zostało mi to niestety do tej pory. Także jak zamknę oczy po najdłuższym życiu, to moje dzieci będą miały okropne kłopoty z pozbyciem się całego tego chłamu. Ale sprawia mi to ogromną przyjemność i wyszukiwanie tego w internecie, ale też lubię sobie pojechać na jakiś fajny pchlitark. Jest taki cudowny pchlitark w Paryżu.
0: No, myślałam, że powiesz, że pod Warszawą. Z
1: no
0: taką
1: pod
0: nadzieją
1: Warszawą
0: czekam.
1: Też jest pewnie cudowny i pod Białymstokiem i w różnych innych miejscach, ale ten pod Paryżem jest największy w Europie. No już trzy razy powiedziałam, że skończyłam skończyłam romanistykę i elementem mojego dobrostanu i szczęścia jest coroczna wyprawa do Paryża. Czasem nawet jadę sama. Czasem zabieram któreś dziecko, zwykle jest to córka Barbara, czyli mała bez książki o skarpetach.

0: Szwedkach, ale właściwie już uznałam, że nie ma, znaczy, że nie ma możliwości przeżycia roku bez wizyty w Paryżu i to jest takie właśnie bardzo przyjemne, bo ja już obejrzałam wszystko, co trzeba było obejrzeć, więc teraz tylko siedzę w kawiarniach i patrzę sobie na przechodzący tłum, albo idę w jakieś miejsce, które szczególnie lubię, na przykład na Prix Targ, gdzie czeka na mnie jakiś zupełnie zjawiskowy przedmiot. Tu muszę opowiedzieć, że kilkanaście lat temu, jeszcze jak żył mój mąż, no to pojechałam do Negreni. To jest w Rumunii największy targ cygański w Europie. W Transylwanii.
1: Co ty stamtąd przywiozłeś?
0: Przywiozłam stamtąd cygański kociołek i jechałam pociągiem i zadzwoniłam do Michała, żeby po mnie wyszedł na dworzec, bo mam ze sobą cygański kociołek i do dzisiaj mi w uszach brzmi takie zdumienie. Co masz ze sobą? Co przywiozłeś? A potem mi zawsze powtarzał, wiesz, jak wracasz do domu bez cygańskiego kociołka, to jestem taki szczęśliwy.
1: Masz nadal ten cygański kociołek?
0: Oczywiście, kwiatki w nim rosną.
1: Czyli znalazł zastosowanie. Bardzo dobrze, że tak wyszłyśmy od tych momentów szczęśliwości i takiego też dobrostanu. To przeskoczymy automatycznie do twojej najnowszej książki, Skarpetki kontra nicość, czyli kosmiczna misja otuli stópek, proszę państwa. Kolejna już część.
0: Siódma taka pełnowymiarowa.
1: Więcej, ileż te skarpetki
0: 11,
1: twoje?
0: 11. Pełnowymiarowa, dlatego że oczywiście oprócz kolejnych tomów jest jeszcze to zeszłoroczne urodzinowe opowiadanie Sandałem Czarną Dziurę, które ma bezpośredni związek, bo jakby wprowadza w świat tej siódmej części. I są dwa activity booki Skarpetka na tropie, czyli Kto ukradł złoty guzik, albo odwrotnie, już nie pamiętam, i Orety Skarpety. To są takie książeczki z rebusami, zagadkami, takimi rzeczami. Natomiast ja muszę tutaj powiedzieć, bo nie wiem, czy to pewnie nie dotarło do wszystkich, dlatego że myśmy to ogłaszali na Facebooku, więc zasięg ma facebookowy, że w zeszłym roku z okazji 10. urodzin Skarpetek razem z wydawnictwem i ilustratorem Danielem de la Tour wymyśliliśmy, że właśnie zrobimy takie opowiadanie, w którym skarpetki przyjdą na urodziny Pinkertona, wszystkie po kolei, i powiedzą, co się u nich działo przez ostatnich 10 lat. Ale jednej skarpetki nie było, ponieważ zniknęła z historii. Jeśli macie pierwszy tom, to łatwo zobaczyć na tylnej okładce jest taka ruda skarpetka, która się nie pojawiła nigdy w żadnym opowiadaniu. Wyobrażacie sobie, jaka to jest frustracja. 10 skarpetek hula ze swoimi historiami. Niektóre
1: jedna?
0: Nawet w wielu tomów, a ta jedna z tyłu siedzi cały czas. Wszyscy pytają, kim ona jest, co ona jest i tak dalej. W związku z tym ona postanowiła wedrzeć się w historię skarpetkową z okazji 10 urodzin i doprowadziła do tego, że jedna ze skarpetek wylądowała na planecie Nicość. A jak ktoś wyląduje na planecie Nicość, to niestety znika, nie tylko znika z rzeczywistego świata, ale też z pamięci, ze zdjęć, z ilustracji. I tak właśnie jedna ze skarpetek zaczęła znikać i żeby do tego nie dopuścić, w tym siódmym tomie właśnie skarpetki plus różne inne tekstylia, na przykład żółty beret, kalesony i tak dalej, ruszyły z ekspedycją ratunkową, no żeby właśnie tę skarpetkę uwolnić, wyzwolić z nicości.
1: Tak, ale ja wyczytałam, że na szczęście można wrócić z nicości.
0: To jest jedyna
1: jest
0: kosmiczna
1: jedna,
0: zasada.
1: Tak, szósta zasada nieistnienia. Z nicości może uwolnić jedynie grupa wiernych przyjaciół, którzy w ciebie wierzą.
0: Właśnie.
1: Jak dobrze, że jest taka zasada.
0: No właśnie.
1: Są przyjaciele.
0: Tak, tak, ona się również przekłada na świat ludzi, ja tak myślę, więc jest to ogólnie kosmiczna zasada.
1: Tak. A wracając jeszcze do tej szczęśliwości, bo dzisiaj...
0: Ale zaraz, przepraszam, bo zaraz wrócę do szczęśliwości, tylko muszę koniecznie powiedzieć jedną rzecz, że w zeszłym roku był

0: ogłoszony konkurs na opowiadanie kosmiczne, które miało się znaleźć w książce i ono się znalazło. Mhm. Pewna bystra pięciolatka drukowanymi literami napisała taki tekst, że po prostu czaderski tekst o kosmicznych owcach, więc fabuła została tak skrojona, wow, żeby kosmiczne owce też hulały w książce i bez żadnej redakcyjnej interwencji opowiadanie właśnie wylądowało w książce. O.
1: Jaki to jest piękny pomysł i taki ukłon w kierunku czytelników, no i też twoich wielbicieli, bo przecież wszyscy kochają skarpetki. Przecież my
0: ja
1: wiemy,
0: nie wiem, czy wszyscy, ale dosyć dużo
1: czytelników. To jest jedna z ulubionych lektur szkolnych, bo czasami też tak mówi się o skarpetkach. Lektura szkolna? Już mi tak poważnie.
0: Tak. No, na początku słyszałam właśnie, że dla książki to jest pocałunek śmierci trafić na listę lektur szkolnych, ale zupełnie moje życie tego nie potwierdziło, bo spotykam się raczej właśnie z sympatią i z zainteresowaniem, także można powiedzieć, że się udało. Ale mówiłaś, chciałaś do dobrostanu wrócić i szczęśliwości.
1: Tak, to też a propos skarpetek kontra nicość, bo my tu mamy też element pierwiastka szczęścia.
0: No tak, jest element pierwiastka szczęścia.
1: Który jest w głowie.
0: Tak, zgadza się.
1: I to też jest związane z posiadaniem dobrego samopoczucia. Mm-hmm. Ty jesteś posiadaczką dobrego samopoczucia.
0: Zazwyczaj jestem, tak. Mm-hmm. No, musi się jakoś tam zdarzyć coś rzeczywiście wyjątkowo niedobrego, żeby mi to niedobre samopoczucie, żeby mi to dobre samopoczucie wyparowało. Zwykle niedobre samopoczucie pojawia się, jak mam za dużo wszystkiego do ogarnięcia i jestem strasznie zmęczona i no, nawet nie to, że boję się, że nie dam rady, tylko czuję taki rodzaj zniechęcenia, że Boże, znowu trzeba zasuwać, że miałabym ochotę na co innego, że mi tutaj zakwitła peonia, a ja muszę wyjechać z domu i jak wrócę, to ona już przekwitnie. Tego typu rzeczy mnie dołują, ale na szczęście jakoś daję temu odpór, póki co.
1: Czyli to tak jak z tą pracą, tak, na uniwersytecie, bo tutaj czytamy o tym, że jeden z myślicieli napisał pracę naukową pod tytułem Czy człowiek na przykład, który dużo myśli, jest szczęśliwszy od tego, który nie myśli wcale? Ty tutaj w ogóle przeprowadzasz taką ciekawą analizę, tak, rzucając tak, różne istoty.
0: Był tam taki wątek filozoficzny,
1: tak.
0: Ale patrzę na ciebie z paniką, ponieważ ja już nic nie pamiętam.
1: Ale ja nie będę cię dzisiaj przepytywać z tekstu, obiecuję, bo ale Justyna zawsze jak przychodzi,
0: rok,
1: to się tym stresuje, że ja mam pozaznaczane karteczki, cytaty i pytam autorów. Ale ja wiem, że ciebie się nie pyta.
0: Nie, mnie się nie pyta. Ale w dodatku to jest tak, że ja nie miałam szansy niczego zapamiętać. Ja tutaj przyniosłam trzy książki, które właśnie mniej więcej w tym samym czasie wyszły na targi warszawskie, bo oprócz skarpetek to są Ładne kwiatki, czyli trzeci tom Taty w tarapatach i piąty tom Jak kurą w płot. I to było tak, że ja w zeszłym roku nawaliłam z wszystkimi terminami, bo się zakochałam.
1: Bo się tak.
0: W związku z tym musiałam nadgonić na przełomie roku i na początku roku, bo i te ładne kwiatki, i to Jak kurą w płot, to pisałam na początku tego roku. Ja w tym roku tyle napisałam już, żeby nadgonić ten czas.
1: Co to miłość z człowiekiem robi?
0: To jest kompletne wariactwo. Więc jakby mnie ktoś pytał, co gdzie napisałam, to ja tego zupełnie w tej chwili już nie pamiętam, więc od razu może się do tego przyznam, bo jak smoka się opowie, to smok znika. Więc już wszyscy wiedzą, że ja nie pamiętam, co jest w moich własnych książkach, dlatego mogę spokojnie dawać plamę za plamą.
1: Ale nie mylisz wątków. Jak o skarpetkach, to jesteś w skarpetkach. jak seria o kurach, to w kurach. Tutaj jak mamy ładne kwiatki, Zemsta Karol, też nic ci się nie myli.
0: No tak, ale to wynika też z tego, że ja siadając do kolejnej książki, muszę wymieść z głowy poprzednią. I prawie zawsze jakoś tak optymistycznie zakładam, o to zdążę z terminem, skończę tę, to natychmiast siądę do następnej. No nie, powinnam już się nauczyć, że pomiędzy książkami muszę sobie zrobić

0: drobny reset, żeby właśnie wyczyścić szare komórki i wypłukać ze starych wątków, żeby się zabrać za nowe. Więc ten element zapominania jest niezbędny w pracy twórczej.
1: A to znaczy, że nie piszesz równocześnie różnych
0: kiedyś
1: historii?
0: Kiedyś to umiałam, ale teraz już chyba po prostu mój mózg nie daje sobie rady z takim literackim multitaskingiem, w związku z tym robię rzeczy po kolei.
1: Ale to bardzo dobrze robisz, wiesz, według naukowców. Ja ostatnio tutaj dyskutowałam z panem, który zajmuje się pamięcią i jest mistrzem, wygrywa wszystkie możliwe zawody i jego dzieci. I powiedział mi, że, bo byłam taka zadowolona, że ja tu włączam mikrofon, tu rozmawiam, tutaj mam komputer, tu wybieram piosenkę, tu rozmawiam z wydawcą, że taka jestem, wiesz, że ta uwaga jest tak podzielona i ja nad tym wszystkim doskonale panuję. I tu panu się chwaliłam, że mam taką podzielność, a pan powiedział: pani Martyno, nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi. Jak coś się robi równocześnie, kilka różnych procesów się dzieje, to wykonujemy je tylko na przykład w 30% i to bez sensu. Trzeba się skupić na jednym.
0: No tak.
1: I tutaj po prostu ten mój cały mit runął. No ale nic. Także staram się teraz skupiać na jednym. No niełatwe to jest. To też
0: mamy,
1: tak w kontekście... Wiemy,
0: właśnie,
1: że tych ról jest tyle.
0: To, że trzeba wszystkie rzeczy naraz robić. Tak, tak.
1: Tak, i że to wcale nie jest takie proste. No, oprócz tego, moi drodzy, że świetne książki, że zbliżają się targi książki w Warszawie i że będzie można Justynę spotkać też na targach, prawda?
0: Tak.
1: I że mamy te znakomite tytuły, bo przecież Kury też... już kochają twoi czytelnicy i tą serię Tata w tarapatach, no skarpetki, to bez dwóch zdań. No to jeszcze chyba wybierzesz się do kina na skarpetki.
0: Myślę, że tak. Ja nie wiem dokładnie, którego będę...
1: 29 premiera. To już
0: maja?
1: Też w piątek, tak?
0: A, proszę bardzo. Dlaczego to
1: lada moment.
0: Nie wiedziałam. No proszę, to ten świat tak pędzi. No to super, jeśli słowo stanie się ciałem, że tak powiem. Bo zdaje się, że tam była jakaś drobna obsówka z tą trzecią porcją skarpetkowego serialu. Bo to ten film, no to jest serial telewizyjny, który najpierw poszedł do kina, teraz jest taka nowa moda. Wiem, że Basia tak samo funkcjonuje i pewnie jeszcze i Kicie
1: tak,
0: chociaż zdaje się też.
1: Tak, można no właśnie oglądać.
0: No, oczywiście, jak mnie zaproszą, to pójdę do kina.
1: No, my zapraszamy wszystkich i wyobraź sobie, że nawet dzisiaj mamy takie podwójne zaproszenie na skarpetkowy film. I chętnie oddamy w dobre ręce. I teraz nie wiem, jakie pytanie zadać, żeby to nie było jakieś trudne pytanie w dzień mamy, bo może na przykład
0: ja
1: jakaś
0: nawet
1: mama
0: nie wiem,
1: będzie
0: jakie to są odcinki w tej trzeciej porcji.
1: A to my wam zaraz
0: tak
1: opowiemy,
0: się zdarza, że producent zrobi taki numer scenarzyście, że mu nie pokaże owocu jego pracy. No trudno, trudno.
1: To my sobie we dwie pójdziemy do kina
0: właśnie
1: i obejrzymy.
0: Ty już wiesz, co zrobić z biletem.
1: Oczywiście. To. No chyba, że ktoś zadzwoni, no to już
0: no
1: trudno.
0: Tak, to ja odpuszczę.
1: Już ja już też odpuszczę. Nie, i innym razem. 22 645 20 55. No nie wiem, czy zadamy jakieś pytanie, czy tak oddamy w dobre ręce, po dobroci.
0: Czy jakieś pytanie zadam? Może takie. Kogo skarpetki nie było jeszcze w książkach, a powinno się to znaleźć? Szukamy dobrego pomysłu.
1: Dobry pomysł.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Bo
1: to
0: mamy tam
1: w
0: tych
1: takim
0: wszystkich,
1: razie.
0: Nie wiem, prezydentów, detektywów, gwiazdę. Tak, w kolejnych częściach
1: jest
0: też
1: jest mama.
0: No, mama jak
1: mama,
0: najbardziej,
1: tak
0: mama
1: cudowna.
0: Jest jedną z najbardziej lubianych skarpetek, mysia mama.
1: Tak, no i są te podróżujące skarpetki, wiadomo, żeglujące, co tam się nie dzieje, proszę
0: kosmiczne,
1: państwa.
0: Kosmiczne, strażackie, tak.
1: Tak, także to już jest całkiem zacna skarpetkowa rodzina, o to chyba tak można powiedzieć. I my też, czytelnicy, czujemy się trochę jakbyśmy byli w rodzinie skarpetkowej, na czele ze skarpetkową królową. Ania chyba podniosła słuchawkę. Próbuję dostrzec, bo w, jakich,

0: ciemnościach Ania siedzi. To nie jest nicość na szczęście. Nie trzeba ani z nicości wyciągać. Ale chyba za chwileczkę będziemy miały przyjemność z kimś podyskutować.
1: O, to fajnie.
0: Z jakimś, tak, słuchaczem albo słuchaczką, którzy chcą wybrać się do kina. A skarpetki w kinach już od najbliższego piątku, proszę Państwa, więc cóż, proszę zacząć świętować. Dzień dziecka się zbliża, dziś dzień mamy, można świętować cały tydzień. Dlaczego nie?
1: No pewnie.
0: Ty dzień dziecka dzień mamy też tak samo jak przecież,
1: dzień
0: prawda?
1: Dzień dziecka jest codziennie. Tak, tak. Od paru lat to jest bardzo niesprawiedliwe, bo ja od moich dzieci dostaję przepiękne, drogie prezenty na Dzień Matki, takie cudowne, a ja ich zabieram do restauracji, więc to nie jest... Ale u mnie w pewnym sensie jest Dzień Dziecka codziennie, ponieważ ja... I to jest też po okresie urodzin. Moi synowie mają urodziny w kwietniu i w maju, więc może to tak nieładnie mówić, ale u nas w domu jest taki zwyczaj obdarowywania się ogromnymi, fajnymi prezentami, więc ja już się z wszystkich zasobów wypstrykam i do tego 1 czerwca już mi budżetu na prezenty nie wystarcza, więc zabieram ich do restauracji, ale od nich dostaję różne piękności. Całe życie dostawałam ładne laurki albo jakieś rękodzieła, a od paru lat, jak mam dorosłe dzieci, to na przykład dostaję piękną patelnię, albo torebkę, z którą dzisiaj przyszłam.
0: O, jaka piękna bardzo. Torebka.
1: To jest prezent od mojego syna Antoniego właśnie na Dzień Matki. Prawda, że tak, ma chłopak tak, dobry gust?
0: Ma wspaniały gust i widzę, że do sukienki.
1: Tak, taka pstroka cizna do mnie w sam raz pasuje. No.
0: Cudownie wyglądasz, pięknie, kolorowo. Ktoś chce zawalczyć o te zaproszenia.
1: No to świetnie, to
0: skarpetkowe
1: dajmy mu szansę.
0: Historie, więc musisz ubrać się w słuchawki, bo mamy tylko 1,5 minuty do godziny 9 i sprawę trzeba załatwić sprawnie. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Słyszałam, że marzy pani o tym, żeby wybrać się do kina.
2: Z córeczkami, tak.
0: Cudnie.
2: Dodam, że jedna jest imienniczką pani Justyny.
1: O, to miło mi bardzo. Pozdrawiam moją imienniczkę, ale drugą córeczkę też. I panią Marię. A jak ma na imię?
2: Justyna i Helena.
1: O, jakie piękne.
2: I Boba z Banda jeszcze jest.
1: Ojej, jakie piękne imiona. No to wszystkie babki serdecznie pozdrawiamy.
0: Tak.
2: Dziękuję, pozdrawiamy.
0: A jaką skarpetkę byście zaprosiły do kolejnej części? Macie jakiś pomysł?
2: No, ja już 2 razy z synem czytałam, pamiętam skarpetki i właśnie z córką, z synką. I pamiętam, podoba mi się to, co politykiem została i jeszcze taka coś, ja jestem bardziej, to politykiem została. To była taka śmieszna historia, że ona do tej polityki przeszła.
1: O proszę, no to
0: była świetna historia. Ja też jestem
1: ale
0: fanką.
1: Nasze pytanie jest inne. Jaką skarpetkę pani sama by zaproponowała? Kim mogłaby być pani skarpetka, która weszłaby do tego książkowego świata?
2: Jakie cudowne pytanie. Wspaniałe. Muszę mieć 2 skarpetki, bo ja bym chciała, żeby były 2 skarpetki, która jedna by poszła do domu Borejków, by mieszkałaś, bo była z nimi, ale do tego domu Borejków, jak mieszkali tam
0: na Roosevelta.
2: Roosevelta.
1: Super.
2: Tak, się drzwi nie zamykały.
0: Tak, ja też
2: do
0: domu.
2: I stole kuchennym, żeby tam zjadła jakiś podwieczorek, czy tam usiadła sobie przy tym stole, gdzie tyle wydarzeń się działo, tyle historii tych córek i znajomych, przyjaciół. A druga skarpetka, to mam bardzo lubię, Cici z Romy Schneider. Więc chciałabym bardzo, żeby w sensie do tych czasów, kiedy była właśnie księżniczka Cici, została cesarzową, więc w którymś tam momencie jej życia gdzieś tam
1: żeby się skarpetka...
0: Piękne inspiracje.
1: A to pięknie. Ciekawe, czy cesarzowa Cici nosiła skarpetki swoją drogą. To jest dobre pytanie.
0: Może udałoby się to
1: raczej,
0: sprawdzić.
1: Ale
0: tak.
1: Pończocha tak. To prawie skarpetka. No i ona była
2: właśnie,
1: prekursorką w różnych dziedzinach, na przykład odchudzania się, więc mogłaby być też prekursorką w noszeniu skarpetek. To są fajne pomysły. Tak,
0: pomysły
1: podoba nam się.
0: Znakomite. Ja obiecuję, że będę próbowała namówić Justynę, żeby jeszcze wpadła do naszego studia i może dłużej o tych pomysłach porozmawiamy, bo no... Brutalnie powiem, minęła 9 i skończył nam się poranek, więc...
2: Rozumiem.
1: Ojojoj, ale bilety pani wygrała.

0: niestety pani wygrała. Dziękuję. Justyno, moja dziękuję droga, ja tobie też bardzo dziękuję, bo niestety no, nie rozciągniemy czasu, chociaż ja bym wolała wpaść akurat w tą czarną dziurę, chociaż na chwilę, albo nie wiem, w jakąś nicość, żeby to przedłużyć, ale się nam to nie uda. Więc bardzo ci dziękuję dzisiaj za spotkanie i liczę na kolejne lada chwila.
1: Z największą przyjemnością. To jest moje ulubione radio, do którego zawsze z radością przychodzę.
0: O, juhu. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Wszystkiego dobrego. Świętujcie, odpoczywajcie.
1: Wszystkiego
0: złapcie
1: dobrego.
0: Złapcie chwilkę dla siebie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Dzień mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Moja mama jest bardzo kochana. Gotuje mi dobre obiady, dlatego ją bardzo kocham. Wiem, że bardzo mnie kocha, to akurat wiem. No moim zdaniem bycie mamą to jest ciężkie zadanie, no musi się opiekać dziećmi, zajmować się nimi, gotować. Mojej mamie życzę dużo szczęścia, zdrowia. Bardzo bym chciał, żeby moja mama bardzo mnie kochała. Powiem, że ją bardzo kocham na Dzień Matki, bo zawsze była kochana. Wszystkiego najlepszego, moja mamo, z okazji Dnia Matki. Marcel.
4: Autopromocja.
5: A, B, C, D, E, F,
6: G, H, I,
7: J, K.
8: K jak kolorowy Dzień Dziecka.
9: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy Dzień Dziecka w sobotę 30 maja.
10: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
11: No i jak?

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

W purpurowym tulipanie malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi w tulipanie na dnie najwygodniej.

Silny siłacz, Falikura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super, rozbójnika, strażnika.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? To szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek. A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

Pozwólcie przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze. Zróbże minę uprzejmą. Żubrze.

0: rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: tu promocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
1: Cześć, zoodetektywi. Przed nami kolejna tajemnica, która tylko czeka, byśmy ją wspólnie odkryli. Już za chwilę przekroczymy bramę warszawskiego zoo, wkraczając tym samym do dzikiego świata. Mam zatem nadzieję, że nie straszne Wam lwy, tygrysy czy krokodyle i razem ze mną wyruszycie w tę niezwykłą podróż. Po co opiekunowie zwierząt w ogrodzie zoologicznym chowają przed nimi jedzenie w dziwnych miejscach? Dlaczego co jakiś czas należy zmieniać wygląd wybiegów i wolier? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
3: Czy zwierzęta w zoo się nudzą?
4: Zwierzęta w zoo się nudzą, oczywiście, że tak. Tak jak każdy z nas czasami się nudzi oczywiście. Magdalena Smolińska, dział edukacji, warszawskie zoo. Natomiast już jest jakby w naszej gestii, żeby zrobić wszystko, żeby te zwierzaki nasze się nie nudziły, żeby im zaoferować różnorakie atrakcje. Już jakby przygotowujemy sam wybieg ekspozycyjny.

0: czy wolierę, tak, żeby było na nich tyle właśnie atrakcji różnych elementów, żeby właśnie zapobiegać nudzie poszczególnym gatunkom. Każdy jest specyficzny i każdy ma inne wymagania. Oczywiście, nawet jeżeli chodzi o jakieś tam różne formy atrakcji, zabawy. To właśnie to są takie elementy, które mają tej nudzie zapobiec. I to na przykład są różnego rodzaju jakieś piłki, chowamy tam jakieś przysmaki i zwierzę musi troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby do tych przysmaków się dobrać. I im jest większa trudność, tym jest lepiej tak naprawdę dla tych zwierząt. Są zwierzaki, które lubią się podkopywać o jakieś nory, więc konstruujemy jakieś tunele różne, podziemne. Jakieś na przykład półki wysokie dla zwierząt, które lubią się wspinać, jakieś konary, dodatkowe drzewa. Ponieważ instynktownie zwierzę stara się sam jakby tej nudzie zapobiec, tak? Oczywiście wiadomo, że w naturalnym środowisku zwierzaki same na przykład muszą zapolować na zwierzę i to też jest jakaś tam forma dla nich atrakcji, zabawy, dlatego właśnie stosuje się tego rodzaju różne właśnie wzbogacenia. Jeśli mówimy o zwierzętach troszeczkę bardziej inteligentnych, pierwsza nasza myśl, no to są na przykład małpy czółkokształtne, czy w ogóle małpy. I tutaj możemy oczywiście podać przykład, taki pierwszy z brzegu, nam się nasuwają szympansy, albo na przykład goryle. One mieszkają w jednym pawilonie i kiedy na przykład stoimy sobie przed takim wybiegiem goryla bądź szympansa, to widzimy ogromny bałagan. To wszystko jest tak, jak być powinno, ponieważ te zwierzęta potrzebują ciągłej stymulacji, po prostu. I im więcej tam się u nich dzieje na tym wybiegu, tym one są bardziej szczęśliwe i im więcej takich rzeczy, im więcej nowych, bo one się bardzo szybko nudzą. Mamy na przykład szympansicę Lucy, która na przykład jest artystką i czasami dostaje pędzel i to jest dla niej takie właśnie uatrakcyjnienie. Też możemy na przykład powiedzieć o niektórych ptakach. Które ptaki nam się kojarzą z inteligencją? No papugi, nie inaczej. U nas mieszka taka papuga Kea, która pochodzi z Nowej Zelandii i ona jest niesamowicie absorbującym ptakiem i to jest ptak, który naprawdę wymaga ciągłej stymulacji, ciągle nowych rzeczy, ponieważ gdy taki ptak się nudzi, jeżeli my im nie zaoferujemy konkretnych elementów do zabawy czy jakichś tam właśnie urozmaiceń, no to ten ptak jest na tyle inteligentny, że on sobie sam tą zabawę znajdzie, tylko nie zawsze szuka jej tam, gdzie powinien. I na przykład może pozaczepiać różne elementy typu klamka czy jakieś tam śrubki, które zaczyna odkręcić. I dlatego właśnie musimy ciągle dostarczać nowych zabawek. Słoń. Wszyscy słonia znamy. Słoń piękny, wielki, olbrzymi, długa trąba. No i właśnie ta trąba też tak naprawdę jest tym takim elementem, który pomaga takiemu słoniowi się bawić. Natomiast jeżeli już tam słoń już osiągnie tą fazę taką ostateczną swojej nudy, to po prostu za co się zabiera? Za niszczenie. On po prostu niszczy te swoje zabawki, niszczy takie rzeczy, które wydają nam się, że są odporne na wszystko, nawet na słonia. Bardzo ważna rzecz, którą chciałabym tutaj powiedzieć, bo ja tutaj mówię o różnych zabawkach, różnych formach właśnie, że urozmaicamy, że wrzucamy różne zabawki zwierzakom na wybieg. Natomiast musimy też pamiętać o tym, to jest bardzo ważne, że nie wrzucamy my sami niczego. Jeżeli jesteśmy w ogrodzie zoologicznym, też nam niech nie wpadnie do głowy, żeby na wybieg słonia, czy małpy, czy papugi, czy jakiegokolwiek innego zwierzaka nie wrzucać po prostu samowolnie żadnych zabawek, ponieważ też nie każda zabawka jest odpowiednia dla danego gatunku. Natomiast rozumiem potrzebę, bo to jest super, że chcemy się podzielić nawet z jakimiś tam swoimi zabawkami, którymi my już nie używamy. Czasami robimy, słuchajcie, takie akcje. Na przykład wystawiane są kosze u nas w ogrodzie zoologicznym i do tych koszy można wrzucać jakieś tam rzeczy, które później są rozdzielane pomiędzy odpowiednie gatunki. Pracownicy czasami rozdzielają i wtedy wszyscy są bezpieczni, wszyscy się bezpiecznie bawią i my też jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy się przyczynić do tego, żeby uatrakcyjnić życie naszych zwierząt i zapobiec nudzie.
1: Dzięki naszemu ekspertowi dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy związanych z nudzącymi się w zoo zwierzętami. Ciekawa jednak jestem, co na ten temat powiedzą mi młodzi miłośnicy dzikiej przyrody.
2: Zwierzęta się nie nudzą, tylko bawią. Na przykład małpy mają powieszone takie wirlandy i one sobie na nich chodzą.
3: Ich opiekunowie na przykład rzucają im piłki albo coś takiego. Na przykład fokom albo delfinom czasami, albo jakimś takim zwierzętom.
4: Ja myślę, że dniem mogą się nie nudzić, a zmroki.

0: mogą, tak, bo mogą mieć taki w dzień plac zabaw, na przykład misze mogą mieć taki plac zabaw, na przykład polarne z lodu.
1: Zwierzęta w zoo się nie nudzą, bo na przykład takie jak wydry mogą mieć takie jezioro i mogą tam pływać.
2: Zwierzęta w zoo się czasem nudzą.

0: Ma jak mają, to się nie nudzą, ale jak mają rodzeństwo, to się bawią z rodzeństwem na przykład.
1: Ale super! Udało nam się rozgryźć kolejną zagadkę dotyczącą miejskiego ogrodu zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? O tym przekonacie się już wkrótce. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne życie zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.
3: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
4: Bez wilgoci one nie są w stanie oddychać, no i też nie zawsze są w stanie przejść na drugą stronę chodnika. Ona ma bardzo ciekawe mieszkanko, ponieważ ona kopie taki duży, pionowy tunel i jest dość wierna temu lokalowi i jest w stanie na przykład ten tunel wykopać nawet na 2 metry. Jest w stanie w ciągu jednej nocy wciągnąć nawet 20 liści za ogonek do swojego domku.
5: Witam serdecznie, tu audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Witam wszystkich, Marta Kawalec przed mikrofonem, a z nami pani doktor habilitowana inżynier Agnieszka Józefowska. Uwaga, z Katedry Gleboznawstwa i Agrofizyki z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
5: No to już teraz myślę, że większość naszych słuchaczy domyśla się, że trochę pogrzebiemy dzisiaj w ziemi i poszukamy robali. A to będą wyjątkowe robale, bo myślę, że każdy zna te glizdy. Nazywamy je glizdy, a to są oficjalnie dżdżownice, ale pewnie po łacinie jeszcze mają ładniejszą nazwę.
4: Dokładnie tak. Zawsze poprawiam, jak ktoś mówi glizda, bo no, glizdy to jednak trochę inne organizmy. Ja zajmuję się dżdżownicami. Po łacinie lumbricus, to jest rodzina.
5: Wiedziałam, że ładniej. Lumbricus to jeszcze ładniej niż dżdżownice.
4: Ta nazwa robale myślę, że też już się trochę u nas przyjęła, ponieważ po angielsku z kolei to earthworms, czyli właśnie robaczki takie ziemne. Także te robale dopuszczalne, ale glizdy to tak może w Zakopanem, regionalizmy takie są, ale staram się nazywać jednak je tak prawidłowo, czyli po prostu dżdżownice.
5: Skąd zainteresowanie dżdżownicami?
4: No, z dzieciństwa oczywiście. Łowiłam ryby z dziadziem. I okonie bardzo dobrze brały na właśnie takie małe dżdżownice, które łatwo było znaleźć przy powierzchni. Teraz już wiem, że to są dżdżownice epigeiczne, czyli właśnie takie, które żyją w ściółce blisko powierzchni ziemi.
5: Jak to nigdy nie wiadomo, nasze dziecinne zabawy na co nas pokierują.
4: Dokładnie tak. Moja fascynacja dżdżownicami i innymi żyjątkami w glebie wzięła się właśnie z dzieciństwa, z takiej pasji odkrywania wszystkiego, co tam się rusza. No i z chęci złapania ładnego okonia.
5: No to dzisiaj będzie dużo ciekawostek, bo dżdżownice, chociaż większość z nas zna dobrze, to nie wie, ile w nich drzemie różnych ciekawych informacji.
4: Dżdżownice oddychają całą sobą. Także jedyne, co jest potrzebne dżdżownicom do oddychania, to wilgotna powierzchnia skóry i dzięki temu są w stanie właśnie oddychać całą sobą. I wbrew takiej powszechnej opinii, wcale nie są w stanie się utopić w glebie po silnych opadach deszczu.
5: Ale w wodzie mogą się utopić.
4: W wodzie są w stanie przeżyć 2-3 dni, w zależności od tego, który gatunek. A tak wspomniałam o tych opadach deszczu, ponieważ wczoraj w deszczu wracałam do domu. I właśnie widziałam bardzo dużo moich okazów badań właśnie na chodniku, na asfalcie. I na pewno każdy, kto spacerował w deszczu, mógł zobaczyć właśnie takie dżdżownice pełzające po asfalcie. I wbrew takiej powszechnej opinii, one właśnie nie topią się w glebie, te korytarze nie są zalewane. One w ten sposób próbują znaleźć nowe miejsce do życia, po prostu migrują.
5: A jak to się dzieje, że w czasie deszczu one są wymywane ze swoich domków? Czy jak to się dzieje, że ich tyle jest po deszczu na chodnikach?
4: Dżdżownice chcą sobie znaleźć miejsce do życia. Na przykład młode osobniki takiej jednej dżdżownicy, która nazywa się po łacinie Lumbricus terrestris, ale ma też naszą polską nazwę, dżdżownica ziemna albo rosówka, to młode osobniki właśnie tej dżdżownicy

0: lubią po deszczu wyjść, ponieważ jest wilgotno. Jak jest wilgotno, one czują się bezpiecznie, mogą oddychać, bo potrzebują wilgoć, żeby oddychać, i mogą się przemieszczać, czyli migrować w inne miejsca. Niestety, tak to jest, że my je obserwujemy na chodniku, ponieważ no, one właśnie nie zdają sobie sprawy, że przez ten chodnik nie są w stanie przejść. I często właśnie po takich opadach deszczu, później po okresie suszy, no możemy znaleźć takie ususzone dżdżownice, ponieważ no bez wilgoci one nie są w stanie oddychać, no i też nie zawsze są w stanie przejść na drugą stronę chodnika. Ale ogólnie nie topią się w norkach, wychodzą właśnie, żeby móc znaleźć nowy dom, albo też takie krople deszczu powodują drgania w ziemi. Jak one słyszą, czują te drgania, to boją się, że to mogą być jacyś drapieżnicy. Na przykład kret, który bardzo lubi zjadać dżdżownice, więc to są takie dwa powody. Albo migracja, żeby znaleźć nowy domek, zwłaszcza młode dżdżownice, albo właśnie ucieczka przed jakimś drapieżnikiem, kretem, ptakiem, kurą.
1: Ale jeżeli ta woda później już opadnie, kiedy te kałuże wyschną, to one potrafią sobie znaleźć ziemię i z powrotem wrócić do swoich domów?
0: Muszą się śpieszyć. Tak naprawdę, póki jest wilgotna powierzchnia asfaltu, są w stanie przejść. A niestety, jak już ten asfalt będzie się osuszał, to one mogą nie zdążyć. Tutaj też jest jeszcze jedno zagrożenie, tak naprawdę ze strony człowieka, że często na tym asfalcie, na tym chodniku są jakieś substancje, które mogą im zaszkodzić. Jakaś plama po benzynie lub jakieś inne zanieczyszczenie. Także dżdżownice trochę ryzykują, wychodząc na ten asfalt, no ale tak jak wspomniałam, nie są tego świadome.
1: A jak poruszają się dżdżownice? Bo one mają jakieś takie mini nóżki, czy one tak chodzą jak węże?
0: Dżdżownice mają budowę segmentów i każdy segment ma coś, co nazywa się szczecinki. Ma 8 takich szczecinek, różnie ułożonych, w zależności od tego, jakie jest to ułożenie, to też jest taka wskazówka do rozpoznawania różnych gatunków dżdżownic, ale właśnie dzięki tym segmentom, dzięki tym szczecinkom, one się potrafią kurczyć i rozciągać, kurczyć i rozciągać, i w ten sposób się poruszają, a te takie szczecinki, tak jak pani powiedziała, takie mini nóżki, ułatwiają po prostu poruszanie się w glebie.
1: A one potrafią takie długie wycieczki sobie robić?
0: Potrafią spacerować. Na przykład wspomniana już ta dżdżownica ziemna, ona ma bardzo ciekawe mieszkanko, ponieważ ona kopie taki duży, pionowy tunel i jest dość wierna temu lokalowi i jest w stanie na przykład ten tunel wykopać nawet na 2 metry. Także w nocy wychodzi sobie z tego tunelu, zbiera liście, które są w sąsiedztwie. Jest w stanie w ciągu jednej nocy wciągnąć nawet 20 liści za ogonek.
1: Do swojego domku.
0: Do swojego domku. No i też trochę je rozdrabnia. A jak już je rozdrobni, to inne organizmy, które żyją w glebie, na przykład mikroorganizmy, mogą żywić się na tych rozdrobnionych resztkach i uwalniać potrzebne składniki pokarmowe, na przykład dla naszych roślin.
1: Ale te liście, które wciągają dżdżownice, to one tak sobie wyściełają swoją norkę? Czy tu chodzi o jedzenie, czy o jakąś przytulność, dekorację?
0: Chodzi o jedzenie. Jak jesteśmy w parku, to można zobaczyć właśnie takie zaciągnięte liście. One głównie są przy powierzchni, a dżdżownica sobie tak po troszce je po prostu jest w stanie skubać. Oczywiście je zjada też, żywi się tą obumarłą materią organiczną, czyli właśnie tymi liśćmi, które opadły, ale też mikroorganizmami i grzybami, które są na tych liściach. No i przechodzi to wszystko przez jej przewód pokarmowy, no a później z drugiej strony wychodzi bardzo dobra gleba, pełna składników pokarmowych i właśnie dlatego też te dżdżownice chcemy mieć w ziemi, żeby produkowały dla nas taką bardzo dobrą glebę, która ma dużo właściwości takich pozytywnych dla roślin.
1: Czyli małe, ale bardzo pożyteczne robale.
0: Dokładnie tak. Tak naprawdę dżdżownice są nazywane inżynierami, ponieważ one właśnie tworzą sieć korytarzy. Niektóre są pionowe, niektóre poziome. Te dżdżownice, które spotykamy tak troszkę głębiej, takie różowe, cieliste, jaśniejsze, one kopią poziome korytarze. I dzięki tym korytarzom działają trochę tak jak nasi, nie wiem, hydraulicy, czyli zapewniają takie połączenia i kanały dostępu wody i też tlenu. Są też trochę

0: budowlańcami, ponieważ w tych wszystkich korytarzach dżdżownic, w tych kanałach, norkach są w stanie żyć inne organizmy, mniejsze, na przykład jakieś skoczogonki albo roztocze. Także one są w stanie funkcjonować w tych korytarzach dżdżownic. Także tacy nasi inżynierowie, którzy tworzą właśnie przestrzeń do bytowania innych organizmów, przestrzeń dla wody, przestrzeń dla powietrza, czyli tego wszystkiego, co potrzebujemy w glebie.
1: A jak to jest, bo na przykład krety też kopią korytarze, więc też spulchniają tą ziemię, ale to jest trochę inne działanie.
0: To jest też inna skala. Krety dla nas są megafauną, dżdżownice są makrofauną. Krety je zjadają. I to w dość taki brutalny sposób. Krety lubią mieć spiżarkę pełną dżdżownic. No ale dżdżownice, jak wiemy, są dość sprawne i mogą sobie z tej spiżarki łatwo uciec. Ale krety też wiedzą, że dżdżownice mają zdolność regeneracji. Czyli są w stanie odbudować swoje ciało. No i kret, jak znajdzie taką dżdżownicę, a nie jest bardzo głodny, to tylko głowę jej nadgryzie i zostawi w swojej spiżarce. I dżdżownica musi przejść w taką fazę diapauzy i powolutku się zregenerować.
1: I ta głowa jej odrośnie?
0: Ta głowa jej odrośnie. Może jej odrosnąć głowa, może jej odrosnąć ogon. Najważniejsze jest, żeby środek dżdżownicy został.
1: A, czyli środek jest najważniejszy?
0: Dokładnie tak.
1: Bo u nas głowa.
0: No tak, ale zdementuję od razu bardzo często występującą plotkę. Jeśli przetniemy dżdżownicę na pół, to nie powstaną dwie dżdżownice.
1: Bo ten środek jest przecięty.
0: Najważniejszy,
1: i wtedy już jest.
0: Tak, zregeneruje się tylko jeden fragment. Najważniejsze są tam segmenty między 9 a 20. Tam jest dużo takich elementów dżdżownicy, które są związane też na przykład z rozmnażaniem. Także jeśli to przetrwa, to i ogon, i głowa jest w stanie się zregenerować.
1: Czyli tam w tych segmentach jest najważniejsza część dżdżownicy i jeżeli to zostanie, to wtedy
0: dokładnie
1: ona
0: tak
1: przeżyje.
0: Dokładnie tak. A wracając do pytania, dlaczego te dżdżownice są takie ważne, że mamy też na przykład krety, to dżdżownice, tak jak już wspomniałam, bardzo sprzyjają nam w rozkładaniu wszystkich resztek roślinnych. Możemy sobie wyobrazić park, w którym spadły liście. Jeśli by tam nie było dżdżownic, to te liście zaczęłyby nam powoli tak pleśnieć. A dzięki tym dżdżownicom one są szybciej rozdrabniane, są łatwiej dostępne dla innych organizmów i nasza gleba jest zasilana właśnie w różne potrzebne elementy.
1: A te dżdżownice w tych swoich domkach żyją same, czy tak rodzinnie?
0: Dżdżownica jest hermafrodytą. Mówię dżdżownica, czyli forma żeńska, ale tak naprawdę dżdżownice są obojnakami. Czyli są i chłopcem, i dziewczynką. Więc każda dżdżownica, no na przykład ta dżdżownica ziemna, ma swój korytarz i swoje mieszkanko, ale jeśli chcą wyprodukować małe dżdżownice, to wolą się jednak połączyć w pary. Tworzą właśnie później takie kokony i z tych kokonów rosną nowe, małe dżdżownice.
1: A jak dużo ich będzie?
0: Zależy od gatunku. Na przykład wspomniana dżdżownica ziemna, Lumbricus terrestris, czyli ta nasza rosówka, tworzy tylko kilka kokonów. Ale jeszcze jest jedna taka dżdżownica, która ma polską nazwę. Tak naprawdę pod tą nazwą polską może się kryć kilka gatunków, ale to jest dżdżownica kompostowa. Powiedziałam, że tam może być kilka gatunków. To może być Eisenia fetida, Dendrobena veneta. To nie są takie rodzime nasze gatunki, ale bardzo dobrze się przyjęły właśnie w naszych kompostownikach, a raczej wermikompostownikach. I one bardzo chętnie zjadają nasze resztki ze stołu, takie resztki roślinne. I te dżdżownice, one przez to są tak chętnie dawane do kompostowników, właśnie dlatego, że bardzo szybko się rozmnażają, tworzą dużo tych kokonów i niektóre mogą się rozmnażać też w pojedynkę, czyli występuje tam proces partenogenezy, czyli jedna dżdżownica może wyprodukować kilka innych. No i te dżdżownice kompostowe właśnie bardzo chętnie zjadają te nasze resztki i tworzą nam taką fajną ziemię, która bardzo dobrze nadaje się do naszych doniczek, ogródków.
1: Domyślam się, że dzieci i dżdżownice są takie same jak ich rodzice, tylko trochę mniejsze.
0: Dokładnie tak, ale dorosłą dżdżownicę, młodocianą dżdżownicę, możemy rozróżnić pod względem morfologicznym, czyli pod względem wyglądu, musimy sprawdzić, czy ma siodełko. Siodełko to jest taka obrączka, taki pierścień w środkowej części dżdżowca.

0: czczownicy. Jeśli to siodełko występuje, to znaczy, że mamy do czynienia z dorosłą czczownicą. I jest, jeśli porównujemy różne gatunki, to czasem mamy maleńką czczownicę, która ma 3-4 cm i dużą, która może mieć 10 cm i może się okazać, że ta mała jest dorosła, a ta duża nie. Także tutaj nie wielkość ma znaczenie, tylko właśnie ta charakterystyczna cecha, czy występuje siodełko, czyli taki pierścień w środkowej części czczownicy.
1: A on jest niezbędny?
0: On jest niezbędny do rozmnażania. To świadczy o tym, że czczownica jest dorosła.
1: A jak długo mała czczownica się rozwija, żeby być dorosłą?
0: To zależy od warunków oczywiście, ponieważ jeśli będzie bardzo sucho, jeśli warunki będą niesprzyjające, czczownica zwinie się w kuleczkę, przejdzie w fazę diapauzy i będzie czekać na lepsze czasy. Ale jeśli wszystko jest w porządku, to też będę musiała odpowiedzieć, to zależy, bo zależy od gatunku. Jeśli mamy do czynienia z tymi małymi czczownicami, które żyją blisko powierzchni albo które żyją w naszych kompostach, to one rozmnażają się szybko, ich taki cykl życiowy trwa około pół roku. Z kolei te duże czczownice z grupy anektycznej, czyli ta rosówka, która kopie ten pionowy korytarz, ona jest w stanie żyć około 2-3 lat, a w takich idealnych, optymalnych warunkach nawet dłużej.
1: A jeżeli czczownica urodzi się w listopadzie, no to wtedy jej czas życia przypada na zimę i jesień, kiedy ziemia jest zmarznięta, no to ona nie ma specjalnie ciekawego życia wtedy.
0: Dlatego większość czczownic rodzi się na wiosnę. Czczownice mają swój taki roczny, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej, cykl i są najbardziej aktywne wiosną. Właśnie kiedy robi się ciepło, kiedy jest dużo wilgoci w glebie, to przypada taki intensywny czas na rozmnażanie, produkowanie tych kokonów i tworzenie nowych czczownic. Jesienią jest drugi taki pik, ale to tak bardziej w październiku.
1: No tak, ale one się rodzą wtedy w październiku i co robią przez całą zimę i jesień?
0: Jeśli przetrwają do zimy, jesieni, one idą trochę głębiej do gleby, zwijają się w kuleczkę i czekają. Także jeśli byśmy w zimie kopalibyśmy się trochę głębiej w glebę, to tam znaleźlibyśmy właśnie takie zwinięte czczownice, które czekają na lepsze czasy.
1: Czyli jakiś kwiecień to jest czas, kiedy się rozwijają?
0: Tak, tak. Marzec, kwiecień. Tak, żeby jak już jest powyżej 7-10 stopni i jest dużo wilgoci w glebie, to jest optymalny czas. Nawet my naukowcy, jak robimy badania nad czczownicami, to dla nas taki najintensywniejszy czas na pracę w terenie to jest właśnie taka wczesna wiosna, jesień już po pierwszych opadach. Wtedy siedzimy w terenie i metodą kopciuszka szukamy czczownic.
1: Kopciuszka, który szuka ziarenek w popiele?
0: Dokładnie tak, tylko nasze ziarenka to są czczownice. Taka metoda kopciuszka to jest taka chyba najbardziej skuteczna, jeśli chodzi o znajdywanie takich okazów.
1: Czyli państwo naukowcy biorą łopatki i szukają w glebie tych wszystkich robaczków?
0: Dokładnie tak. Czasem się czuję jak takie wieczne dziecko, bo mogę się wybrudzić glebą i mogę się tą glebą pobawić.
1: A są jakieś specjalne miejsca, gdzie tych czczownic jest więcej albo mniej?
0: Oczywiście. Na przykład jest taka jedna czczownica, nazywa się Eiseniella tetraedra. Tetraedra od 4, ponieważ jej ogon układa się właśnie w kształt kwadratu. To jest też taka cecha, po której mogę rozpoznać dość precyzyjnie, nawet bez mikroskopu. Poza tym, jeśli ją znajdę właśnie w tym specyficznym miejscu, to też wiem, że to będzie właśnie najprawdopodobniej ta Eiseniella tetraedra. Ona lubi bardzo wilgotne miejsca. Więc jeśli chcę studentom taką czczownicę pokazać, idę blisko potoku, wyrywam kępkę trawy i tak naprawdę chwilkę poszukam i jestem w stanie ją znaleźć.
1: Pod trawą, tam gdzieś blisko, w korzeniach.
0: Tak, w takiej glebie, w 100% nasączonej wodą, właśnie przy potoku, tam jestem w stanie znaleźć właśnie taką czczownicę. Jeśli pójdę do kompostu, znajdę tą czczownicę w paski. Jej angielska nazwa to tiger worm, czyli właśnie taka czczownica tygrysia. U nas nazywa się czczownicą kompostową i jest właśnie w takie charakterystyczne paseczki. Jeśli chcę znaleźć rosówkę, muszę iść do parku i zobaczyć, gdzie na ziemi są takie właśnie wciągnięte liście. Tam też będę mogła znaleźć tą moją czczownicę. A jeśli chcę znaleźć czczownicę z grupy endogeicznej, czyli te żyjące trochę głębiej, bardziej takiej mineralnej części gleby, to wystarczy, że

0: pójdę na pole po orce i tam będzie taka wywrócona skiba, czyli kawałek ziemi. I będzie tam sporo ptaków. I te ptaki właśnie bardzo często lubią sobie chodzić za traktorem i wybierać te dżdżownice, bo rolnik im po prostu je dostarcza. I tam będą właśnie takie różowe dżdżownice, troszkę mniej ruchliwe niż te, które żyją przy powierzchni, ale też pełniące bardzo, bardzo ważne funkcje.
1: Czyli dżdżownica dżdżownicy nierówna. Dużo jest tych gatunków i one się między sobą odrobinę różnią.
0: Tak, różnią się od siebie i u nas w Polsce mamy około 30 gatunków, tak 10-12 takich bardzo popularnych. Ale na świecie dżdżownic jest prawie 700. I na przykład we Francji już można znaleźć około 300, już w Czechach, na Węgrzech będzie ich więcej. I to nie jest tak, że my tak nie dbamy o te dżdżownice i od nas uciekają, tylko to wynika z historii naszego kraju, może nawet nie kraju, bo to sięga czasów zlodowacenia. Po prostu dżdżownice nie przetrwały tego zlodowacenia i tam, gdzie się zatrzymał lądolód, na przykład u nas w Karpatach, to tam będzie więcej gatunków niż na przykład w innej części Polski.
1: Czy to prawda, że dżdżownice nie mają oczu?
0: Nie mają oczu. Ich płat głowowy, czyli taki pierwszy segment, ma taki niby nosek. Co prawda też nie czują zapachu, ale to jest taki ich organ, którym są w stanie wyczuć właśnie drgania, takie jak drgania deszczu, albo zbliżającego się kreta, albo wiedzą, w którą stronę kopać, żeby znaleźć właśnie te resztki roślinne, czyli ich jedzenie.
1: Dżdżownice są bezkręgowcami, tak?
0: Tak.
1: Czyli nie mają kręgosłupa.
0: Nie mają kręgosłupa.
1: Nie mają oczu, nie mają kręgosłupa. To co sprawia, że dobrze się mają, że te wszystkie organy nie są im potrzebne?
0: One mają też prostsze życie niż my. Wszystko się trzyma właśnie w ich wnętrzu. Są otoczone właśnie tą swoją skórą, która musi być cały czas wilgotna. No ale chociażby z oddychaniem radzą sobie tak, że oddychają całą powierzchnią ciała. Mają ten układ krwionośny, mają układ trawienny, a tak naprawdę jeden wielki, taką rurę przez całą siebie, którą zasysają jedzenie i w niektórych miejscach są w stanie to jedzenie na przykład rozdrobnić ziarenkami piasku, w niektórych miejscach są w stanie bardziej wchłaniać te składniki pokarmowe z tego jedzenia. No a to, co nas bardziej interesuje, to to, że to, co już wyjdzie z tego układu pokarmowego dżdżownicy, to jest tak naprawdę dla nas taka bardzo dobra i żyzna gleba.
1: Dżdżownice mają segmenty. Czy różnią się pomiędzy sobą ilością tych segmentów?
0: Tak, to jest najważniejsza cecha. Jeśli chcemy rozpoznać, jaki to gatunek dżdżownicy, to tak naprawdę musimy dobrze się nauczyć liczyć. I właśnie sobie liczymy segmenty od głowy, od płata głowowego, poprzez segment wśród polskich gatunków. To oprócz jednej dżdżownicy to segment numer 15, to jest taki segment, gdzie występuje męski otwór płciowy. Później idziemy dalej, liczymy sobie dalej segmenty i w okolicach tak mniej więcej 20 do 30 będziemy mieć segmenty, gdzie będzie siodełko. Czyli ta informacja, że dżdżownica jest dorosła i właśnie na podstawie położenia między innymi tego siodełka, na podstawie ułożenia szczecinek na poszczególnych segmentach, na podstawie tego, jaki rodzaj, jaki typ płata głowowego ma dżdżownica i na podstawie tego, jaką ma barwę, możemy rozpoznawać gatunki.
1: Słyszałam, że są takie gatunki, które potrafią mieć nawet 3 metry długości.
0: Tak, ale no niestety nie u nas, nie w Polsce, ale są takie duże dżdżownice w Afryce, w Ameryce Południowej. Są takie giga dżdżownice, których średnica jest co najmniej jak nasza dłoń. Także
1: To są węże.
0: No ale z segmentami nie uduszą nas.
1: Czyli takie grube, długie węże to są też dżdżownice i potrafią mieć 3 metry długości, czyli są dłuższe niż dorosły człowiek.
0: Dokładnie tak. Nawet pamiętam jedno takie zdjęcie z książki, gdzie pan z Brazylii trzyma dżdżownicę. Obstawiam, że ten pan miał około 1,80 m. No a dżdżownica trzymał ją w połowie i miała właśnie tak ponad 3 metry. Ale u nas jednak Tak myślę, że do 20-25 cm to tak maksymalnie.
1: A najmniej

0: Mniejsze dżdżownice?
1: No zaraz po wykluciu się z kokonu to mogą mieć nawet mniej niż centymetr.
0: Ale już wtedy mają wszystkie te segmenty oprócz siodełka.
1: Segmenty mają, tak. A jak im kret nic nie ugryzie, to tak, mają te segmenty, a z czasem wykształca się siodełko.
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o żywienie, to są te liście i to, co w glebie.
1: Tak jest. I na przykład te dżdżownice, wspomniałam już, są takie epigeiczne, czyli żyjące przy powierzchni. One żywią się głównie właśnie tym, co jest na powierzchni. Są te anektyczne, czyli ta nasza rosówka, która wciąga do swoich korytarzy liście z powierzchni. I są jeszcze te dżdżownice, takie właśnie różowe, albo zielonkawe, albo szare, które nazywają się endogeiczne, czyli żyją w glebie i one się naprawdę muszą napracować, żeby się najeść, bo im głębiej w glebie, tym mniej tych resztek roślinnych i one przemierzają dużo metrów, żeby właśnie zjeść troszkę takiej materii organicznej i przy okazji właśnie tworzą nam dużo korytarzy i spulchniają naszą glebę.
0: Dżdżownicom nie zagraża niebezpieczeństwo? Nie są gatunkiem zagrożonym?
1: To jest dobre pytanie, ponieważ właśnie też realizuję teraz taki projekt z naukowcami z Irlandii, z Niemiec, z Francji, z Austrii. No i ja jestem z Polski. I właśnie badamy tą różnorodność dżdżownic w Europie, ponieważ już chociażby na przykład w Niemczech jest dżdżownica, która jest wymieniona w czerwonej liście, a my chcemy sprawdzić tak naprawdę, jak te dżdżownice mają się w Europie, czy różnorodność gatunkowa jest taką stabilną cechą. Wiadomo, że nasze działania, nasze jako człowieka, nie zawsze tym dżdżownicom sprzyjają. Na przykład, jeśli rolnik bardzo często orze swoje pole, no to on w ten sposób rozcina też te dżdżownice i one, przynajmniej te, które żyją blisko powierzchni, będą z tego pola albo uciekać, albo po prostu nie przeżyją. Więc możemy trochę wspierać te nasze dżdżownice, chociażby na przykład nie zbierając wszystkich liści w parku, nie trzymając takiego idealnego, gładkiego, czystego trawnika, tylko właśnie zostawiając im trochę jedzenia. Dżdżownice, żeby były szczęśliwe, muszą mieć co jeść, muszą mieć odpowiednią wilgoć w glebie, no i takie sprzyjające warunki do bytowania.
0: Piękne, żeby dżdżownice były szczęśliwe, to my też możemy im jakoś pomóc, bo o tym też mówi kampania Bioróżnorodnie Połączeni, która jest realizowana przez Ministerstwo Środowiska. W jaki sposób my możemy pomóc dżdżownicom, żeby właśnie były szczęśliwe?
1: My na co dzień, no to tak jak już wspomniałam, możemy mieć trochę mniej uporządkowane ogródki. Możemy założyć swój kompostownik i zasilić je też dżdżownicami, które będą pracować na naszą korzyść, a przy okazji my też będziemy produkować mniej odpadów, ponieważ wszystkie odpady roślinne, może bez cytrusów, są w stanie być dostarczone do tego kompostownika i chętnie będą zjedzone przez dżdżownice, a my na wiosnę będziemy mieć super ziemię do ogródka, do doniczki.
0: Tylko zapytam jeszcze, jak dostarczyć dżdżownicę do kompostownika?
1: W dzisiejszych czasach kupić przez internet.
0: Można kupić.
1: Tak, można kupić dżdżownicę, a jeśli ma się jakiś wędkarski pod ręką, to tam można kupić tak zwanego czerwonego robaka. Tak naprawdę tam się kryje Dendrobena veneta, która też jest gatunkiem, który może być używany właśnie do kompostowania. Też jest w paski.
0: No a my przy okazji, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na temat dżdżownic, no to na wiosnę możemy ich trochę poszukać, poobserwować, jak one sobie żyją, jak się zachowują, to myślę, że musi być ciekawe, kiedy tak będziemy podążać szlakiem dżdżownicy.
1: Chyba jest to ciekawe, bo właśnie w tym projekcie, o którym wspomniałam, który nazywa się Soil Rise, zachęcamy ludzi do zbierania dżdżownic. Jeśli ktoś chce się włączyć w taką, to się nazywa nauka obywatelska, czyli po prostu tacy naukowcy, amatorzy, którzy mają swój ogródek, mają swoje pole, mają blisko i chcą sprawdzić, co tam się rusza w tej glebie, to mogą po prostu w ramach naszego projektu zebrać te dżdżownice, a my później powiemy, jakie tam są gatunki, jakie właściwości ma gleba, w której te dżdżownice występują i tym podobne.
0: Czyli zbieramy takie dżdżownice do jakiegoś pudełka z ziemią, żeby one tam nie wyschły, tak? I możemy je dostarczyć do państwa.
1: Tak naprawdę dokładna instrukcja jest na stronie projektu soilrise.eu. No i można się włączyć. Projekt będzie do 2027 roku, więc

0: Jeszcze dwie kampanie przed nami, czyli wiosenna i jesienna.
1: No to ciekawe. To w takim razie zachęcamy do tego, aby obserwować dżdżownice, interesować się nimi, no i przede wszystkim chronić, bo to są bardzo ciekawe i fajne robale. Bardzo pani dziękujemy za to, że mogliśmy się dowiedzieć czegoś na ten temat. A była z nami pani doktor Agnieszka Józefowska z Katedry Gleboznawstwa i Agrofizyki z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A ja zapraszam na kolejny odcinek Dzieciaki Koją Zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

tatar tak wlokły, tak się zziajały, że całe zmokły. Na tym tartaku warczące piły, tak drzewo cięły,

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama jest dla mnie bardzo miła, dobra, w ogóle na mnie nie krzyczy, a jak ją o coś proszę, to się spełnia gdzieś, jak już się wszystko unormuje i będzie czas. Na przykład jak poproszę, żebyśmy mogli pójść na lody, a baba nie ma czasu, no to dobra, to nie pójdziemy, bo na razie nie ma czasu, a to później baba znajdzie czas i pójdziemy. Więc zawsze jak o coś proszę, to zawsze to się spełni, ale czasem po coś. Jak tak jest, to się uczę, że mama jest dla mnie dobra i mnie kocha. Dużo zdrowia, szczęścia, żeby w ogóle nie chorowało, żeby nic się jej nie stało.
2: Autopromocja.
3: I to...
4: B, C,
5: D, E, F,
6: G, H, I,
7: J, K.
8: K jak kolorowy dzień dziecka.
9: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
10: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Autopromocja.
11: Hallo Kinder, lecimy z niemieckim? Chciałbym wam puścić nagranie, które w Niemczech zna każde dziecko. Są to przygody czterech przyjaciół, którzy rozwiązują kryminalne zagadki. Hören wir mal rein.
12: Was hast du vor, Tim?
13: Ich räume den Tisch ab, damit ich auch etwas beitrage zu diesem Abendessen.
14: Oh, sehr aufmerksam von dir.
15: Und danach gibt's Dessert. Mm.
13: Gute Erziehung zahlt sich aus.
11: TKKG kennt in Deutschland jedes Kind. Za czterema literami TKKG kryją się cztery imiona. Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Tim, zwany również Tarzanem, jest dowódcą bandy. Tim ist der Anführer der Bande. Anführer to dowódca. Karl ma świetną pamięć, dlatego nazywany jest komputerem. Der Computer. Klößchen uwielbia zajadać się czekoladą, dlatego nazywany jest klopsikiem, bo klops to das Klößchen. Jest jeszcze dziewczynka, Gabi, która uwielbia psy, dlatego ma ksywkę die Pfote, czyli łapa. TKKG, Tim, Karl, Klößchen, Gabi. No i oprócz tego, że są najlepszymi przyjaciółmi, to uwielbiają rozwiązywać kryminalne zagadki. Sie sind ganz dicke Freunde und Detektive zugleich. Ein Freund to przyjaciel. Jeżeli chcecie powiedzieć, że jest to mój najlepszy przyjaciel, to możecie powiedzieć das ist mein bester Freund albo

0: Wir sind dicke Freunde. Dicke Freunde? Jesteśmy grubymi przyjaciółmi. No, to nie oznacza, że jesteście otyli, tylko że się bardzo lubicie. Rozwiązywanie zagadek jest ich wielką pasją i to już od wielu lat. Wiecie, że pierwszy odcinek powstał 40 lat temu? Mają już tyle lat, co wasi rodzice. Powstało już ponad 210 odcinków. Większość z nich zostało wydanych na kasetach magnetofonowych. Dzisiaj kaset już nie widać, ale kiedyś kaseta z nowymi przygodami TKKG była na wagę złota. In meiner Sammlung habe ich fast 20 Audiokassetten mit TKKG. Die Audiokassette to kaseta magnetofonowa. Spytajcie się rodziców, może gdzieś na strychu mają jeszcze kasety magnetofonowe. Jednym z moich ulubionych odcinków jest historia, gdzie młodzi detektywi wybierają się w poszukiwaniu skarbu, który ukryty jest w smoczej grocie. Die Folge heißt Der Schatz in der Drachenhöhle. Wiecie, co jest zabawne? Że pomimo tego, że słucha się wszystkich przygód TKKG z zapartym tchem, to jakoś tak wychodzi, że większość osób, większość Niemców słucha odcinków przed zaśnięciem.
1: Die TKKG-Freunde richteten sich auf der Insel ein. Sie entzündeten ein Lagerfeuer und bereiteten eine Mahlzeit zu. Aber sie waren müde und erschöpft. Und so war es nicht verwunderlich, dass bald einer nach dem anderen schlafen ging.
2: Joachim, aufwachen. Du bist auf Sendung.
0: Przepraszam. Zdrzemnąłem się. Ale tak to już jest, kiedy zawsze do snu puszczałem sobie odcinki TKKG. To na koniec powtórzcie jeszcze kilka słówek, a ja wrócę do moich snów, w których rozwiązuję kryminalne zagadki. Das Kind. Dziecko. Das Gedächtnis. Pamięć. Klößchen. Pulpecik. Dicke Freunde sein. Być najlepszymi przyjaciółmi. Das ist mein bester Freund. To jest mój najlepszy przyjaciel. Die Pfote. Łapa.

0: Cześć dzieciaki, hallo Kinder, wie geht's? Na dann, los geht's! Ale piękny dzień, was für ein schöner Tag. Słońce i bezchmurne niebo, tak jak lubię. Sonne und ein wolkenloser Himmel. Przyniosłem ze sobą koc, rozłożę go tu na trawie. Czegoś mi jednak brakuje. Najchętniej zjadłbym teraz... O, czyżby... Ja! Es ist der Eiswagen. Przyjechał samochód z lodami. Jak byłem młodszy, to takich samochodów spotykało się znacznie więcej, a ich charakterystyczny sygnał śnił się po nocach. In Deutschland gibt es diese Eiswagen... Aber immer noch. Der Eiswagen to ciężarówka z lodami. W Niemczech jest ich jeszcze bardzo dużo. Guten Tag. Ich hätte gerne 4 Kugel. Poproszę 4 kulki. Die Kugel to kulka. Poproszę waniliowe, wanilę, czekoladowe, Schokolade und gebratene Mandeln, migdałowe. Aha, und noch Himbeere, bitte. Oraz poproszę malinowe. Himbeeren to są maliny. Ale zaraz, zaraz. A co pan tu ma w tej drugiej lodówce? Was haben Sie da? Was sind das für Eissorten? Ach, was... Im Ernst? Zobaczcie, zobaczcie, co tu pan ma w tej drugiej lodówce. Lody o smaku parmezanu. Albo te o smaku makaronu. Oder die Kaugummi Marshmallow. Lody o smaku gumy owocowej z piankami. Das sind aber ganz komische Sorten. To chciałbym zmienić zamówienie. Ich hätte gerne... Drei Kugel. Poproszę 3 kulki. Einmal Spaghetti. Poproszę lody o smaku spaghetti. Einmal das Wursteis. Wurst to kiełbaska, czyli kiełbaskowe. Oraz miętowo-kukurydziane. W języku niemieckim, podobnie jak w polskim, jest bardzo wiele zwrotów ze słowem Eis. Na przykład das Eisbrechen, przełamać pierwsze lody, czyli poczynić pierwsze kroki. Często używamy wyrażenia zostawić kogoś na lodzie, czyli pozostawić kogoś w trudnej sytuacji. Jemanden auf Eis legen. Albo sich auf dünnes Eis begeben. Stąpać po cienkim lodzie, czyli podejmować ryzyko. I takie ryzyko teraz podejmę. Spróbuję moje eksperymentalne smaki, zanim się rozpuszczą. Zacznę od lodów kiełbaskowych, a następnie te o smaku makaronu z mięsem i z parmezanem.
1: Eklig! Obrzydliwe! A wy jakie smaki lubicie najbardziej?
0: Powtórzcie teraz kilka nowych słówek. Das Eis. Lody. Die Kugel. Kulka. Der Geschmack. Smak. Die Wurst. Kiełbasa.
1: Lecker.
0: Pycha.
1: Eklig. Ochydne.
0: Do usłyszenia. Tschüss.

Cześć dzieciaki! Hallo Kinder! Zaczynamy z nauką języka niemieckiego? Na dan! Los geht's! Chodźcie bliżej! No chodźcie, podejdźcie do odbiornika! Powąchajcie! Was für ein Geruch! Co za piękny zapach! Ich liebe den Geruch von gebratenem Fleisch! Geruch to zapach, a najpiękniejszym zapachem jest der Geruch von gebratenem Fleisch, czyli zapach mięsa. Das Fleisch to mięso, smażone mięso, to jest to. No i w tym miejscu muszę przeprosić wszystkich wegetarianów. Ta lekcja będzie o mięsie. Pünktlich mit dem Mai-Anfang beginnt auch in Deutschland die Grillsaison. Die Deutschen sehen sich als Weltmeister im Grill. Niemcy, podobnie jak Polacy, uważają siebie za mistrzów świata w grillowaniu. Der Weltmeister to mistrz świata. Grille dzieli się na węglowe i na gazowe. Ale że gaz ostatnio stał się bardzo drogim surowcem, proponuję wam przerzucić się na węgiel. Die Kohle. Die Kohle to węgiel, ale Kohle oznacza w mowie potoczniej również pieniądze. To co wrzucamy na ruszt? Ponieważ jesteśmy teraz w Niemczech, to muszą być kiełbaski. Die Deutschen lieben ihre Wurst. Die Wurst to kiełbaska. Es gibt sehr viele Wurstsorten. Doch die beliebteste

ist die Currywurst. Ulubioną kiełbaską Niemców jest Currywurst. Jest to zwyczajna kiełbaska, ale, i to jest ważne, soczyście polana sosem pomidorowym, coś w rodzaju ketchupu i, co jest jeszcze ważniejsze, posypana jest grubą warstwą curry. Curry to taka żółta przyprawa. Und fertig ist die Currywurst. To teraz czas na coś bardziej wyrafinowanego. Hamburgery. A czy wiecie, że hamburgery to niemiecki wynalazek? Die Hamburger wurden nämlich von einem Koch aus Hamburg erfunden. Jak sama nazwa wskazuje, hamburgery zostały wymyślone przez kucharza z niemieckiego miasta Hamburg. Alles begann vor vielen, vielen Jahren. Wiele, wiele lat temu niemieccy emigranci, którzy chcieli przedostać się z Niemiec do Ameryki, musieli udać się w wielotygodniową wyprawę statkiem. Auf dem Schiff, Schiff to statek, musste das Essen günstig sein, also legte man einfach eine Frikadelle auf ein Weizenbrötchen und gab noch etwas Bratensauce hinzu. Der Hamburger war geboren. I tak powstał hamburger. Kawałek mielonego mięsa, bułka i sos. Szybko, tanio i w sam raz na długą morską wyprawę. Prosto z Hamburga do Nowego Jorku. Mein Hamburger ist schon fertig. Er sieht wirklich, wirklich lecker aus. I życzę wam smacznych hamburgerów i do usłyszenia. Alles Gute. Niam, niam.

0: morzu tak ustala, będzie sztorm czy mała fala, będzie słońce czy też lunie, o kim myślę?
1: O Neptunie!
2: O Neptunie!
3: O Neptunie!

0: Frej się decyduje, że żaglowiec raz sztormuje, raz pomyślnym wiatrem frunie. O kim myślę? O Neptunie!
1: O Neptunie, to piosenka.

0: owce ma żeglarzy,
1: owce ma żeglarzy
0: i rybaków marynarzy. Złe przygody precz odsunie,
1: przygody precz odsunie.
0: O kim myślę?
2: O Neptunie.
0: O Neptunie,
3: o Neptunie,
0: to piosenka.

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama jest bardzo miła, zawsze mi pomaga, szczególnie gdy czegoś nie rozumiem. Zawsze jak idę do szkoły, robię śniadaniówki. Moja mama chyba nie wie, o czym myślę, ale jak jej powiem, to na pewno stara się to spełnić. Myślę, że moja mama zawsze chciała być mamą. Na pewno swojej mamie bym życzyła bardzo dużo zdrowia, żeby miała więcej siły, żeby miała zawsze dobry humor i żeby...
2: Autopromocja.
3: A, B, C, D, E, F,
4: G, H, I,
5: J, K.
6: K jak kolorowy dzień dziecka.
7: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
8: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Autopromocja.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Przepraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wy?

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama jest bardzo miła, pomaga mi w sprzątaniu, w lekcjach, tylko że wolimy matematykę. I często mama mi tłumaczy. Lubię z nią grać w gry planszowe i oglądać filmy. Kiedyś wychodziliśmy do lasu, bo jest obok naszego domu. Życzę mamie pieniędzy, szczęścia, zdrowia i żebyśmy razem poszli znowu do lasu. Wszystkiego najlepszego,
2: autopromocja. Piotr.
3: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo. Masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy. Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Autopromocja.

Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

wypadek jest niemiły. A zła mina to zerwane połączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle, choć nawet

ci źle. Polskie Radio Dzieciom.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: przykład pobawić, wyjść na plac zabaw albo coś jej pomóc. Na przykład jak piecę naleśniki, to mogę jej pomagać mi z saniem ciasta. Jak ci się coś nudzi, to może z mamą wyjść na spacer, a ja z mamą układałam puzzle. To trochę trudne, ale z mamą to jest łatwe. Ja nie za bardzo bym chciała być mamą, bo trochę dużo roboty ma. Zdrowia, szczęścia.
1: Autopromocja. Ci...
2: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
3: Znów wpakują się w tarapaty.
2: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
4: Mają rozmach ci na górze.
2: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
5: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
2: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Autopromocja.
6: Jak będę duży, jak będę duża...
7: Kuchnia to jest zawsze serce domu, no a kucharz w restauracji to chyba taki najważniejszy pracownik w każdym takim miejscu.
8: Tak, to kucharz tworzy dania i całą otoczkę tego, co się dzieje w restauracji. Można powiedzieć, że zostawia serce na talerzu, dzieląc się swoją pasją.
6: Co pan najbardziej lubi gotować?
8: Lubię gotować dla innych. To, co oni chcą, jakieś smaki z dzieciństwa, coś, co się wielokrotnie przewijało przez ich życie. Poprawiać wszystkie jakby zepsute dania, które wcześniej ktoś stworzył i na przykład większość osób nie jest przekonana do, dajmy na to, brukselki i tutaj kraczą ja i odświeżam ten cały pomysł, żeby ludzi zachęcić do jedzenia.
6: A czy to, co pan piecze, zrobi, to wtedy lubi pan to jeść? Czy tak nie można?
8: Oczywiście, że uwielbiam, ale jak to mówi przysłowie, szef z boso chodzi, więc częściej jestem głodny, zapracowany niż najedzony. Dbam o tak zwaną linię, więc co mogę powiedzieć? Uwielbiam jeść to, co zrobię, jeśli mam na to czas spokojnie sobie przygotować. Daniami dzielę się tak samo jak tym, co ugotuję dla siebie z innymi.
7: A czy stwarza pan też swoje dania, czy raczej tylko te, które są w karcie i trzyma się pan tego bardzo stabilnie?
8: Karta została stworzona od początku od białej kartki, więc dania są tworzone, są kreowane na podstawie sezonowości. Wiosna, lato, zima, te wszystkie produkty mają swój czas i swoje miejsce. One są wtedy w najlepszej formie i tak naprawdę możemy z nich wyciągnąć wszystko, co się da. Tworzenie dania jest to kreowanie wizerunku jakiejś potrawy przez jakby produkty, które są na niej i jakby łączenie smaku. Myślę, że tworzenie jedzenia jest miłą i fajną zabawą. Warto to robić i to z kimś oczywiście.
7: No właśnie, bo to jest bardzo takie pomysłowe, kreatywne zadanie, tworzenie nowych dań, bo tu na przykład doda się odrobinę kolendry, tutaj czarnuszki, tutaj na przykład szafranu i powstaje zupełnie coś niezwykłego.
8: Tak, no budowanie dań łącząc smaki słodkie, słone, kwaśne jest ich ponad 5 smaków. Buduje wiele możliwości, daje nam w ogóle całą paletę tego wszystkiego, co jesteśmy w stanie zrobić. Połączenia są dość znane, tak jak połączenie ryby z mięsem, ale są też mniej znane połączenia, jak połączenie białej czekolady z kalafiorem. Jest to najczęściej technika prób i błędów. Dużą praktykę daje szkoła, w której się dowiadujemy gdzieś na poziomie chemicznym, gdzieś jakimś mononuklearnym, co się dzieje na talerzu w naszych produktach, więc no jest to zabawa, jesteśmy trochę takimi dziećmi naukowców.
6: Czy zdarzały się jakieś śmieszne sytuacje w pana pracy?
8: Nasza praca nie obeszłaby się bez śmiesznych sytuacji. Mamy bardzo ciężką pracę, wymagającą od nas wielu wyrzeczeń, ale to właśnie większość kucharzy robi to z pasji, ponieważ jest to tak bardzo ciężka praca. Rozładowujemy emocje, jak tylko się da. Nieładnie jest się rzucać jedzeniem, ale dla rozładowania sytuacji zawsze czymś warto kogoś smutnego na kuchni, kto ma zły dzień, podnieść na duchu.
7: I rzucić w niego brukselką.
8: Brukselką lub pomidorkiem jakimś takim śmiesznym. No, jest mnóstwo rzeczy, potrafimy sobie zrobić wiele przyjemności. No jak dzieci zachowujemy się, bawiąc z tym wszystkim. Chwila nieuwagi, można naprawdę mieć sporo do sprzątania w pewnych momentach. Staramy się zachować pewnego rodzaju klasę. Oczywiście, kiedy czas jest na pracy, to jest czas na pracę. Kiedy jest czas, żeby odetchnąć, jest czas, żeby odetchnąć.
7: A czy takiemu profesjonalnemu, zawodowemu kucharzowi też zdarza się czasami coś przypalić?
8: A skądże? Nie ma takich kucharzy, którzy są profesjonalni.

0: przypalam, to jest mit. My mamy specjalne garnki, a poza tym trzeci, szósty, siódmy zmysł do gotowania. To jest nierealne. Można się zapytać osób, które zmywają na kuchni. Uwielbiają nas. Nigdy nie zostawiamy nic na płomieniu otwartym, więc wszystko pięknie odchodzi i nie ma czarnych śladów na garnkach. Nie, nie u nas. Nie, nie w kuchni.
1: Skąd wziął się pomysł w pana życiu, żeby zostać kucharzem?
0: Większość moich znajomych sugerowała się jakimiś studiami, ja sugerowałem się po prostu historią swojej rodziny i idąc dalej w tropy mojej babci, stwierdziłem, że zacznę gotować i trafiłem idealnie. Pasowało mi wiele różnych takich sytuacji jak na kuchni, gdzie można się zmierzyć z dużo starszymi mężczyznami i tutaj jakoś się wykazywałem. Też pewien rodzaj luz, który jest na kuchni, też jest fajną rzeczą, więc poszedłem w ślady swojej rodziny. Myślę, że jest to fajną opcją dla tych ludzi, którzy nie wiedzą, co mają robić. Kultywowanie jakichś rodzinnych rzeczy jest istotne, moim zdaniem.
2: A czy pan ma taką zabawną czapkę do gotowania, jak w bajkach?
0: Tak, mam taką czapkę i nie trzymam pod nią szczura, ale tak, faktycznie taką czapkę mamy. Często w niej wychodzimy gotować do gości bezpośrednio, wtedy na sali, oczywiście, żeby w ramach zachowania wszelakiej higieny, a też jakby uniformu, tak jak żołnierz, taki kucharz ma swoją broń i też ma swój uniform. I jest mnóstwo różnych, są wysokie kominy, małe kominy, no to są czapki, które przychodząc do pracy pierwszego dnia spotykasz się z tym i mówisz, och nie, jak ja będę wyglądał. A z roku na rok tak naprawdę wszystko pasuje w tej czapce idealnie.
1: Najczęściej w domu gotują mamy. Czy nie czuł się pan wyobcowany jako pan kucharz?
0: No nie, jako jedyny wziąłem pod cel zawodową pracę. A w domu lubię, jak jest mi podane też. Nie oszukujmy się, gdzieś, gdzie jest praca i hobby, to człowiek się wykańcza po pracy. Sam zostanie z chęcią obsłużony, więc myślę, że nie miałem żadnego dyskomfortu, gdzie też uczyłem się wielu rzeczy od innych ludzi, którzy gotowali dla mnie. Tak? No jest to cały czas nabywanie wiedzy i nauki.
1: A czy kiedy gotuje pan, to co chwilę musi pan próbować, czy wszystko jest w porządku, czy to już jest taka zawodowa umiejętność, że już wszystko pan wie, jak to będzie smakowało?
0: Próbujemy non-stop, dlatego większość kucharzy ma duży brzuch. Mam wrażenie, że oni non-stop przez to, że tak próbują, to chodzą potem z takimi brzuszkami. Ci młodsi to chodzą bez brzuszków. No, większość rzeczy robią oni czasami. Kuchnię tworzy cały zespół, a nie tylko szef kuchni.
2: Ale chyba trzeba uważać z tym próbowaniem, żeby przez to próbowanie nie zjeść całego dania.
0: Tak, żeby też nie poparzyć sobie języka, trzeba uważać. No, nie próbujemy całych dań, chociaż jak można to sobie wyobrazić, no, każdy coś uczknie sobie z tej małej uczty na patelni i tak naprawdę większość osób cały dzień nigdy nie siada do tak normalnego talerza, żeby coś zjeść, tylko tymi małymi kąskami, no i człowiek się najada.
1: Pan jest daleko schowany, poza sceną, a są klienci, którzy jedzą pana dania, no i są pewnie bardzo zachwyceni tym ich smakiem. Czy zdarzają się panu takie pochwały, zachwyty, podziękowania?
0: Tak, ludzie chwalą, ludzie pytają się o przepisy, o sposoby, o techniki jakby otrzymywania danych produktów, danych sposobów tego, jak to się wykonuje. Jest to przyjemne, kiedy można wyjść na salę ładnie ubranym, to najczęściej rano, i dostać pewnego rodzaju pochwałę lub po prostu podzielić się swoją wiedzą, informacjami, choć uważam to za taką wiedzę
1: tajemną.
0: Tak.
1: Czyli nie dzieli się pan swoimi tajemnicami?
0: Nie, nie dzielimy się swoimi przepisami, swoimi tajemnicami. Trzeba do nas przyjść, trzeba to spróbować.
2: Nawet z rodziną?
0: Ja swoją rodzinę obserwuję, kiedy gotuję z daleka, ponieważ ja mam wiele manier takich zawodowych, które po prostu nie jestem w stanie patrzeć. Czasami jak ktoś gotuje, to ja osobiście wyciągałem lekcje od dobrych szefów kuchni i gotowanie domowe, a gotowanie zawodowe to są dwie różne rzeczy. Gotowanie z rodziną, a gotowanie w pracy. To nadal są dwie różne rzeczy. Lubić gotować, a pracować na kuchni to też są dwie różne rzeczy. Ale z rodziną tak, lubię gotować, lubię przyznać rację, popatrzeć co robią i stwierdzić, o dobrze, że jutro do pracy.
2: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: No i życzymy jak najwięcej kreatywności w tworzeniu nowych dań, no i żeby ten smak był zawsze wyjątkowy.
0: Dziękuję.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: W lalkowym teatrze myślę, że byli prawie wszyscy. Wiecie, jak wygląda scena, widownia, jak rozmieszczone jest oświetlenie i gdzie stoją głośniki. Ale co w teatrze dzieje się za kulisami, jak powstaje spektakl, jak wyglądają pracownie, w których tworzone są poszczególne elementy scenografii i lalkowi aktorzy. O tym wszystkim dzisiaj. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. A zaraz po spektaklu, po teatrze, oprowadzi mnie Roman Holc, aktor teatru Lalka, a dzisiaj w roli teatralnego ducha. Zaczynamy!
3: Przenikliwy gór, ani wielki wód, nie mają nad nami przewagi. Gdy w krok ciemny las, gdy deszcz chłoszcze nas, odwagi, drużyno, odwagi.
4: Proszę!
3: No to spróbujemy! To spróbujemy!
2: Spektakl się skończył, kurtyna opadła, teatr powoli pustoszeje. Co się dzieje po zakończeniu spektaklu?
5: No tutaj właśnie takie pomieszczenie, gdzie zostawiamy rekwizyty, złote włosy, złotowłosej dzwonki, taki dzwonek, inny dzwonek, jeszcze inny dzwonek. I takie, które nie dzwonią, bo są ze styropianu, więc nie mogą dzwonić.
2: Takie, które tylko wyglądają na scenie.
5: Takie, które mają wyglądać, no bo wszystko musi być specjalnie zrobione na scenę, albowiem musi pełnić taką funkcję, jak ma pełnić właśnie. Szklanka, jeżeli jest rzucana na podłogę, nie może być ze szkła. O.
2: Dlaczego?
5: Żeby się nie stłukła, bo teatru nie stać na to, żeby codziennie kupować następną szklankę. W filmie, proszę bardzo, w filmie najwyżej do dubla użyją drugiej szklanki, ale jak my gramy 200 spektakli, to ile tego szkła na scenie musiałoby być?
2: Tutaj jakieś stroje, to też są z tego spektaklu rzeczy?
5: Tak, skórzane kurtki krwawego Zenka, jego postrzępione dżinsy, koszulka z amerykańskim napisem. Jest też King Kong, tu wisi futro King Konga.
2: Ale to z innego spektaklu.
5: Zupełnie z innego spektaklu, z niemego spektaklu Kino Palace. Te bębny czekają na swój występ w Robinsonie Crusoe. I to wszystko odpoczywa. Tutaj właściwie zdejmujemy z siebie skórę tej postaci. Zawieszamy ją w formie kostiumu. Odkładamy nieprawdziwe pistolety. Stawiamy do kąta nieprawdziwe miecze. Odkładamy nieprawdziwe topory. No to nie jest blacha na pewno. Ani stal. To jest z drewna, ale to jest topór bardzo lekki, mimo że wygląda na taki bardzo ciężki, ale właśnie ma wyglądać na ciężki, a ma być lekki.
2: W nocy, w tym miejscu, najprawdopodobniej te rekwizyty, te przedmioty opowiadają sobie rzeczy, które wydarzyły się w ciągu dnia.
5: Mało tego, tu są też i lalki niektóre podręczne. Mamy anioła właśnie tutaj takiego ze złotą aureolką. Ja to jestem przekonany. Nigdy tego nie widziałem oczywiście, ale jestem przekonany, że kiedy my wychodzimy stąd, światło gaśnie, ten anioł fruwa pod sufitem. Bo zauważyłem, że jak go wczoraj zostawiłem tak w tej pozycji, to on w zupełnie innej pozycji rano był. Czyli myślał, że się nikt nie kapnie, ale to jest oczywista gra grubymi nićmi szyta, że musiał się ruszyć.
2: No tutaj się może nawet całe spektakle odbywają nocą.
5: Na pewno, dlatego że inne lalki, co gorsze, też nie od macochy. Na przykład jak my obdarzamy te postacie życiem, dajemy im charaktery, to przecież one tak łatwo się tego nie wyzbędą. No, my idziemy do domu jako ludzie prywatni, a one korzystają z naszego życia i żyją na pewno naszym życiem. Przechodnie chodzą po ulicy, anioły fruwają, dziewczynki zaplatają sobie włosy. Pójdziemy zobaczyć na scenę, co tam się dzieje, czy już zgaszone światło, czy jakieś duchy teatru.
2: Koniecznie, właśnie o to chciałam poprosić. Rzadko kiedy mamy okazję być na scenie wtedy, kiedy spektakl się wcale nie odbywa.
5: Właśnie spektakl się skończył. Scena jest pusta, światło jest już

0: robocze, nieteatralne, nie jak w przedstawieniu. Kręcą się panowie maszyniści i aktorzy, którzy szykują sobie rekwizyty do następnego spektaklu i lalki. Tak to jest. Teatr nie umiera i żyje cały czas. Skrzypią schody, trzeszczą krzesła, liny świszczą w powietrzu, bo dekoracje przywiązane są do lin, które są wyciągane do góry przez kolegów maszynistów.
1: Scena nie jest zupełnie bezpiecznym miejscem. Z tyłu, kiedy się kończy tak zwana zapadnia, pod horyzontem można wpaść do kanału, bo tam jest niżej o wiele obieg.
2: O, to naprawdę tu jest niebezpiecznie.
1: Zwłaszcza jak zgaśnie światło. Na zapadni, bo nasza scena umie się opuścić i podnieść w razie potrzeby, można schować 2 metry dekoracji w dół.
2: Te deski wiele kilogramów muszą w ciągu dnia udźwignąć?
1: O tak, wiele muszą udźwignąć i aktorów, no ale dadzą radę.
2: Ale duchu teatru, powiedz mi, dlaczego na tej scenie taki straszny bałagan, jakieś ponaklejane plasterki w różnych kolorach i różnych kształtach.
0: Przypatrzyłem się dokładnie, jak to się robi. Aktorzy mają ustalone miejsca, gdzie zapala się światło w czasie spektaklu. Oczywiście to wszystko jest ustalane na próbach. I panowie maszyniści kleją nam takie znaczki kolorowe w różnych miejscach, jak światło gaśnie, żeby było widać, gdzie trzeba postawić krzesło, a gdzie stół, a gdzie słup ogłoszeniowy, a gdzie dom. Bo dom się nie przesunie, jeżeli będzie źle postawione, a światło się zapali nie w tym miejscu. Aktor da radę, a dom nie. Dlatego my to nazywamy lotniskiem, bo jak światło gaśnie, to tylko znaki błyszczą w ciemności, bo to są odblaskową folią robione znaki dla orientacji z różnych przedstawień, dlatego są w różnych kolorach.
2: Umilkły brawa, opadła kurtyna, widzowie wyszli, ale to nie znaczy, że teatr cichnie.

0: Zrobiło się zimno, zrobiło się deszczowo i burzowo, a tymczasem ani wiatru, ani burzy tutaj na scenie nie ma.
1: To wygląda tak, że to jest kawałek zwykłej blachy, który wydaje grzmot. Poprosimy jeszcze raz.
2: Sergio Baremok, inspicjent w Teatrze Lerk.
1: Jakby wy siedzieli na widowni i nie widzieliśmy tego, to każdy by wiedział, że to jest grzmot. Teraz oczywiście patrzycie na blachę, nie, no wiemy, że to blacha przecież, a na widowni zupełnie inaczej, jest inna atmosfera, więc takie instrumenty mogą spokojnie sobie zagrać.

0: Kiedyś teatr nie posiadał żadnych CD, kaset, magnetofonów, nic takiego technicznego. Musiał teatr radzić sobie sam. Jakby musiał zagrać wiatr lub coś innego, no to innymi przedmiotami wydawane są dźwięki do tego, tak? To jest wiatrownica i to jest naprawdę taka legendarna maszyna do wiatru, bo ona ma lat, powiedzmy, tyle, ile ten budynek. Około 70 lat ta maszyna ma i dalej ten wiatr cały czas działa.
1: Jesteśmy zamknięci w budynku teatralnym. Nie tak jak kiedyś, gdzie był teatr na świeżym powietrzu w starożytnej Grecji. Niektórzy pamiętają, bo uczyli się o tym. W tej starożytnej Grecji trzeba było czekać, aż zapadnie noc i zmierzch, i poranek, i południe. Trzeba było czekać z akcją. Widzowie siedzieli i czekali, kiedy będzie następny akt grany. Jeden rano, drugi w południe, trzeci w nocy. A my możemy sobie zrobić, kiedy chcemy. Poranek, burze, grzmoty, deszcz, oczywiście bez wody. Tak to jest w teatrze. Teatr powstaje przy udziale wszystkich ludzi, którzy tutaj są.

0: tyłu, za plecami widowni, siedzi pan, który obsługuje właśnie między innymi dźwięki.
1: Nasz pan akustyk Maciek jest w stanie wywołać burzę nie tylko z naszych maszyn specjalnych,

0: innych, które są teatralnie do tego przystosowane i były wymyślone dawno, dawno w historii teatru, żeby imitować, czyli udawać burzę, bo taka prawdziwa burza niechętnie jest widziana w teatrze. Bardziej wolimy taką teatralną burzę. Tym razem pan Maciek się popisał bardzo piękną burzą, która była dookoła nas. On potrafi to zrobić. Nie wiem, jak on to robi. Jakieś tam ma maszyny czy komputery. Siedzi w kabinie, zresztą obok pana elektryka, i obserwują spektakl, a nie tylko obserwują, tylko my to nazywamy w teatrze, że oni prowadzą spektakl, bo to od nich zależy, kiedy zaczyna się muzyka do piosenki, kiedy zapala się światło, kiedy gaśnie, kiedy jest blackout tak zwany, czyli światło gaśnie i kiedy się zapala odpowiednie światło na kogoś, kto jest w centrum.
1: Bo i światło, i dźwięk, i słowo na scenie, to wszystko ma znaczenie.
0: To wszystko są środki teatralne, dzięki którym mamy nadzieję, widz przeżyje tą przygodę teatralną, to zdarzenie jako rzeczywistą. Jest obecny na sali i my jesteśmy obecni. My duchy, my aktorzy, my lalki, my ludzie, my rekwizyty, my krzesła, my zwierzęta, które zostały zrobione w pracowni. Wszyscy my jesteśmy obecni właśnie po to, żeby widz przeżył tę przygodę naprawdę. Są tutaj ludzie, którzy pracują nad tym, żeby zrobić następną premierę i może zabierzemy się tam z wizytą. To chodźmy.
1: Z boku sceny są takie jakby tunele.
0: Możemy po tych metalowych schodach, ojej, możemy kierować się wreszcie w kierunku wyjścia.
1: I tymi schodami ze sceny nagle znaleźliśmy się na korytarzu.
0: Zapraszam, zapraszam.
1: A co to za miejsce, co to za pracownia, mnóstwo dźwięków. Przepraszam, to jest suszarka?
0: Tutaj panie są bardzo zajęte. Jesteśmy w pracowni plastycznej. Tu nasze nieocenione panie pracują nad tym, żeby lalki wyglądały tak, jak wyglądają. To są lalki odświeżane. Dawno już nie grają, ale są odświeżane. Widocznie mają w tym jakiś cel. Może pójdą na wystawę Miss Piękności albo na jakiś konkurs. O, jest taki jeden student, który został stworzony przez scenografa do jednej życiowej roli. Grał w Faustie, ma skórzaną pilotkę. To jest lalka pacynka, ma odwieraną gębę. Wkłada się tam rękę. Jak ta pacynka zdejmie pilotkę, wyrastają jej na głowie kwiatki. Oczywiście pracownia nieźle się musiała napocić, żeby te kwiatki wyglądały jak kwiatki. Te kwiatki to są sprężynki. Jak lalka ma pilotkę na głowie, nikt nie śmie przypuścić, że tam coś jest. Tutaj panie zajęte są tym, żeby przygotować lalki do kolejnego spektaklu. Pan scenograf robi projekty, czyli rysunki, projektuje kostiumy, dekoracje i lalki. Pani Ania i pani Wiktoria właśnie zajęte są tym, żeby zrobić lalki ze styropianu, z kleju, a suszarka dlatego, że szybko klej musi wysychać i żeby nie czekać długo na następną warstwę. Są to maszyny do szycia, kleje, styropiany, nożyczki, centymetry krawieckie. No ale przede wszystkim są złote ręce pani Ani i pani Wiktorii. Bez tych rąk teatr nie mógłby grać i nie mógłby się nazywać lalka, bo nie występowałyby w nim lalki.
1: To jest pracownia teatralna, w której powstają aktorzy, bo w teatrze lalkowym nie tylko ludzie, ale również lalki, kukiełki, pacynki, marionetki. Wszystkie te rodzaje lalek występują.
0: Występują razem z aktorami albo tylko nad głową aktorów, jak w Śpiącej Królewnie w naszym teatrze, że widzowie widzą tylko lalki nad parawanem. Nikogo więcej nie zobaczą. No może do ukłonu. Aktorzy wychodzą się ukłonić, żeby zobaczyć, że to jednak troszkę pomagali tym lalkom zagrać, ale widzowie muszą uwierzyć w to, że Śpiąca Królewna to jest właśnie ta lalka, której potem, kiedy są z wizytą za kulisami, mogą dotknąć, obejrzeć ją z bliska, jak jest zrobiona, jakie ma włosy, a to wszystko właśnie rękami tutaj pań, które tutaj są modelatorkami w pracowni.
1: Bo ważne jest to w przypadku takich lalek teatralnych, że tam się pewne ich elementy muszą ruszać. Muszą się ruszać dłonie, nogi, głowa.
0: Wszystkie te lalki produkowane są wyłącznie w jednym egzemplarzu, niepowtarzalnym. W jednym egzemplarzu. Reżyser musi wiedzieć, scenograf musi wiedzieć, aktor musi wiedzieć i panie muszą wiedzieć, do czego ta lalka służy. Bo jeżeli reżyser zmieni zdanie i powie, że ta lalka ma fruwać, a potem powie, że ta lalka ma pływać, to niestety lalka idzie do naszego magazynu, ale już niestety nie może wystąpić. Musi być wykonana inna lalka. Czasami panie mają podwójne.

0: kolejną pracę, bo muszą wykonać prototypy lalek, takie pierwsze lalki, które aktorzy dostają do ręki, sprawdzają je i jeżeli mają jakieś uwagi, co można ulepszyć, co jest niewygodne, co może być wygodniejsze, no to wtedy razem przygotowujemy taką ostateczną wersję. Tu jest dużo takich materiałów, gąbek, strupianu, lekkiego drzewa, które się nazywa balsa. Wszystko dlatego, że jak aktor dostaje lalkę, ona przede wszystkim musi być lekka.
1: No tak, bo z taką lalką trzeba godzinę, półtorej godziny na scenie grać.
0: Ja patrzę na aktorów, którzy na próbie 4 godziny muszą pracować z lalką, więc to jest trochę ciężkie.
1: Tu jest projekt, to jest chyba osiołek, a to jakiś królik. Ciekawe, do jakiego spektaklu powstają te lalki.
0: Musimy zapytać panią Anię.
2: Lalki powstają do spektaklu, do naszej najbliższej premiery, inspirowanej Kubusiem Puchatkiem. Tytuł roboczy: Kubuś, jakiego nie znacie.
1: A jest projekt Kubusia, to jest ten miś o bardzo małym rozumku, który będzie na scenie Teatru Lalka?
2: Tak, właśnie ten. Podobieństwo jest widoczne, ale nie jest on taki sam, jakiego znamy.
1: Nożyczki, centymetry, to jest, mogę dotknąć? To jest rodzaj gąbki, to będzie wypełnienie brzuszek.
2: Tak, to będzie brzuszek, dokładnie. Musi być troszkę miękki, jak zabawka.
1: A mogę dotknąć głowy? Jejku, to jest jakąś gazą powleczone tak, chyba, ale ma minę. No od razu widać, że Kubuś Puchatek.
2: Tak, tak, to jest wykonane z pianki, powleczone gazą i klejem, która daje taką warstwę ochronną.
1: Tu widzę i maszyny do szycia.
0: Maszyny warczą, styropian tutaj jest rozsypany. Najgorzej tutaj wejść, jak panie strzygą gąbkę, bo wszystko jest w takich piórkach z gąbki. Kleje, rozmaite farby.
1: Tutaj całe bele materiału, nici.
0: W ogóle jakby tu odsunąć, to tu jest skarbiec. Otwieram szafę.
1: Brokaty, super.
0: Złoto, szare, błękitne, pełno
1: materiału. I delikatne materiały. I z tego powstają pewnie stroje tych lalek.
0: Niespodzianka.
1: Kolejne miejsce, kolejna pracownia. Ale tutaj, no wydaje się, że trochę bałagan. Młotki, śrubokręty, nożyce, jakieś klucze. To wszystko jest potrzebne w teatrze?
3: No tak, to wszystko się przydaje do pracy, przygotowania rekwizytów, lalek, scenografii.
0: Pan Bogdan jest czarodziejem od konstrukcji. Pan Bogdan się zajmuje tym, co w lalce ma się ruszać. To znaczy, jak się ma ruszać, w jaki sposób się ma ruszać, jak to zrobić, żeby się ruszać, jak bardzo się ma ruszać. I wtedy to razem z paniami modelatorkami powstaje lalka, która ma wszystkie te funkcje, które powinna mieć.
1: Czyli ręce, nogi, wszystkie stawy.
3: Głowa. Tak, to wszystko ma się poruszać i być jak gdyby tak najbardziej ciekawe i sprawiać wrażenia żywych.
1: Ale te wszystkie narzędzia, które tutaj są, piły, nożyce, jakieś, to co to jest? To są jakieś też takie do cięcia, nie drewna chyba.
3: No to akurat do metalu, do blachy.
1: To wszystko jest potrzebne? Przydaje
3: no tak,
1: się?
3: Tak. O,
1: a co to jest za maszyna?
3: To jest wiertarka połączona z fryzarką.
1: I tutaj można zrobić co?
3: Otwór wywiercić w drewnie albo w metalu.
1: No, to jest takie miejsce, do którego żaden widz właściwie wstępu nie ma.
0: Czasami wpuszczamy tu ciekawych widzów, żeby pokazać, że nie samymi aktorami teatr żyje, tylko tutaj to jest dzieło wspólne wielu rąk.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

radio dzieciom.

0: nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
1: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja.

0: jak się zwie?
1: Radio Dzieci.

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama jest bardzo miła, zawsze mi pomoże. Chciałabym, żeby ze mną gdzieś chodziła. Na przykład do różnych sklepów, na takie automaty. Gram na przykład w planszówki, tylko że mama czasem oszukuje, bo chce wygrać. I fajnie się gra. Dużo zdrowia, szczęścia i żeby mogła spełniać wszystkie swoje marzenia. Tego życzę mojej mamie, Stasi.

0: promocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Na ten dzień czekamy cały rok.

0: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K, jak kolorowy dzień dziecka, w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Posłuchajcie nas uważnie.
5: Wszyscy starsi oraz młodsi.
4: Dzisiaj będzie na poważnie.
5: Bo nieważne skąd pochodzi.
4: Kto wysoki jest czy niski.
5: Woli rower czy pływanie.
4: Nosi spodnie czy spódniczki.
5: Płatki zjada na śniadanie.
4: Czy kanapki z żółtym serem.
5: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
4: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
5: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
4: Na Podhalu czy na Helu.
5: Na Mazurach czy Podlasiu.
4: Skup się dobrze, przyjacielu.
5: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
4: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
5: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
4: Niech wygodnie się rozsiądzie.
5: Mówi się rozsiądzie, misiu.
4: Tak się jakoś zrymowało.
5: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
4: Ale ci się powiedziało?
5: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
4: Dzwonek dziadka Damazego.
5: Co był w dawnej szkole woźnym.
4: Dziadek dziadka Ignacego.
5: Miłym woźnym był... czy groźnym?
4: Dziadek mówił, drogi dziadku.
5: I miał czarodziejski dzwonek.
4: Co Ignacy dostał w spadku.
5: Niezły z niego ancymonek.
4: Pozostawił kredę, ławkę.
5: W niej atrament w kałamarzu.
4: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
5: Po wpisanym komentarzu.
4: I zaklęciu z nazwą szkoły.
5: Cudne są te opowieści.
4: Każdy słuchacz jest wesoły.
5: Chcecie poznać szkolne treści?
4: Jak to było i dlaczego?
5: Siądźcie obok smoka, misia.
4: Magia dzwonka Damazego.
5: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
4: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
5: Siadajmy przy stole.
6: Misia Michasia i Smoka Adasia. Podcast szkolny.
7: Stworku, potworku, to ja. Mogę wejść? Muszę z tobą porozmawiać. Stworku, to bardzo ważne. Stworku! Stworku! Potrzebuję twojej pomocy. Chodzi o rysunek. Słyszysz mnie? Stworku! Stworku!
5: Michasiu, przestań walić w te drzwi. To nic ci nie da.
7: Co mówiłeś?
5: To nic nie da, bo stworka potworka nie ma w pokoju.
7: Dlaczego wyszedł? Przecież on nie lubi wychodzić ze swojej pracowni.
5: Kiedyś nie lubił, ale odkąd nauczyliśmy go przechodzić przez jezdnię...
7: A ty to pamiętam, no, pamiętam.
5: To teraz na spacery wychodzi codziennie.
7: Poważnie?
5: Tak. Nawet biega dla zdrowia po parku i ćwiczy na parkowej siłowni.
7: No, ale później to chyba wraca do siebie.
5: Tak, tak, no z reguły wraca, ale dzisiaj raczej nie wróci.
7: A dlaczego nie wróci?
5: Bo postanowił dziś odwiedzić swoją siostrę Straszynkę. Czyli wróci, ale o ile się nie mylę, to dopiero jutro.
7: Jutro będzie za późno. Ja jego pomocy potrzebuję już dzisiaj, bo jutro...
5: No co będzie jutro?
7: Jutro musi być gotowy portret mojego najlepszego kolegi.
5: Aha.
7: No takie zadanie wymyśliła dla całej naszej grupy pani Basia. I Bartuś chciał, żebym to ja jego namalował. Ale po tym, co mi kiedyś zrobił, to...
5: No a co ci takiego zrobił ten twój najlepszy kolega, Bartuś?
7: Już nie pamiętasz, tak?
5: No...
7: Tak namalował mój portret, tak go namalował, że to, co na nim zobaczyłem, to w ogóle mnie nie przypominało. A poza tym...
5: A jeszcze coś było? A co poza tym?
7: A poza tym Bartuś nie jest moim najlepszym kolegą.
5: Nie? Ale mówiłeś...
7: Bartuś nie jest... Bo to ty nim jesteś, Adasiu, ty!
5: Ojej, miło mi, ale skoro tak, to... Spokojnie możesz namalować mnie.
7: Tak, i pomyślałem sobie, że może stworek...
5: Misiu, jak długo zechcesz, będę stał nieruchomo.
7: A po co masz stać nieruchomo? Nie rozumiem.
5: Nie wiesz? Kiedy się pozuje do portretu, to tak się właśnie robi, tak trzeba robić.
7: A,

0: Stworek, to na pewno lepiej by to zrobił.
1: Nie rozumiem. To ja mam pozować, czy stworek?
0: Nie stworek. Bo pozować masz ty. Tylko ja pomyślałam, że to stworek cię namaluje, nie ja.
1: Słucham?
0: No.
1: To on ma mnie malować?
0: Tak.
1: Michasiu, przecież to miało być twoje zadanie.
0: Wiem, ale...
1: No przynajmniej tak mi się wydaje, że to twoje zadanie.
0: No bardzo dobrze ci się wydaje, tylko że ja nie umiem malować. I nie chcę wykonać takiego twojego portretu, jak mój portret kiedyś namalował Bartuś.
1: Ej, chyba przesadzasz, Michasiu. Nieraz widziałem twoje rysunki i wiesz, no... Tego byłby całkiem, no tego... Znośne.
0: Tak, tylko mówisz, żeby mi nie było przykro.
1: Nie, wcale nie. Nie mamy na co czekać. Chodźmy, Michasiu.
0: Ale dokąd mamy pójść?
1: Jak to dokąd? Do twojego pokoju.
0: A.

0: i jak na złość, nigdzie nie mogę znaleźć farb do malowania. No nigdzie,
1: ale,
0: no.
1: Ale wszędzie sprawdzałeś, Michaciu?
0: No tak, powinny być z pędzelkami. O, ale w szufladzie nic poza pędzelkami nie ma.
1: Czekaj, mam pomysł. Teraz zrób mój szkic. Ta farby później się skombinuje.
0: No ciekawe, gdzie? Jak to zrobisz?
1: Oj, tam odwiedzimy Martynę albo Anię. Ale nie teraz,
0: nie?
1: Nie teraz, Michasiu, bo Ania ani Martyna jeszcze nie wróciły z pracy.
0: A myślisz, że one będą miały farby?
1: No tak, jestem o tym przekonany. Ale póki co to szkicuj.
0: Słucham? Co mam robić?
1: Naszkicuj mnie.
0: Kiedy ja nie wiem, co to znaczy.
1: A masz ołówek?
0: Ołówek? Ołówek to mam!
1: No, to teraz tym właśnie ołówkiem narysuj moją postać, najlepiej na kartonie.
0: Ale jak mam namalować ciebie ołówkiem?
1: Misiu, ołówkiem zrobisz szkic.
0: Czyli
1: no taki jakby mój portret, no taki niekompletny.
0: Aha, taki zarys smoka? Jakby?
1: Tak, tak. A jak załatwimy farby, wówczas mój niekompletny portret zapełni się kolorami.
0: No, właśnie dlaczego miałbym nie spróbować, prawda?
1: Brawo, brawo, brawo. Właśnie taka postawa mi się podoba, Michasiu. Jak ci idzie? Jak już? No dobrze, dobrze, już nie pytam.
0: Nie, nie i nie. To mi się nigdy nie uda. Nie umiem rysować nic, a nic nie umiem. Nie umiem, nie umiem. Przestań,
1: Michasiu, no.
0: Może gdyby był stworek, potworek, to by mnie trochę nauczył chociaż.
1: Poczekaj. Misiu, patrz na mnie i teraz rysuj to, co widzisz.
0: Ale jesteś pewien?
1: Oczywiście. Narysuj moją paszczę, narysuj moją czuprynkę. Oj, wesołe oczy narysuj.
0: Bardzo proszę, dobrze. To jak tam sobie życzysz? Proszę
1: tak
0: bardzo.
1: Proszę.
0: I
1: jak? Już skończyłeś?
0: No nie wiem.
1: Jak to nie wiesz? Nie wiesz, czy skończyłeś? Pokaż. Michasiu, to mam być ja? Ty naprawdę tak sobie mnie wyobrażasz?
0: Ty
1: powinieneś iść do jakiejś szkoły, do jakiejś takiej szkoły, w której by cię nauczyli, no.
0: A żebyś wiedział, że chętnie bym poszedł, wiesz? Chętnie.
1: No fantastycznie.
0: Bo już nigdy nie chcę oglądać twojej miny takiej, jak widziałem przed chwilą.
1: Miny?
0: Tak.
1: A co było niby nie tak z moją miną?
0: Smoku, wyglądałeś tak, jakbyś zjadł jakąś cytrynę albo ostrą papryczkę.
1: No, wtedy jak oglądałem obraz...
0: Aha.
1: Wiesz, bo to co... No dobra, powiem ci, bo to co zobaczyłem na twoim rysunku...
0: No właśnie.

0: Nie? Sam widzisz, że nie dam rady namalować twojego portretu. Nie dam rady.
1: Poczekaj, ale gdyby ktoś dał ci lekcję malowania portretów, to...
0: A znasz kogoś takiego?
1: Niech pomyślę. A twój dziadek?
0: Dziadek Ignacy? No owszem, maluje, ale... Nie no, najczęściej to...

0: Portrety?
1: Wiesz, no trzeba by było ją poprosić, żeby pokazała jakieś zajęcia w szkole.
0: W jakiej szkole?
1: No, w szkole dla prawdziwych malarzy.
0: A, takich, co malują obrazy, a nie ściany czy płoty, tak?
1: No, nareszcie zrozumiałeś, oczywiście.
0: To, no to w takim razie chodźmy do dziadka Ignacego.
1: I może weź ze sobą pędzelki i kartony.
0: Słucham? A po co?
1: Bo może u twojego dziadka będą jakieś farby i tam namalujesz mój portret.
0: Ale przecież najpierw to muszę się go nauczyć malować, ten portret.
1: Cóż, no nie znam innej kolejności, dlatego biegnijmy do dziadka Ignacego.
0: Dobrze.

0: Proszę, proszę!
1: Uf, jak dobrze, dziadku, że jesteś, jak dobrze.
2: Potrzebujemy tablicy dziadka Damazego.
1: I to jak najszybciej.
2: I reszty tych rzeczy, które pozwolą nam zobaczyć, wiesz.
0: Ale zaraz. A co tym razem chcecie oglądać, chłopaki, a?
2: Michaś bardzo chce zobaczyć.
1: Jak się maluje portrety.
2: Tak, jak się maluje portrety, bo Michaś chce mnie namalować, no ale zupełnie mu to jakoś nie idzie.
1: Aha, i nic mi się nie udaje, nic.
2: Tak, nic mu się nie udaje, dlatego chciałby zobaczyć taką szkołę, gdzie uczą rysować i malować.
1: Czy znasz taką szkołę, dziadku?
2: Właśnie, czy znasz?
0: No takich szkół... jest ich sporo, no sporo.
2: Sporo jest?
0: Tak, nazywa się je szkołami plastycznymi. Są nawet wyższe uczelnie zajmujące się, no, wszystkim tym, co związane jest z pięknymi przedmiotami.
2: Z pięknymi przedmiotami.
0: Tak.
1: Ale jak to z pięknymi przedmiotami, dziadku?
2: Tak, właśnie. Co masz na myśli, dziadku Michasia?
0: No, mam na myśli obrazy, rzeźby, grafikę.
2: A co to takiego ta grafika?
0: A to taka specjalna technika pozwalająca na powielanie rysunku na papierze czy tam na tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
2: Ojej, to trochę skomplikowane.
1: Aha, nawet bardzo.
2: Bardziej niż bardzo. To już właśnie trudno zrozumieć.
1: A mnie, dziadku, to wystarczy, że namaluję Adasia, który... No i chodzi o to, że jak spojrzy na moją pracę, żeby powiedział, że to rzeczywiście on.
2: No tak, żebym się na tej pracy normalnie poznał.
0: No mam pewne obawy, czy pokazanie zajęć, samych zajęć ze szkoły plastycznej, nauczy się rysować czy malować. Nie, do tego trzeba dotrzeć samemu.
2: Słyszałeś, Michasiu, trzeba dotrzeć. Ale zaraz, jak to dotrzeć?
0: A tak? Trzeba odkryć w sobie talent, ale tylko poprzez ciężką pracę i doskonalenie swoich umiejętności plastycznych.
2: To bardzo skomplikowane.
1: Przykro mi, Adasiu, ale chyba twój portret nigdy nie powstanie.
2: Co?
1: No tak.
2: A wiesz co, co ci powiem? A mnie też jest przykro. A wiesz, dlaczego jest mi przykro?
1: Dlaczego?
2: Bo twoja pani Basia będzie zawiedziona. O,
1: ojej, ojej, myślisz, że tak będzie?
2: Jestem przekonany. Jutro przecież nie przyniesiesz tego, o co prosiła do przedszkola, prawda?
3: I chyba masz rację. Portrety najlepszych kolegów miały być na jutro, a ja...
2: Ej, poczekaj. Przestań się załamywać. Wszystko będzie dobrze. Wiesz, wystarczy, że...
3: Ja bym bardzo nie chciał zawieść pani Basi. Może jednak sprawdźmy, co?
2: Co takiego, Michasiu?
1: No sprawdźmy, co pokaże nam tablica dziadka Damazego.
2: A właśnie, tak.
0: No, zawsze możecie po nią pójść na strych, ale póki co może spróbujmy bez niej, co?
2: Jak to bez niej? Ale jak, dziadku Michasiu?
0: A tak. Spróbujemy poradzić sobie z tym problemem sami.
1: Znaczy, czyli co?
2: Ja też nie rozumiem.
0: Proszę, Michasiu, spróbuj jeszcze raz namalować Adasia. No, proszę.
2: Dziadku Michasia, może niech najpierw Michaś niech mnie narysuje, a potem pokoloruje. Chyba tak będzie łatwiej.
1: Aha, czyli znowu mam ciebie kicować, tak? No ile można?
2: Kicować? Michasiu, nie kicować, a szkicować.
0: Adaś ma rację. To ułatwi ci pracę, misiu.

0: Ostatnim razem jak go naszkicowałem, to się wystraszył tym, co powstało na kartce. O.
1: No tak, wystraszyłem się. Ojej, ale Michasiu, to był twój pierwszy szkic. Drugi na pewno będzie lepszy.
2: Musisz spróbować, Michasiu, a nie od razu się zrażać. Pamiętasz, co mówiłem o odkrywaniu w sobie talentu?
1: Pamiętasz, Michasiu, co mówił dziadek?
0: No tak, tak, coś tam mówiłeś, ale ja nie mam ołówka, tylko kartony i pędzelki, o.
2: Na szczęście ołówków mam całe mnóstwo. Proszę, jeden nawet sobie na stole leży, a?
1: No co się rozglądasz obok ciebie? No weź mi.
2: Tak, tak, no weź go i zabieraj się do pracy.
1: No zabieraj się.
0: Ja wiem.
1: Oj, rysuj, rysuj.
0: Obiecuję. Ja wiem.
1: Obiecuję, nie będę się ruszał. To gdzie mam stanąć?
2: Stań pod oknem, Adasiu, tam jest więcej światła.
1: Pod oknem?
0: Dziadku, a po co Adasiowi światło?
2: Nie jemu, a tobie, żebyś go lepiej widział.
1: Tak, żebyś mi lepiej widział.
0: I tak go widzę przecież, ale co z tego? Ja jak na pewno nie dam rady, o...
1: Oj, przestań marudzić, Michasiu, tylko zaczynaj.
0: Zaczynaj, od czego?
2: Może od paszczy, Adasia. Skup się na niej i spróbuj narysować tylko paszczę.
1: Tylko paszczę.
0: Ale ja trochę nie rozumiem.
1: Ja też.
2: Jaki kształt ma według ciebie paszcza Adasia? No, popatrz.
1: Właśnie, jaki ma kształt?
0: Może trochę jak takie leżące jajko?
1: Leżące jajko?
2: To narysuj leżące jajko.
1: Jak to?
2: No, niech rysuje. I teraz skup się na głowie.
0: No, głowa to też jajko, tylko że takie schowane trochę za paszczą.
1: Ale ja nie jestem żadnym jajkiem.
2: To rysuj tak, jak widzisz. No, rysuj.
1: Jesteś dziadku?
0: Ale w głowie Adasia są jeszcze oczy. O, tu jedno, a tu drugie.
1: Tak, są oczy i ja mam niebieskie oczy.
2: Kolorami zajmiemy się później, chłopaki. Teraz tylko rysujemy.
1: Ja rozumiem, dziadku Michasia, ale mam prośbę. Nie zapomnijcie też o moich uszach.
0: No, widzę, masz je tam... Po obu stronach głowy. Jedno masz po lewej.
1: Gdzie?
0: Po lewej.
1: Aha.
0: A drugie po prawej, o tam.
1: A tu?
0: No.
1: Zgadza się, Michasiu.
0: A jeszcze nos.
1: Nos?
0: Ja dopiero teraz zauważyłem, że przypomina kulkę. Jaki śmieszny.
1: Michasiu, nie śmiej się z mojego nosa.
0: Nie, ja się nie śmieję. Ja go podziwiam. Jest naprawdę uroczy.
1: O, to miłe, co powiedziałeś.
2: Aż się smok uśmiechnął, no.
0: I z tym uśmiechem wygląda inaczej niż przedtem, inaczej.
2: Ale jest sympatyczniejszy, prawda? To musisz przyznać, taki smok uśmiechnięty.
0: Aha, przyznaję, dziadku. I chyba wiem, jak ten uśmiech umieścić na moim rysunku. Wiem.
1: A co zrobisz?
0: Na paszczy umieszczę taką półkolistą kreskę. Od ucha do ucha. Ale jesteś uśmiechnięty. No nie do wiary. Czekaj, jeszcze grzywka. Grzywka. O! I głowa gotowa.
1: No zaraz, jeszcze moja reszta.
0: A ta reszta to łatwizna. Brzuszek. Kluskowate łapy.
1: Słucham? Jakie kluskowate? No wiesz co?
0: No według mnie to takie są. Ale naprawdę, smoku, nie masz się czego wstydzić, nie?
1: Tak sądzisz?
0: Pewnie. A poza tym twoje łapy są o wiele silniejsze od moich.
1: No tak, to prawda. Miło mieć silne i kluskowate łapy.
0: A, i jeszcze na koniec ogon.
1: No i skrzydełka, Michasiu.
0: No skrzydełek to niestety nie widać, bo skrzydełka są na plecach, czyli za tobą. O.
1: Szkoda, że ich nie zobaczę na moim portrecie.
0: Jak chcesz, to mogę jeszcze narysować twój drugi portret. Taki od tyłu, chcesz?
1: Jak to od tyłu?
0: No tyłu.
1: Co na nim będzie widać?
0: Co będzie widać? No, ten na pewno skrzydełka, a poniżej to będzie widać...
1: Michasiu, nie kończ już. Chyba się domyślam.
0: Czyli ten portret z przodu jest już gotowy. To teraz trzeba go tylko pokolorować.

0: malować.
1: Tak, tak. Czyli potrzebujesz farb, tak? Czekaj, powinienem mieć jakieś tubki z farbkami w szufladzie? Chyba zaraz sprawdzę.
2: Ja potrzebuję zielonej, pomarańczowej i...
1: A ja mam tylko niebieską, czerwoną i żółtą. A, i jeszcze czarną i białą.
2: O, ty dziadku, to masz bardzo mało kolorów.
0: Bardzo mało.
1: Spokojnie, te kolory nam wystarczą.
0: Tak, ale ja mam zielone futro, w pomarańczowe centki. Czyli jedyne, co możecie pokolorować, to moje oczy, bo są niebieskie.
1: A, niekoniecznie. Umiejętnie mieszając farby, dokładnie te, które mamy, możemy uzyskać dowolny kolor.
0: Dowolny kolor?
1: Tak.
0: Ale w jaki sposób?
1: Barwy czerwona, żółta i niebieska to barwy podstawowe.
0: I co z tego?
1: I to z nich uzyskamy kolory pomarańczowy, fioletowy i zielony.
0: A zielony i pomarańczowy to przecież kolory mojego futra.
2: A gdybym chciał namalować swoje brązowe futerko, dziadku?
0: Właśnie.
1: No to trudniejsza sprawa, bo wtedy trzeba zmieszać wszystkie kolory podstawowe.
0: Wszystkie zmieszać? O,
2: to zmieszajmy. No bo ja swój portret to też bym bardzo chciał namalować. No, bardzo.
1: Ale może po podwieczorku, bo teraz to chciałbym wam zaproponować keks.
0: Hurra, dziadku, Michasia, upiekłeś keks fantastycznie, brawo.
2: Prawdziwy keks?
0: No, czyli takie ciasto kolorowe w środku.
1: O, tym razem to wypiek z cukierni, ale sprawdzony. To jak, chłopcy, może zjecie po kawałeczku, a później... No ja też coś przegryzę. Weźmiemy się za mieszanie farb. Co wy na to?
0: Tak, super, super.
1: Za mieszanie i dokończenie twojego portretu, Adasiu.
0: Tylko nie wiem, czy zdążymy.
2: Spokojnie, Adasiu. Mamy jeszcze mnóstwo czasu.
0: Ojej, chyba niekoniecznie, Michasiu. Musimy wracać do domu. Następnym razem.
2: Ale następnym razem to będzie już inna szkoła.
0: Czyli to już koniec opowieści?
2: A nawet dzisiaj nie użyliśmy ani tablicy, ani dzwonu dziadka Tamazego.
0: Tak, ale na szczęście mamy najlepszego, twojego...
2: Kochanego dziadka Ignacego.
0: Tak, tak, który zna się na wszystkim.
2: Oj, te końce to zawsze są podstępne. One się zawsze pojawiają, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
0: Tak trudno. Musimy teraz poczekać kilka dni i w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
2: Chyba mam już jakiś pomysł magiczny.
0: Całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
2: Dobrze, że podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów. Że to właściwie już taki teatr jakby głośnikowy,
0: tak,
2: co nie?
0: Tak, no, on jest zupełnie inny, bo szkolne to wiadomo jakie.
2: Tak? Ja nie wiem.
0: Ty nie, o szkole są po prostu takie bardziej dorosłe.
2: No chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
0: No tak, będą... Już są, a albo kiedyś byli.
2: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
0: Oczywiście. No pomyśl. A dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
2: Ojej, masz rację, zgadza się.
0: A Wojtek z Leszkiem.
2: I znowu racja.
0: Martyna, Ania, Daria, Klaudia. Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
2: A rzeczywiście. Czyli tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
0: Ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
1: Chłopcy... Już dosyć tej rozmowy, bo najwyższy czas...
3: Na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
1: i pomysłowym misiem Michasia.
0: Ale to dopiero za tydzień.
2: Przecież wiem.
3: Zgadza się, już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mam nadzieję...
1: Razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
3: Waszych ulubieńców misia i smoka.
2: Do usłyszenia!
3: Wysłuchaliście szkolnego teatru z głośnika.
1: O szkole plastycznej.
2: Tak chciałam powiedzieć. No,
0: czyli o tym, jak wspaniale ukazać pień.
2: No też o tym chciałam powiedzieć. Zapraszamy za tydzień. Mam już pomysł. Tym razem będzie...
0: To tajemnica.
2: Bardzo magicznie.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Kota w butach. Kretki bardzo cieszą się. Lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustą kartką, wszystko może zdarzyć się. Bo gdy tylko przymknę oczy,

Każde miejsce w moim domu lubi takie rysowania. Ściana cieszy się, że teraz chce na każdym

kiełbasą Afryką. Bodyj tam, bodyj, złupiła się skóra, wydało wodę, z lwem się nie dogodos i z tygrysami, niech se gazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama jest bardzo fajna. Rysujemy sobie razem. Jeszcze fajnie się je lody z mamą. A teraz jestem z mamą nad Wisłą. Chodzimy i idziemy na lody. To nasze ulubione zajęcie. Mamie życzę wszystkiego dobrego, żeby była szczęśliwa, żeby miała fajnie w pracy i dużo koleżanek i kolegów. Jestem Zoja. Wszystkiego najlepszego, mamo.

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek?

0: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
1: Znów wpakują się w tarapaty.
0: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
2: Mają rozmach ci na górze.
0: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
3: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
0: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Otwieramy drzwi naszej radiowej

Hej, hej, hej! Witam was ponownie. Co prawda przed momentem już mówiłam wam dzień dobry, ale tak sobie myślę, że nigdy nie za wiele powitań, zwłaszcza kiedy mamy taki wyjątkowy dzień. Pamiętacie, co dzisiaj za dzień? Dzień mamy, ale podejrzewam, że słuchacze Polskiego Radia Dzieciom doskonale o tym wiedzą, bo już w poranku na ten temat całkiem sporo mogliście usłyszeć i porozmawiać z Martyną Chuderską i jej gościem. A co to takiego ten dzień mamy? No oczywiście, to święto wszystkich mam, które przecież każdego dnia robią dla nas całe mnóstwo rzeczy. No tak, czasami są kierowcami, bardzo często kucharkami, pielęgniarkami, które naklejają plasterki na przykład na obdarte kolana, nauczycielkami, kiedy musimy powtarzać tabliczkę mnożenia, organizatorkami wycieczek, kiedy mamy wspólny, wolny weekend, czy też specjalistkami od szukania zagubionych skarpetek, które cóż, no, mają te tendencje, że często znikają nie tylko z pralki, ale także z szafki. No ale przede wszystkim mamy to ekspertki od przytulania i chyba tutaj wszyscy się ze mną co do tego zgodzą. Mama to jest taka osoba, która zwykle jest tą pierwszą osobą, do której biegniemy z dobrą

wiadomością. To właśnie jej pokazujemy swoje rysunki, opowiadamy o tym, jak minął nam dzień, no i dzielimy się swoimi sukcesami. Mamy są zawsze obok nas. No i właśnie dlatego to dzisiejsze święto, czyli Dzień Mamy, to jest doskonała okazja do tego, żeby powiedzieć swoim mamom coś, o czym czasem, no cóż, zapominamy w codziennym pośpiechu. Wiecie, jak brzmi to słowo? Dziękuję. Tak, jedno proste słowo, a uwierzcie mi, może zastąpić tysiące innych. No i tak sobie myślę, że wcale nie trzeba od razu kupować jakichś wielkich prezentów. Czasem tak naprawdę największą wartość ma własnoręcznie narysowana laurka, albo pomoc przy domowych obowiązkach, mocny przytulas, albo po prostu właśnie kilka miłych słów. Jeżeli mielibyście ochotę złożyć swoim mamom życzenia właśnie za naszym pośrednictwem, to śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55. Bardzo, bardzo chętnie umożliwimy Wam właśnie opowiedzenie o swoich mamach i złożenie im życzeń z okazji ich wyjątkowego, wspaniałego święta. No i oczywiście przy tej okazji ja nie byłabym sobą, gdybym i swojej mamie nie złożyła życzeń i nie przesłała miliona uścisków i uśmiechów. Tak, tak? Droga mamusiu, to właśnie dla ciebie.

dla wszystkich mam, a teraz chciałabym zaproponować wam wyjście do teatru. Już nie tylko dla mam, ale dla was wszystkich. No, chyba, że macie ochotę zaprosić mamę do teatru. Myślę, że to też świetny pomysł. Na co jest to moje podwójne zaproszenie, które dla was właśnie przygotowaliśmy? Och, cudownie! Zaproszenie jest do Teatru Lalek Gulliver na najbliższą niedzielę, czyli 31 maja na godzinę 11, bo to właśnie wtedy odbędzie się spektakl Strachy, Achy i Kalorie. Jeżeli chcielibyście wybrać się na ten spektakl razem z mamą albo z kimkolwiek innym, z kim lubicie chodzić do teatru, to zadzwońcie do nas pod numer telefonu 22 645 2055, a następnie odpowiedzcie mi na jedno krótkie pytanie. No ten wątek mamy jednak się musi pojawić. Czy jest jakaś taka rzecz, o której wiecie, za którą nie przepada wasza mama? No bo wiecie, niektórzy się boją myszy, inni pająków, a wasza mama boi się myszy albo pająków, a może gołębi, bo wiem, że też i takie czasami bywają strachy, a może wasza mama boi się występów publicznych. No, to są najróżniejsze rzeczy. Bardzo jestem ciekawa, jak dobrze znacie wasze mamy, jeżeli tak właśnie jest. To śmiało zadzwońcie do nas i kto wie, może uda wam się zdobyć zaproszenie do Teatru Lalek Gulliver.

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem jest śmierć.

0: w słowa tej piosenki. Lepsze nie może być nic, tak brzmi jej tytuł. I powiem wam szczerze, że rozbawiła mnie ona prawie że do łez, ale takich, wiecie, miłych, sympatycznych łez radości i szczęścia. Bardzo jestem ciekawa, czy Mateusz, który się do nas dodzwonił, zna tę piosenkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mateuszu, ty znasz piosenki z Wajany?
1: Tak.
0: A tę piosenkę, która przed momentem pojawiła się u nas w radiowej świetlicy, znałeś wcześniej?
1: Tak.
0: I czy ona ciebie też tak rozbawiła jak mnie?
1: Tak.
0: Powiem ci szczerze, że naprawdę ubawiłam się przednio. No dobra, ale ja rozumiem, że ty nie dzwonisz w sprawie Wajany, tylko do konkretów chciałbyś przejść, czyli do zaproszeń na spektakl Strachy, Achy i Kalorie. Mamy takie jedno podwójne zaproszenie na najbliższą niedzielę, na 31 maja na godzinę 11 do Teatru Lalek Gulliver. Tylko powiedziałam, że należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze zadzwonić do nas i to zrobiłeś, a po drugie chciałam sprawdzić, jak dobrze znasz swoją mamę i zapytać się o to, czy wiesz, czego twoja mama woli unikać? Czego nie lubi? To takie zabawne. Pewnie bałaganu w twoim pokoju.
1: Mama wszystko lubi.
0: Mama wszystko lubi. A co lubi najbardziej twoja mama? Może odwróćmy to pytanie. Nie mówmy, czego nie lubi, a co najbardziej lubi twoja mama? Lody czekoladowe? Naleśniki z bitą śmietaną? A może jak posprzątasz w pokoju lub odkurzysz całe mieszkanie?
1: Kwiaty lubi.
0: A jakie kwiaty lubi twoja mama?
1: Mamy w doniczkach dużo kwiatów.
0: Ach, takie doniczkowe kwiaty. A one mają jakieś kolory?
1: No, czasami kwitną, ale rzadko.
0: Mhm. A czy ty już złożyłeś życzenia swojej mamie dzisiaj?
1: Tak, rano.
0: I czego życzyłeś swojej mamie? Jakie to były życzenia?
1: Wszystkiego dobrego.
0: Super. Świetnie. I uśmiechu, no tak, tego to nigdy za wiele. A gdyby to zaproszenie jedno podwójne, które mamy na spektakl Strachy i Kalorie trafiło w twoje ręce, to zabierzesz mamę?
1: Mogę zabrać, albo kolegę, który też ze mną tutaj jest.
0: No to słuchaj, no to ja myślę, że jak najbardziej tobie teraz należą się brawa, fanfary i oklaski! Bo okazuje się, że ty doskonale wiesz, co twoja mama lubi najbardziej. I to jest fajne, że dzięki temu możesz sprawiać jej przyjemność nie tylko w dzień jej święta. Tak naprawdę to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mamie sprawiać drobne przyjemności każdego dnia. Oczywiście nie za wiele, żeby też nie było, że codziennie jest coś miłego. Nie, nie, żartuję. Oczywiście, że im więcej miłych gestów do siebie nawzajem czynimy, tym nam się milej, przyjemniej i radośniej żyje, a podejrzewam, że takie właśnie masz relacje ze swoją mamą i bardzo, bardzo ci ich gratuluję. Mateuszu, a może chciałbyś jeszcze raz swojej mamie złożyć życzenia teraz właśnie na antenie Polskiego Radia Dzieciom?
1: Tak.
0: No to proszę, teraz jest ten czas.
1: No to życzę mamie wszystkiego dobrego, jak najmniej pracy, jak najwięcej pieniędzy, uśmiechu i ładnych kwiatów.
0: Brawo, fantastyczne życzenia. My się oczywiście do nich przyłączamy. A czy kogoś chciałbyś pozdrowić?
1: Tak. Chciałbym pozdrowić mojego psa, moją klasę i mojego kolegę, który tutaj ze mną też jest. Mamę, tatę i to chyba wszystko.
0: My oczywiście przesyłamy te pozdrowienia w świat i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i przesyłamy uściski i uśmiechy w twoją stronę.

0: stronę. No i koniecznie daj znać w przyszłym tygodniu, jak podobał się tobie spektakl Strachy, Achy i Kalorie, bo zaproszenie wędruje oczywiście w twoje ręce. Okej?
1: Okej.
0: Super, do usłyszenia zatem, pa, pa.
1: Do widzenia, do usłyszenia.
0: Ale zaraz, zaraz, ktoś jeszcze jest tutaj z nami na linii telefonicznej, zgadza się? Halo, halo, jest tam kto? Och, coś się stało, jakieś chochliki się tutaj wkradły, ale spokojnie, Matyldo, bo wiem, że to ty dzwoniłaś, na pewno będzie jeszcze okazja do tego, byśmy mogły sobie porozmawiać.

0: Cuda i dziwy, tak nazywa się ta piosenka, która przed chwilą rozbrzmiewała w radiowej świetlicy i podejrzewam, że takimi cudeńkami na pewno są wszystkie upominki, które przygotowaliście dla swoich mam. Bardzo jestem ciekawa, czy Matylda już dała swój upominek mamie. Cześć Matyldo!
1: Cześć, dałam dzisiaj mamie upominek.
0: I co to było takiego?
1: Herbaciany rysunek, herbatę i obrazek. I buziaczki.
0: I buziaczki.
1: I pozdrowienia.
0: I wow, to taki...
1: I kwiatki.
0: To całkiem sporo. Przepraszam, że ci przerywam, ale tak coraz więcej tych niespodzianek, które dla mamy przygotowałaś, wymieniałaś.

0: No to jest cały zestaw upominków.
1: Tak, cały zestaw przygotowałam.
0: A długo o tym myślałaś, co się w takim zestawie znajdzie?
1: Nie.
0: Nie? Tak po prostu wpadło ci to do głowy?
1: Tak, bo ja najpierw robiłam upominek od wczoraj, bo robiłam książkę z flagami, a po książeczce wycinałam, jak skończyłam, wycinałam, a po wycinam nie skończyłam moją pracę i wtedy zrobiłam dla mamy prezent.
0: Ale super, fantastycznie.
1: Jakby pytała pani, gdzie takie fajne rzeczy, pojechaliśmy na wycieczkę i tam były, herbatę zrobiłam i rysunek herbaciany, a w przedszkolu to wszystko już zrobiłam.
0: Super.
1: Jakby pani nazwę przedszkola, to Ancia Pęca w której lęce. Jezowie Sudacki.
2: Bieleniej.
0: No, powiem ci szczerze, Matyldo, że wszystko miałaś doskonale zaplanowane i fantastyczne jest to, że się udało. A jakie życzenia złożyłaś mamie przy okazji wręczenia upominków?
1: Wszystkiego najlepszego dnia mamy, życzę zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego dnia mamy.
0: Super, można powiedzieć, że to taki trochę wierszyk, prawda?
1: Tak.
0: No i jaka była reakcja mamy?
1: Po pierwsze to się rozpłakała ze słów, a drugie znowu płakała.
0: Ojeju, ale przecież ty nie chciałaś sprawić, żeby twoja mama płakała. Wyjaśniłaś z nią to?
1: Tak, bo mama płakała ze szczęścia.
0: Ach, wzruszyła się, tak? Tym wszystkim, co zorganizowałaś, tymi pięknymi życzeniami i tymi wszystkimi upominkami. Ale super, fantastycznie. A powiedz mi tak między nami, czy jeszcze coś dla mamy przyszykowałaś na dzisiaj? Czy to już koniec prezentów?
1: Nie, jeszcze nie. 18 prezentów.
0: Ojeju, no ja tak właśnie podejrzewałam, że tak może być, że jeszcze jakieś prezenty kryjesz. No i ja w ogóle liczę na to, że za chwilę przy współpracy z nami zaserwujemy twojej mamie jeszcze jeden prezent, bo podejrzewam, że bardzo chciałabyś też złożyć życzenia swojej mamie teraz poprzez Polskie Radio Dzieciom. Co ty na to?
1: Tak.
0: To jest dobry pomysł, to też sobie tak myślę, że fantastycznym będzie za chwilę, kiedy twoja mama to usłyszy. To chcesz się chwilkę zastanowić, jakie życzenia złożysz mamie? Czy jesteś już gotowa?
1: Jeszcze chcę się zastanowić.
0: No dobrze, no to ty się zastanawiaj, jakie to będą życzenia, a ja w międzyczasie przypomnę naszym słuchaczom, że jeżeli chcą złożyć życzenia swoim mamom za naszym pośrednictwem, to my oczywiście zapraszamy, śmiało dzwońcie do nas, 22, poczekaj, muszę powiedzieć numer telefonu do końca, 22 645 20 55, śmiało dzwońcie i wtedy będziecie mogli swoim mamom złożyć życzenia. Matyldo, teraz możesz mówić.
1: Wszystkiego najlepszego dnia mamy, pozdrawiam ciebie i wszystkim mamom, które dzisiaj świętują, pozdrawiam i mamie życzę słodkich owoców.
0: Ale super życzenia, fantastyczne. My się oczywiście także do nich przyłączamy i w ogóle super jest to, że też pomyślałaś o innych mamach. To bardzo miłe z twojej strony.
3: No i mama znowu będzie płakać.
0: Och nie, droga mamo, my tutaj nie chcemy żadnych łez. My chcemy uśmiechy od ucha do ucha i radość i szczęście.
1: Ale nie, mi się ty.
0: Matylda, powiedziałaś, że życzysz wszystkim mamom smacznych owoców, a jaki owoc najbardziej lubi twoja mama, wiesz?
1: Moja mama lubi
2: wszystkie owoce.
1: Wszystkie owoce lubi.
0: Ale to jest super, bo dzięki temu możesz też sprawiać takie drobne prezenciki, właśnie kupując jakiekolwiek owoce przez cały caluteńki rok, a nie tylko na przykład czekając, aż się one pojawią, na przykład takie truskawki czy inne sezonowe owoce.
1: A ja najbardziej lubię śliwki.
0: Śliwki też są pyszne. Och tak, śliwki to wspaniałe owoce. Matyldo, a chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić oprócz tych wspaniałych życzeń, które złożyłaś mamie swojej i wszystkim innym mamom?

0: mojej babci, a mojej mamy mama, i mojej prababci, a mojej babci mama. I tak z pokolenia do pokolenia.
1: No to wszystkim mamom, a jeszcze komuś?
0: My jedynie dziadkowi.
1: No tak, nie można zapominać także o dziadkach. My się oczywiście do tych twoich pozdrowień przyłączamy jak najbardziej. Tobie też przesyłamy całą moc pozdrowień i uśmiechów wprost z naszej radiowej świetlicy i życzymy wam przemiłego, cudownego, fantastycznego świętowania Dnia Mamy, bo jeszcze, no myślę, że kilka godzin tego świętowania wam pozostało i ja liczę na to, Matylda, że uda się wręczyć tobie wszystkie upominki i zaserwować mamie wszystkie niespodzianki. Będę trzymała za to kciuki. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa! A wam przypominam to, co powiedziałam przed momentem. Jeżeli macie ochotę złożyć życzenia swoim mamom, śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55. Z przyjemnością wielką oddamy wam głos, byście mogli życzyć swoim mamom to wszystko, czego tylko zapragniecie. A już za chwil kilka w naszej radiowej świetlicy pojawi się gość. Kto to będzie i o czym nam opowie? O tym przekonacie się już za chwilę.

0: Ciekawa jestem, czy śpiewać zechce dzisiaj specjalnie dla nas nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, drogi tajemniczy gościu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Zaśpiewasz nam coś?
1: Nie jesteście na to gotowi. Ja też nie jestem na to gotowy.
0: Czyli nie, dzisiaj nie będziemy śpiewać, ale to jest oczywiście taka podpucha, bo nie o śpiewaniu dzisiaj zamierzam rozmawiać z naszym gościem, a o czymś zupełnie innym. Bo nie wiem, czy wiecie, ale

0: Wcale nie trzeba podróżować na drugi koniec świata, żeby odkrywać nowe rzeczy. Czasami wystarczy przeczytać ciekawą książkę, obejrzeć film albo spróbować czegoś pysznego, jakiejś potrawy, której nigdy wcześniej nie jedliśmy. I takimi rzeczami między innymi zajmuje się nasz dzisiejszy gość, którego już dzisiaj usłyszeliście przed momentem, a jest nim Pigout, czyli Piotr Knioła, polski bloger, influencer, autor i podcaster, który od wielu lat pokazuje, że o kulturze, bo to wszystko, o czym wspomniałam przed momentem, to właśnie jest szeroko rozumiana kultura, można mówić ciekawie, zabawnie, no i z humorem. Dzień dobry, witam cię teraz już oficjalnie.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo, bardzo piękna zapowiedź. Aż sobie wydrukuję i sobie wstawię na stronę u siebie internetową, bo lepsza niż moja.
0: No to bardzo mi miło. Ale słuchaj, tak sobie pomyślałam, że być może nasi młodzi słuchacze nie znają tych wszystkich słów, których użyłam, czyli tych słów, które oddają to, czym się tak naprawdę zajmujesz. To teraz rozgryźmy je sobie, rozsupłajmy tak słówko po słówku. Czym zajmuje się bloger?
1: Bloger jest taki dziennikarz, który zamiast pisać do gazety albo prowadzić audycję w radiu, prowadzi kanał w internecie. Jest jednoosobową redakcją i pisze na różne tematy. I to było słowo popularne kilka lat temu. I tutaj ono zostało zastąpione na inne słowo, którego też użyłaś, czyli influencer. I z tym influencerem to już jest osoba rozpoznawalna. Nazwa wskazuje, że ona wywiera wpływ na innych. Inni chcą być takie jak ona. I ja już tutaj, wiesz, mam taki trochę hamulec, że niekoniecznie jestem influencerem. Po prostu wszyscy blogerzy, wszyscy tworzący w internecie zostaliśmy wrzuceni do tego worka z nazwą influencer.
0: A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo kiedy słuchałam tego, co mówiłeś, to rzeczywiście pomyślałam sobie, że influencer to ktoś taki, kto jest obarczony ogromną odpowiedzialnością, bo stanowi też taki wzór dla tych wszystkich odbiorców swoich, i to małych, i dużych.
1: No, w tym słowie jest taki ciężar zaszyty i sobie życzymy, żeby wszyscy influencerzy godnie nieśli go na barkach i dawali tylko pozytywny przykład.
0: No i trzymamy za to kciuki i wierzymy głęboko, że tak właśnie będzie, bo rzeczywiście ten świat influencerów też się bardzo zmienia, jest on niesamowicie dynamiczny i mam nadzieję, że też będzie okazja jeszcze sobie dzisiaj o tym porozmawiać, ale tutaj mamy jeszcze kolejne słowo, podcaster.
1: Podcaster. No, czyli tu już jesteśmy bliżej nagrywania audycji w radiu, tylko nie puszczamy tego na żywo do słuchania w radiu, tylko nagrywamy sobie do tak zwanej puszki i zamieszczamy w internecie i można to na stronie internetowej na wskazanym adresie wysłuchać w dowolnym momencie.
0: No i ja tak sobie myślę, że to jest doskonały moment, by też opowiedzieć naszym słuchaczom o podcaście, który na platformie Polskiego Radia się pojawił, również przez ciebie współtworzony.
1: Tak.
0: No od początku maja, prawda?
1: Od początku maja, razem z moim serdecznym kolegą, który jest przy okazji bardzo znanym pisarzem, Wojciechem Chmielarzem, prowadzimy podcast o książkach. Dzisiaj zresztą nagrywaliśmy odcinek, zanim tutaj przyszedłem, i mieliśmy temat...
0: A zaspoilerujesz?
1: Tak, mieliśmy temat książki dla dzieci.
0: Ale
1: i być może tutaj nasi słuchacze rozpoznają, bo naszą gościnią była autorka książki o skarpetkach, która jest lekturą szkolną i opowiadała nam o pracy pisarki pracującej dla dzieci. Jak opowiadać historię, jak humor... Różni się humor dziecięcy od dorosłego. Bardzo fajna rozmowa, a że ja jestem ojcem 8-latka, to ja te wszystkie książki mam przeczytane i sam byłem ciekawy, bo ja nadal pamiętam, jak byłem dzieckiem i Justyna Bednarek...
0: Och nie, zdradziłeś to jej nazwisko, ja chciałam zrobić zagadkę.
1: Aj, zdradziłem. Czyli już zdradziłem. Justyna Bednarek, czyli autorka książek i nasza gościni dzisiejsza, po prostu jest dla nowego pokolenia, według mnie, kimś takim jak Jan Brzechwa był dla mojego pokolenia. Dużo fantazji, wyobraźni, poczucia humoru. Super to działa, więc bardzo fajny odcinek. Niedługo będzie można posłuchać na stronie Polskiego Radia, więc zapraszam już dzisiaj.
0: No właśnie, ja tak sobie pomyślałam, bo Justyna Bednarek była także gościnią dzisiejszego poranka i z Martyną Chuderską również między innymi o skarpetkach rozmawiała, że te przygody i podróże, które możemy odbywać właśnie dzięki tej autorce przy towarzystwie skarpetek, czyli bohaterów przez nią wymyślonych, są

0: zawsze niesamowite, nie tylko do tego, by ich słuchać, bo o nich czytać, ale też by się inspirować. I tak sobie myślę, że to jest też coś takiego, co oddaje to, na czym zależy zarówno blogerom, influencerom, podcasterom, dziennikarzom także.
1: No, zdecydowanie. Ja bardzo, bardzo się cieszę właśnie, że dzisiaj nagrywaliśmy taki odcinek, bo my w tym naszym podcaście byśmy chcieli opowiedzieć o książkach, o całym rynku książkowym, zrobić taką panoramę, że są książki dla dorosłych, są książki dla dzieci, są ludzie, którzy piszą o książkach i wpływają na popularyzację książek. Ja równocześnie jestem ambasadorem akcji Tata też czyta, więc mi się dzisiaj te wszystkie moje aktywności internetowe skumulowały w jednym punkcie i jeszcze jesteśmy tutaj w radiu dla dzieci i no... Perfekcja.
0: Intensywny dzień, ale za to jaki radosny i słoneczny. Ja przyznam się szczerze, że na to słońce to już czekałam i czekałam. Dlatego w ogóle nie przeraża mnie fakt, że na dworze jest 28 prawie stopni.
1: Ja absolutnie, jakbym miał wybierać cały rok ciepło czy cały rok zimno, to ja wybieram ciepło.
0: A gdybyś miał wybierać między byciem podcasterem, blogerem i influencerem, to w którą stronę byś...
1: Influencera wyrzucam, bo influencer to jest takie słowo trochę wytrych, a podcaster, bloger, one mają... Ja jestem tematycznym twórcą internetowym, mam jakieś tematy przewodnie, więc najlepiej mi się pisze. Piszę w internecie, bo mogę codziennie pisać, mogę kilka razy dziennie, mogę dłuższe formy, krótsze. Podcast jednak, wiadomo, nagrywam raz na jakiś czas i mam potrzebę bycia bardziej aktualnym, więc w pierwszej kolejności internet, w drugiej podcast.
0: A jeszcze jest osoba, która nagrywa blogi, takie wideoblogi, prawda? Bo tutaj sobie mówimy o tym, że podcaster to jest raczej dźwięk, blog to jest coś, co się pisze, ale jeszcze są też nagrywane filmiki.
1: I youtuber.
0: A
1: i vloger.
0: Vloger, no
1: youtuber.
0: Tak, i vloger.
1: To jestem jedną nogą też vlogerem, bo nasz podcast jest nagrywany w konwencji wideo i na niektórych kanałach można nas obejrzeć również w obrazku, nie tylko dźwięk, a na niektórych jesteśmy tylko w formie audio. Ale nagrywamy, jakby to był vlog, więc wszystkie role pełnię.
0: A gdybyś miał taką wskazówkę naszym młodym słuchaczom, którzy chcieliby spróbować swoich sił właśnie w tych różnych dziedzinach, gdybyś miał wskazać taką właśnie wskazówkę, radę dla naszych słuchaczy, od czego powinni zacząć taką przygodę, to co to by było?
1: Najłatwiej i chyba najprzyjemniej opowiada się o rzeczach, które się lubi, którymi się interesuje. Więc jeżeli... nasi słuchacze mają jakąś pasję i wchodzą w nią głębiej niż przeciętny człowiek, to fajnie jakby się dzielili swoją wiedzą, swoimi obserwacjami z innymi i to już jest początek tej drogi, bo to tak jak opowiadasz koledze w szkole o swojej jakiejś pasji, to po prostu zmienia się to, że masz więcej słuchaczy, oglądaczy i oni równie mogą być zainteresowani tym tematem.
0: Czyli można powiedzieć, że traktuje się tego swojego odbiorcę jako swojego kumpla, koleżankę, któremu chce się opowiedzieć o czymś, co sprawia nam frajdę.
1: Dokładnie tak. Ja w ogóle uważam, że jak robisz podcasty, piszesz różne rzeczy w internecie, nie powinno się udawać kogoś innego, tylko po prostu opowiadamy i tak jak się opowiada koledze, mamie, tacie, wtedy jesteśmy sobą i wtedy to wypływa z nas naturalnie, więc jak najbardziej.
0: Słuchaj, ale ja w ogóle nie zapytałam się jeszcze ciebie, skąd się wziął twój pseudonim.
1: A, tutaj nazwa bloga to jest Pig Out i tutaj na początku też powiedziałeś, że można bez wychodzenia z domu zwiedzać światy, różne kraje i jeść, znaczy poznawać nowe jedzenie. I to jest właśnie... Pig out znaczy najeść się pod korek, tak zwane przejeść się. I to jest słowo popularne w USA, gdzie ludzie mają taką miłość do jedzenia, że potrafią pojechać, na przykład my pojedziemy 300 km z Warszawy do Gdańska, żeby zobaczyć Morze Bałtyckie albo poplażować trochę. A Amerykanie potrafią przejechać 300 km, żeby zjeść w ulubionej restauracji. Ulubionego burgera. I oni to nazywają pig out, czyli jadą, żeby zjeść swoje ulubione jedzenie i to tak konkretnie i wracają do domu. To się nazywa pig out i mi się tak to podoba, bo ja też bardzo lubię dobrze zjeść, że nazwałem tak bloga, a później to słowo stało się moim pseudonimem. Wszyscy zaczęli tak na mnie mówić.

0: Czyli można powiedzieć, że tak chciałbyś się najść do syta, ale nie tylko tym rzeczywistym jedzeniem, tylko w ogóle całą kulturą.
1: Oczywiście, że tak, ale to jest kolejny raz mi się różne rzeczy przecięły w jednym punkcie, czyli moja miłość do jedzenia, do podróżowania i do opowiadania o tym światu.
0: No i o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać w naszej radiowej świetlicy, także zostańcie koniecznie z nami, bo nasz gość przygotował jeszcze mnóstwo niespodzianek i ciekawostek, którymi bardzo chętnie się z wami podzieli.

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama jest fajna, no bo mogę się z nią bawić. Na przykład jak mama będzie się ze mną bawiła, to albo Berka, albo Chowanego. Berka, a ja z moją mamą bawimy się tak, że najczęściej uciekam, a ona mnie pierwsza goni. A w Chowanego, jak jesteśmy w domu, to ja mam takie dobre kryjówki. Zazwyczaj mama nie wie, gdzie jest tam, ale lepiej nie chowajcie.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
6: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
1: Radiowa świetlica.

0: Siedem życzeń, tak nazywa się piosenka zespołu Wanda i Banda. I ja chyba nie muszę wam przypominać, bo bardzo często o tym wspominam, że wcale nie siedem, ale znacznie więcej życzeń ja mam wpisanych na kartce. No i tak po kolei one mi się spełniają, między innymi dzięki temu, że mogę tutaj się z wami spotkać w radiowej świetlicy. A nasz gość, ile masz życzeń? Siedem? Mniej więcej? Siedem. Tylko siedem?
1: Cyferka dobra, lubię ją bardzo, więc zostaniemy przy siódemce.
0: A ja przypominam wam, że naszym gościem dzisiaj w radiowej świetlicy jest Pig Out, czyli Piotr Knioła, polski bloger, influencer, autor i podcaster, który od wielu lat pokazuje, że o kulturze można mówić ciekawie, zabawnie i z ogromną dawką poczucia humoru, a to jest niezwykle ważne, prawda? Bo kiedy, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że kiedy podajemy różne informacje, czasami też bardzo ważne i poważne, ale w nieco lżejszy sposób, czasami może nawet z przymrużeniem oka, to trafiają one do szerszego grona osób. Masz takie wrażenie?
1: Cała moja działalność właśnie się z tego wzięła, że ja miałem wrażenie, że o kulturze, o książkach się trochę za poważnie rozmawia i ludzie nie rozmawiają tak, jak rozmawiają w domu albo w gronie znajomych. Na forum publicznym to jest cięższe i takie nudniejsze, że tak powiem. I chciałem właśnie, żeśmy rozmawiali tak, jak się normalnie z kolegami rozmawia.
0: Dzisiaj dzień wyjątkowy, dzień mamy. Nasi słuchacze Polskiego Radia Dzieciom od rana dzwonią i za naszym pośrednictwem życzenia swoim mamom składają.

0: Padają. No i z racji tego, że ty jesteś naszym gościem, to też masz taką niesamowitą możliwość, żeby swojej mamie teraz życzenia złożyć, ale zanim to zrobisz, to chciałabym się ciebie zapytać, jak ty świętowałeś te okazje, kiedy byłeś w wieku naszych słuchaczy?
1: Jak ja byłem w wieku słuchaczy, to oczywiście laurka to była podstawa. Powiem, że dorastałem w czasach, w latach 90., gdzie nie było tak kolorowo jak teraz i takich opcji prezentowych, gotowych w sklepach, więc trzeba było sobie radzić samemu, więc laurki były, ale ja mam teraz 8-letniego syna, więc wczoraj też on rysował laurkę, poszliśmy w tajemnicy kupić bukiecik z misiem i on od rana był przygotowany, ale powiem, że nie wytrzymał presji i wieczorem zaspoilerował mamie, że jutro coś się czeka. I mama mówi, tylko mi nie mów, a on mówi, oczywiście nie powiem ci, że to są kwiaty, miś i laurka. Więc presja, ja to samo miałem, dokładnie to samo i teraz mój syn to odtwarza.
0: Ale to jest fantastyczne, bo to też pokazuje, jaką niesamowitą radość obu stronom sprawia to święto, zarówno samym mamom, że o nich pamiętamy, jak i ich potomkom, dzieciakom, które już się nie mogą doczekać, by wręczyć upominki, prezenty i życzenia.
1: Dokładnie tak. A ja mojej mamie to już dzisiaj składałem życzenia internetowe, dopiero jak wyjdę z radia będę dzwonił, ale powiem jej oprócz tego, że kocham, że dziękuję, to jak zawsze powiem, że ze wszystkim miała rację. Tylko do niektórych rzeczy musiałem dojrzeć po latach, ale miała rację od początku.
0: Ale to są super życzenia, fantastyczne. I podejrzewam, że wielu rodziców, naszych młodych słuchaczy teraz kiwa głową na tak, że rzeczywiście
1: tak jest.
0: Tak bywa i tak jest. Słuchaj, ale skoro właśnie Dzień Mamy teraz pojawił się w naszej rozmowie, to może zatrzymajmy się przy nim na moment i poszukajmy tych mam, na przykład w filmach, w literaturze, jakaś przychodzi ci do głowy?
1: Chyba najbardziej popularną mamą na świecie jest mama Muminka.
0: I wydaje mi się, ona spełnia oba wymogi.
1: Ona spełnia oba wymogi. Ona jest postać ikoniczna, ponadczasowa. Ona była w mojej młodości, ona nadal funkcjonuje, ale ogólnie to mam wrażenie, że postać mamy jest niedoceniona w książkach i bajkach, ale to dlatego, że historie, aby miały dramatyczny początek i później skończyły się happy endem, potrzebują, żeby bohaterowie przeszli pewną drogę. I często nie ma mam, tylko są macochy w tych historiach, albo jakieś dramaty te mamy spotykają.
0: No tak, na przykład taka Śnieżka, prawda? No to ona miała całkiem nieprzyjemną tę macochę, czy Kopciuszek. Chociaż Kopciuszek miała to szczęście, że miała matkę chrzestną.
1: No właśnie, ale widzisz, bo tutaj mama drugiej linii, że tak powiem. Te mamy główne, no przydałoby się. Ja tak sobie dzisiaj po tej audycji pomyślałem, w trakcie tej audycji pomyślałem, że chyba by się przydało, żeby ktoś zrobił książkę, gdzie mama główną rolę zagra.
0: O super! To by było, myślę, fantastyczne i może to jest wyzwanie właśnie dla naszych słuchaczy na przyszłość.
1: Może pani Justyna Bednarek jeszcze jest w budynku, może jeszcze ją złapiemy i szepniemy słowo.
0: Albo właśnie w porozumieniu z naszymi słuchaczami uda się stworzyć takie niesamowite przygody jakiejś szalonej mamy, która powiedzmy, że na obiad serwowałaby śniadanie i kolację, naleśniki z bitą śmietaną i dżemem. Truskawkowym.
1: Ja bym się pisał.
0: Albo czekoladowym.
1: Nie widzę wad.
0: Kremem.
1: Nie widzę wad.
0: No tutaj naprawdę jest opcji wiele i tak sobie podejrzewam, że tak naprawdę to każda z mam naszych słuchaczy byłaby taką fantastyczną bohaterką, która mogłaby być wzorem do nie jednej, ale wielu, wielu książek. No i tak jak powiedziałam, moi drodzy, może to jest fajny pomysł dla was, byście zaczęli pisać taką opowieść i tworzyli ją przez cały rok. I w przyszłym roku na Dzień Mamy wręczyli swoim mamom takie
1: czyli
0: opowiadanie.
1: Taka laurka premium z zakładką książkową, historia. No,
0: to by było coś niesamowitego. Słuchajcie, trzymamy kciuki. Jeżeli ktoś z was podejmie to wyzwanie, to koniecznie dajcie nam znać. A jeżeli chcecie złożyć swoim mamom życzenia, to ja przypominam, że cały czas macie taką możliwość dzwoniąc do nas pod numer 22 645 2055. Ale Skoro o tych mamach sobie jeszcze rozmawiamy i o książkach także wspominaliśmy, że

0: to jest taki twój konik. No i też dzisiaj o książkach dla dzieci rozmawiałeś, nagrywając swój podcast. Podcast, który współtworzysz, który możecie odnaleźć na platformie Polskiego Radia. Przypomnij, jak brzmi jego nazwa.
1: Chłopaki od Blurbów.
0: No i tutaj musimy
1: rozgryźć,
0: o co chodzi.
1: Czyli

0: Jeżeli ta osoba uważa, że to jest dobra książka, to my jej ufamy i sięgamy po tą książkę również.
1: A to nie jest recenzja?
0: Nie, to jest bardziej taki krótkie opowiedzenie, o czym to jest i na jakich emocjach działa. Że będziesz się śmiał, będziesz przestraszony, jeżeli to jest horror, będzie ci smutno, jeżeli tam jest taka historia jak w Królewnie Śnieżce czy Kopciuszku. Więc bardziej... chyba chodzi o to, żeby czytelnik nabrał ochoty na przeczytanie tej książki.
1: Wiesz co, ja kiedyś usłyszałam od naszego słuchacza takie określenie właśnie na to, co ty mówisz, i on to nazwał zachętką.
0: Zachętka, to jest bardzo ładna polska nazwa.
1: Masz wędkę, prawda, i zachętę. Więc
0: a to
1: zachętka.
0: Prawda, jest to bardzo ładne. To byśmy
1: musieli złapać czytelnika na wędkę.
0: Zmienić nazwę na chłopaki od zachętek. Jakkolwiek to brzmi.
1: Brzmi bardzo, bardzo ładnie. Oczywiście odsyłamy wszystkich ciekawskich waszych polecajek książkowych właśnie na platformę podcastową Polskiego Radia. No ale ja powiedziałam o tych książkach dla dzieci i tak sobie pomyślałam, że ja nie byłabym sobą, gdybym o takie ulubione książki z twojego dzieciństwa nie zapytała.
0: Czyż na pewno pierwszą książką, która w ogóle porywała mnie i rozbudziła jakieś fantazje i przygodę zaoferowała, to była Akademia Pana Kleksa.
1: Mm-hmm.
0: I to była taka książka, która mi dała apetyt na samodzielne czytanie. Że nie tylko lektury szkolne, ale że chcę sam poczytać i więcej takich rzeczy zdobyć. Później Mikołajek mi siedzi w głowie, bo Mikołajek to jest taka lekka opowieść, trochę już nie komiks, już książka, ale bardzo w lekkiej formie, z obrazkami i poczucie humoru. To właśnie tutaj znowu wracam do pani Justyny Bednarek, która potrafi tak samo zabawna być, więc polecam jej książki. A później były chyba przygodówki, czyli Pan Samochodzik, przygody Tomka Sawyera i Huckleberry Finna. I od tego się zaczęło.
1: A co teraz czytasz ze swoim dzieckiem? Po jaką literaturę sięgacie?
0: Teraz jesteśmy na etapie Dzienników Cwaniaczka, więc pewnie znany tytuł dla słuchaczy. Dzienniki Cwaniaczka, czyli to jest... Również bym przyrównał do przygód Mikołajka dla współczesnego pokolenia. Lekko, zabawnie, krótka forma, łatwo przyswajalne. Mój syn się śmieje na tym. Czyta sam, ja widzę, że on się śmieje, że tam są już... Język jest dostosowany do aktualnego języka, którym dzieci porozumiewają się w szkole, więc jest fajne. Bardzo mi się podoba właśnie, że my czytaliśmy na początku wspólnie i jak ja obserwuję, w których momentach on się śmieje, bo tam w tych książkach są również zaszyte takie żarty dla dorosłych. I właśnie różnice pokoleniowe i każdy znajduje coś dla siebie.
1: Ale to jest fajne, że można sobie wspólnie poczytać, że jest taka literatura, po którą razem można sięgać, ale też taka, po którą sięga czy rodzic, czy to dziecko osobno, ale też stwarza niesamowite pole do dyskusji i w ten oto sposób, takimi kroczkami doszliśmy do pewnej kampanii, która nazywa się Tata też czyta, ale o niej opowiemy sobie nieco więcej zaraz po piosence.

0: już do was wracamy z tej planety fantazji. Wracamy, bo nie jestem sama, zatem we dwoje wylądowaliśmy naszym kosmicznym pojazdem tutaj w radiowej świetlicy. Razem ze mną jest Pigout, czyli Piotr Knioła. Słuchaj, ale się jeszcze nie zapytałam ciebie, jak tobie się podoba nasza radiowa świetlica. To chodziłeś w ogóle w szkole do świetlicy?
1: Chodziłem do świetlicy i powiem ci, że teraz jak jestem dorosły, to czasami muszę wstawać bardzo wcześnie rano i sobie zawsze myślę, o kiedyś, tak jak już popracuję, będzie weekend albo długi weekend, to sobie odeśpię. I mi się przypomina, że jak ja byłem dzieckiem, to chodziłem do świetlicy. Czasami miałem do szkoły na 11:45, a już szedłem na 8, żeby iść do świetlicy, jeszcze tam z kolegami sobie zagrać w jakieś planszówki, w jakąś piłkę. Mieliśmy taką kampówkę i otoczoną taśmą klejącą. Graliśmy w nogę mecze na korytarzu, więc zawsze coś się działo na świetlicy. I chodziłem tam z własnej woli kilka godzin przed lekcjami. A wow. Później zostawałem czasami po lekcjach, więc naprawdę dobrze wspominam świetlicę.
0: No ale i tak nie wymigasz się od odpowiedzi, czy podoba się tobie nasza radiowa świetlica.
1: Bardzo mi się podoba. Bardzo ładnie LED-owe podświetlenia zielone. To jest mój kolor i duży miś. Wszystko mi się tu zgadza.
0: Wszystko mamy jeszcze, palmy, zobacz. Nie,
1: no jest super, z wyobraźnią. Powiem, że
0: kwiaty.
1: My nagrywamy podcast w studiu, który też jest fajny, bo ma dużo książek, ale tutaj jest cieplej, takie odczucie. Przytulniej.
0: To bardzo się cieszę, bo dzięki temu mam nadzieję, że będzie się milej naszym gościom i do nas wracało, a naszym słuchaczom nas odwiedzało. Ja obiecałam naszym słuchaczom, no bo komuż by innemu, że porozmawiamy sobie teraz o kampanii Tata też czyta, ale zanim to nastąpi, to chciałabym powiedzieć o jeszcze jednym wątku, który ostatnio pojawił się w twoim życiu, czyli o dubbingu.
1: Tak jest. Nowka sztuka. Czyli doliczamy
0: uśmiech, do, teraz się na twarzy pojawił.
1: Doliczamy do wszystkich aktywności, które robię, czyli mamy podcast, pisanie w internecie, jedzenie, jeżdżenie i jedzenie. I teraz jeszcze mamy dubbing.
0: Jeszcze mamy aktora dubbingowego. Wow, no powiem ci szczerze, że całkiem pokaźny jest ten twój dorobek. To teraz zdradźmy jeszcze naszym słuchaczom, przy jakiej produkcji to miało miejsce.
1: To było Tom i Jerry, czyli najnowsza bajka o znanym kocie uganiającym się za jeszcze bardziej znaną myszą. Film wchodzi 27 maja do kin i to jest bardzo duży zaszczyt i super przygoda móc dać tam, zrobić tam robotę lektorską, dubbingową, bo ja tą bajkę przecież oglądałem jak byłem mały, teraz mój syn ogląda, oglądamy razem i usłyszymy się w kinie, super.
0: Tom i Jerry, przygoda w muzeum, tak brzmi pełna nazwa tego filmu. I wiecie co? My mamy dla was niespodziankę, mamy zaproszenia na ten film, kiedy już się pojawi.

0: po premierze, która, jak sam nasz gość wspomniał, pod koniec maja będzie miała miejsce. I możecie do kina zaprosić na przykład mamę jako taki prezent z okazji jej święta, albo po prostu kogoś innego, z kim do kina lubicie sobie chodzić i wybrać się na taki seans. Tylko wiecie, jak to jest. Coś fajnie, żebyście zrobili, by te zaproszenia od nas otrzymać. No i jak zwykle należy wykonać dwie rzeczy. Po pierwsze, zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 645 20 55, a po drugie opowiedzieć o swojej ulubionej lub aktualnie czytanej
1: książce.
0: Otóż to. Zatem, moi drodzy, zadanie jest bardzo łatwe. Należy zadzwonić, a później opowiedzieć nam o książce, która aktualnie gości w waszym życiu lub gości na waszej półce i często po nią sięgacie. Można za to otrzymać zaproszenia do kina na najnowszą produkcję Monolic Film, czyli właśnie Toma i Jerego, Przygodę w muzeum. A my wracamy, czekając na telefon od naszych słuchaczy do naszej rozmowy, i właśnie na książkach teraz chciałabym się skupić. Kampania Tata też czyta. Jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z tą kampanią? Od tego, że jesteś tatą i czytasz.
1: Od tego, że dzięki temu, że działam blisko książek i mam dostęp do autorów, udało się zorganizować w szkole mojego syna taką akcję, że zapraszamy autora książki dla dzieci i robimy spotkanie z uczniami. I prowadzący akcję zauważyli, no, że to jest właśnie taki przykład idealny, który się wpasowuje w ramy kampanii Tata też czyta. I tak zostałem zaproszony i oczywiście bardzo chętnie przyjąłem zaproszenie, bo ja również miałem czytającego tatę w domu i być może dzięki temu dzisiaj sam mówię o książkach, mam taką pasję książkową. Jak byłem dzieckiem 8-letnim, powiedzmy 7-letnim, i sięgam pamięcią, mieszkałem w pokoju ze starszym bratem i tata nam czytał na dobranoc. Tylko że tata zasypiał wcześniej niż my. My go tam za powiekę ciągnęliśmy, tata, czytaj dalej. A tata świetnie czytał, z emocjami, z udawaniem różnych głosów. Każda postać miała swój głos, więc my chcieliśmy jeszcze. Tata, czytaj, i go za powiekę ciągnęliśmy. I mój tata się wycwanił i nagrał bajki, jak czyta, na kasetę.
0: Jeszcze na magnetofon taki.
1: Na magnetofon, wow. Właśnie tu musimy się znowu cofnąć do lat 90., gdzie ludzie słuchali muzyki i też książek właśnie w formie kaset magnetofonowych.
0: Tak, to jest coś, co możecie oglądać już dzisiaj raczej tylko w muzeach. Albo może w piwnicy waszych dziadków, czy może nawet i waszej piwnicy są jakieś takie schowane przez rodziców kasety z ich młodości. Porozmawiajcie w ogóle na ten temat z rodzicami, bo może się okazać, że jest to taki wątek, który spowoduje, że dzięki niemu dowiecie się czegoś nowego o swoich rodzicach.
1: Czego słuchali w młodości?
0: Otóż to. Ale czekaj, na razie musimy zrobić pauzę w naszej rozmowie, bo dodzwoniła się do nas Helenka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Helenko, ile ty masz lat?
2: 6.
0: Wow, super jest chyba być 6-latkiem, co?
2: Tak.
0: Też mi się tak wydaje. A powiedz mi proszę, czy ty znasz takich bohaterów jak Tom i Jerry?
2: Nie.
0: No to świetnie się składa, że ich nie znasz, bo podejrzewam, że znają ich twoi rodzice i stąd ten telefon do nas. I dzięki temu, że za chwilę opowiesz o swojej ulubionej książce lub tej, którą aktualnie czytasz lub czytasz sama albo z rodzicami, będziesz mogła poznać zarówno Toma, jak i Jerego. A tak swoją drogą to właśnie nie wiem, dlaczego nie Jerego i Toma, prawda? To powinno być wymiennie stosowane.
1: Chyba rytm. Lepiej brzmi po prostu. Rytmicznie.
0: No dobra. No to niech tak będzie. Helenko, opowiadaj o książce. To będzie twoja ulubiona książka, czy ta, którą teraz aktualnie czytasz?
2: Ulubiona.
0: O ulubionej swojej książce nam opowiesz. No to świetnie. I co to za książka? Jaki jest jej tytuł?
2: Muminki.
0: A która z postaci jest twoją ulubioną?

0: Buka! Ale wiesz co, to jest niesamowite. I nie wiem, co ty na to, Piotr, ale ja znam wielu słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, którzy też uwielbiają bukę.
1: No, powiem, że jak ja byłem dzieckiem, to nas buką straszono. Nie było straszniejszej postaci niż buka, więc widzę, że nowe pokolenie nie lęka się, jest odważniejsze niż nasze było.
0: A ty myślisz, że buka jest przerażająca, czy raczej chciałabyś się z nią zakolegować? Zakolegować byś się z nią chciała, no tak. Też przyznam się szczerze, że bardzo chętnie do grona moich przyjaciół i znajomych bukę bym zaprosiła. Helenko, a może chciałabyś skorzystać z okazji i przesłać życzenia swojej mamie?
2: Tak.
0: To czego życzysz swojej mamie z okazji jej święta? Uśmiechu?
2: Uśmiechu. Zdrowia, radości.
0: Zdrowia, radości i czego jeszcze?
2: Mamy.
0: I czego, czego?
2: Ma.
0: No i czegoś, co chyba jest waszą tajemnicą.
3: Chodziło o spełnienie marzeń.
0: Ach, o spełnienie marzeń, no tak, oczywiście. No to my trzymamy kciuki, by tak się stało. Do tych życzeń rzecz jasna się dołączamy, ale jeszcze nie rozwiązaliśmy zagadki, nie potwierdziliśmy, czy rzeczywiście twoje opowieści, Helenko, o książce twojej ulubionej są tym, co spowoduje, że w twoje ręce trafi zaproszenie do kina, więc nie będę ciebie już dłużej trzymała w niepewności i powiem, że raz, dwa, trzy bilety otrzymujesz ty!
1: Brawo!
0: Brawo, klaski, fanfary w twoją stronę teraz właśnie wędrują. Kogo zabierzesz, Helenko, do kina?
2: Mamy.
0: Mamy i tatę. No to życzymy wam fantastycznego kinowego seansu. No i koniecznie dajcie później znać, jak wam się podobały najnowsze przygody Toma i Jerry'ego. Okej? Okay? Chyba okej. Okay. Helenko, a chcesz kogoś jeszcze pozdrowić? Kogo? Bardzo słabiutko ciebie słyszę, musisz bardzo głośno mówić. Kogo pozdrawiasz?
2: Tatę.
0: Kogoś jeszcze?
2: Przyjaciół.
0: I kogo jeszcze?
2: Całą przeszkodę, całą rodzinę.
0: I to są super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i tobie też życzymy udanego, fantastycznego, przemiłego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa! Och, widzisz, te muminki jednak dzisiaj w naszej rozmowie pojawiają się jak bumerang, wracają. Tutaj wydaje się, że wątek już zakończony, a tymczasem rachu ciachu znowu królują. I tak sobie myślę, że kampania Tata też czyta, kampania, której jesteś ambasadorem, a nad którym patronat objęło Polskie Radio Dzieciom także, jest takim przypomnieniem, że wspólne czytanie książek lub rozmowy o książkach mogą być super mostem, pomostem między młodym i nieco starszym pokoleniem.
1: No, absolutnie tak. Jak widać zresztą po tych muminkach, że książki, które my czytaliśmy w młodości, nadal mają się dobrze. Jest most do porozumienia, do rozmowy, ale wiesz, ja pamiętam, że właśnie jak trafiłem na pana Kleksa, jak mój tata czytał różne książki tymi głosami, no to odpalał moją wyobraźnię. Ja się zacząłem sam interesować książkami. Teraz to samo powtórzyłem z moim synkiem, który też chciał, żebym czytał i ja zasypiałem, a on jeszcze nie, więc życie zatoczyło koło. On interesował się też obrazkami w książkach. Ja początkowo czytaliśmy takie książki, wiesz, które uczą życia, które tłumaczą dzieciom, jak się zachowywać w różnych miejscach, dlaczego ludzie muszą myć zęby i jak się wiąże buty. Później zaczęliśmy oglądać zwierzaczki, literki, kolorki.

0: później zaczął czytać przewodniki, on bardzo lubi ciekawostki, zaczęliśmy jeździć na wakacje i on sam nam robił testy, a wiecie, że w tym kraju mieszka takie zwierzę, a woda to ma takie zasolenie i wow, nie wiedzieliśmy o tym. Bardzo, bardzo ciekawy. Teraz ma tą fazę na dzienniki Cwaniaczka, gdzie już tam sobie żarciki zapamiętuje i...
1: Takie chłopackie.
0: I tam są chłopackie, ale też tam takie pierwsze takie riposty w rozmowie z rodzicami. I już to widzimy, ale równocześnie zaczął interesować się piłką nożną i zaczął czytać takie książki o piłkarzach i mi mówi na przykład, a wiedziałeś, że Wojtek Szczęsny miał kiedyś złamane dwie ręce i się wyleczył i wrócił do bramki?
1: I nie poddał się.
0: Nie poddał się i on wie rzeczy, po prostu, no to rozbudza ciekawość, dziecko samo chce wiedzy i też mu sprawia radość, że się dowiedział czegoś i mógł opowiedzieć komuś innemu o tym, więc to fantastycznie działa.
1: I za moment pojawi się piosenka z Akademii Pana Kleksa, którą specjalnie tobie zadedykujemy, ale zanim to nastąpi, to musisz wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest riposta.
0: Riposta to jest odpowiedź, która...
1: Taka zabawna,
0: zabawna
1: trochę.
0: Która trochę zaczepna jest. Że mama wam mówi, wynieś śmieci, a wy mówicie, że wczoraj wyniosłem, niech brat wyniesie.
1: Albo wyniosę śmieci, gdy zobaczę, że robią to inne dzieci. Ha!
0: Się nie czuję, że rymuje.
1: Dokładnie, no dobra, to teraz obiecana piosenka.

0: W radiowej świetlicy do swojej bajki zaprasza nas Pig Out, czyli Piotr Knioła. Przypominam, polski bloger, influencer, autor i podcaster, a także aktor dubbingowy, co dodaliśmy, prawda? Który opowiada o najróżniejszych odsłonach kultury, którą stara się najeść do syta i tym posiłkiem podzielić ze swoimi odbiorcami. Ale właśnie... Jeszcze o tym sobie nie powiedzieliśmy, o tym jak to jest pisać, opowiadać o jedzeniu.
1: A to jest bardzo przyjemna rzecz, bo w moim przypadku robię to, co lubię. Ja jestem ogólnie turystą, który dobiera sobie cel podróży też ze względów kulinarnych. I dlatego bardzo lubię Włochy. Włochy, piękny kraj, a ma też wspaniałą kuchnię. Zdarzyło mi się też trzykrotnie być w Tajlandii, której kuchnia jest... No ja mam problem, żeby wytypować najlepszą kuchnię. I tak w pierwszej trójce bym miał Włochy, no, tajskie i trzecie miejsce, no tu jest już... problem, bo chyba japońska kuchnia by mi wskoczyła, ale jest tyle fajnych rzeczy na świecie do zjedzenia. I...
0: A jakie najpyszniejsze danie przygotowuje twoja mama?
1: No, moja mama pierś z kaczki, z buraczkami. Super. I z razy też bardzo dobre robiła.
0: Pewnie też, tutaj idąc tropem pana Kleksa, tak? O kaczce w buraczkach, która okazała się chyba zającem ostatecznie.
1: Wiesz co, nigdy się nie zastanawiałem, jaki był klucz doboru, ale no robi fantastyczną.
0: Pychotka. Ale dzisiaj to my polecamy, żebyście to wy przygotowali coś dla swoich mam, na przykład taki pyszny podwieczorek. Może nie musi być to od razu kaczka z buraczkami, ale na przykład budyń, kisiel albo galaretka, albo jakieś ozdobione przez was ciastko. To są zawsze takie drobne rzeczy, ale uwierzcie mi, na pewno ogromny uśmiech na buziach waszych mam wywołają. Słuchaj, mówiliśmy sobie o tym, że od niedawna jesteś aktorem dubbingowym i to właśnie przy okazji filmu, który już niebawem 29 maja zagości w kinach, Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Jak bardzo bliscy są tobie ci bohaterowie, a czy twój syn ich zna?
1: Zna. Zacznę od siebie, że w czasach dzieciństwa ja miałem kasetę wideo Najlepsze bajki Hanny Barbery i tutaj musimy się cofnąć znowu. Kaseta wideo, mieliśmy kasetę magnetofonową, czyli kasetę, na której nagrywamy dźwięk, a kaseta wideo to była kaseta, na której nagrywaliśmy filmy. I ja miałem taką kasetę z bajkami, na której oczywiście były Flintstonowie, był
0: Jetsonowie,
1: kot Tip-Top.
0: Był taki.
1: I właśnie Tom i Jerry. I Tom i Jerry, no to jest bajka, którą uwielbiałem w młodości. Ona miała fajne kolorki, fajne tempo.
0: Mało słów i dobrą muzykę.
1: Mało słów, bo żart był sytuacyjny, obrazkowy. Po prostu widzieliśmy, że Tom chce złapać za wszelką cenę Jerry'ego i wielokrotnie był już blisko, ale zawsze w ostatniej chwili Jerry umykał. Albo miał jakiś szczęśliwy przypadek, ktoś mu pomógł. Więc to jest humor, który zawsze działa i lata lecą, nic się nie zmienia. Tom i Jerry nie tylko jest, nadal funkcjonuje, ale on nadal jest popularny. No, każde pokolenie poznaje Toma i Jerry'ego i zostaje ten Tom i Jerry z nimi. I mój syn oczywiście też bardzo się ucieszył, jak dostaliśmy propozycję dubbingu, bo znał postaci i zauważyłem, że ta nowa wersja, która będzie teraz w kinie, ma trochę zmienioną kreskę. Trochę inaczej ten rysunek wygląda. Jest nowocześniejszy, ale tym bardziej jestem ciekawy, jak to wypadnie.
0: Ja przyznam się szczerze, że też jestem niesamowicie ciekawa. I oczywiście nawiązuję do Toma i Jerry'ego Przygody w muzeum, czyli tej najnowszej animacji dotyczącej przygód tych bohaterów. Nie bez powodu, bo Polskie Radio Dzieciom we współpracy z Monolith Film przygotowało zabawę dla naszych naszych słuchaczy, słuchaczy właśnie Polskiego Radia Dzieciom. Co w niej można zdobyć? Ja od razu odpowiem, bo to jest coś, co najbardziej wiem, że interesuje naszych słuchaczy. Otóż można zdobyć super gadżety właśnie z tego filmu. Zresztą możecie je sobie obejrzeć w naszych mediach społecznościowych, jak poprosicie rodziców lub waszych dorosłych

0: opiekunów, by na nasz profil facebookowy zajrzeli i wtedy możecie je sobie obejrzeć. No ale co trzeba zrobić, by te gadżety otrzymać? Prosta sprawa, jak zwykle przede wszystkim do nas zadzwonić. Numer niezmiennie ten sam, 22 645 2055, ale zmieniamy pytanie, żeby nie było za łatwo. A pytanie dzisiejszej naszej zabawy brzmi następująco. Wymień dwa tytuły pełnometrażowych filmów o przygodach Toma i Jerry'ego. No i teraz nasz gość się zamyślił, zaczął szukać w pamięci tych tytułów, no. Bo często jest tak na przykład z piosenkami, prawda? I z filmami ja na przykład mam to samo, że doskonale przy okazji piosenek, utworów różnych znam słowa piosenki, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co to był za tytuł. I tak samo z filmami. Kojarzę różne sceny, ale co to był za tytuł, to już jest trochę
1: to
0: trudniej.
1: To jest trudne, trudne.
0: Ale ja wierzę głęboko i gorąco w to, że nasi słuchacze doskonale sobie z tym zadaniem poradzą i już za moment odpowiedzą nam na pytanie, jak brzmią dwa tytuły pełnometrażowych filmów o przygodach Toma i Jerry'ego. 22 645 2055 to jest numer, który jest do waszej dyspozycji. Śmiało dzwońcie.

0: Save the world. Tak sobie myślę, że superbohaterkami możemy nazwać wszystkie mamy, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: I nie trzeba nic więcej to dodawać. Każda mama dla każdego dziecka jest super bohaterką, o których to między innymi super bohaterach przed momentem śpiewała nam Vicky Gabor, a pytanie to zadałam o te super bohaterki naszemu gościowi, którym przypominam jest dzisiaj Pig Out, czyli Piotr Knioła. Ale przed piosenką zadaliśmy zagadkę i to nie byle jaką zagadkę, bo jak dyskutowaliśmy całkiem rozbudowaną już dla

0: takich no, bardziej wtajemniczonych miłośników Toma i Jerry'ego. Zagadka ta brzmiała następująco. Prosimy o wymienienie dwóch tytułów pełnometrażowych filmów o przygodach Toma i Jerry'ego do zdobycia super gadżety z filmu, który już niebawem będzie miał swoją premierę. Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Swoją drogą, kot i mysz w muzeum? No, to się nie może skończyć dobrze.
1: To z tego będą problemy na pewno.
0: Chociaż oczywiście zobaczymy, nie będziemy nic spoilerować. To znaczy ja tam nie widziałam tego filmu. Nie wiem, czy ty w całości widziałeś.
1: Ja widziałem tylko sceny, w których brałem udział.
0: A to też nie wiadomo. O ja, no to słuchaj, zacieramy rączki. Ale wiem, że rączki zaciera także Bruno. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bruno, czy ty chciałbyś spróbować zmierzyć się z naszą zagadką, która w naszej zabawie, która powstała we współpracy Polskiego Radia Dzieciom i Monolith Film, znasz odpowiedź?
2: No nie wiem.
0: Jakie dwa tytuły? I myślę, że tutaj spokojnie możecie rodzinnie odpowiadać. Mogą ci rodzice, mama, tata podpowiadać. Dziadek, babcia, wujek, ciocia, brat, siostra. No bo możecie się później taką poduszką wymieniać albo breloczkiem. No bo niby dlaczego nie? Ja uważam, że to jest super sprawa. Jak mogą brzmieć dwa tytuły pełnometrażowych filmów o przygodach Toma i Jerry'ego?
2: Nie wiem, bo... Tak do końca nie rozumiem tego pytania.
0: Zbliża się premiera filmu, który nazywa się Tom i Jerry Przygoda w Muzeum. Tak brzmi ten tytuł premiery filmu, która już niebawem będzie miała miejsce. Ale wcześniej, parę lat temu, miały miejsce inne premiery z tymi bohaterami. I teraz o dwa takie tytuły nam chodzi, byś nam je opowiedział.
2: Że Tom i Jerry.
0: Ale nie opowiadał nam o tym, jakie mieli przygody, tylko jak brzmiały tytuły tych filmów. Takich pełnometrażowych, czyli takich, które można było zobaczyć w kinie.
2: Tom i Jerry. Taki lotów kosmicznych.
0: Nie znam takiego. No naradźcie się szybciutko, jeszcze rodzinnie. Spróbujcie tutaj może wspomóc się jakimiś informacjami zdobytymi, nie wiem, może w sieci różnych kontaktów waszych. I na pewno za moment wam się uda odszukać chociaż dwa takie tytuły pełnometrażowych filmów, czyli takich, które miały swoje premiery w kinach właśnie o przygodach Toma i Jerry'ego. Bruno, kto tam tobie towarzyszy? Kto z tobą jest? Z dorosłych? Halo, halo, a czy tam w ogóle jeszcze ktoś jest po drugiej stronie linii telefonicznej? Bruno, jesteś tam? Ach, jesteś. Zastanawiacie się, tak? A kto z tobą jest?
3: Mamy wielka ucieczka i misja na Mars. Może być?
0: No, zaraz to sprawdzę. Super! Ależ napięcie nam zbudowaliście, naprawdę.
1: No,
0: tutaj
1: dramaturgia była.
0: Przetrzymaliście nas.
1: Jak w teleturnieju dobrym.
0: Dokładnie, ale o to też chodzi. Czy ten przemiły głos, który się odezwał, to mama?
2: Tak.
0: Bruno, a ty składałeś mamie już dzisiaj życzenia?
2: Nie.
0: Och, to może chcesz teraz to zrobić za pośrednictwem Polskiego Radia Dzieciom. Co ty na to?
2: A mogę odpowiedzieć na drugie pytanie?
0: A ja nie dawałam drugiego pytania. Jakie pytanie?
2: Tylko jedno.
0: Tylko jedno, tak. I za to jedno pytanie, za tę jedną odpowiedź, bo dwa tytuły miały być. I się dowiedziałam, o jakie tytuły chodzi, więc wszystko jest tutaj idealne. Ale słuchaj, Bruno, składasz życzenia mamie?
2: Tak.
0: No to słuchamy.

0: życzę mamie zdrowia, szczęścia, pomyślności. No.
1: I pysznego podwieczorku?
0: Tak.
1: I tego, żeby zawsze miała czyste skarpetki?
0: Nie.
1: Nie. Mogą być czasami brudne. My się oczywiście do tych życzeń skierowanych do twojej mamy przyłączamy. Tobie życzymy udanego, przemiłego, fantastycznego popołudnia. A może masz ochotę jeszcze kogoś pozdrowić tak szybciutko?
0: Nie.
1: No to w takim wypadku dzisiaj skupiamy się na twojej mamie i takie życzenia jej przesyłamy. Gratuluję jeszcze raz razem z Piotrem bardzo, bardzo gorąco i wypatruj Bruno listonosza, bo z tego co widzę to 3, 2, 1 fru wystartował z przesyłką do ciebie.
0: Dziękuję. Zapewne. Do widzenia.
1: Do widzenia, zapewne niebawem do ciebie dotrze. A ja zerkam Piotr na zegarek i co ja widzę? Że powoli trzeba się żegnać.
2: Szybko minęło.
1: Bardzo, prawda?
2: Przy dobrej zabawie czas szybko leci.
1: Ale ile udało nam się fantastycznych rzeczy i wątków tutaj poruszyć, tematów, chociaż mam wrażenie, że gdyby nasza radiowa świetlica trwała jeszcze kolejnych 2 godziny, to na pewno byłoby jeszcze więcej tematów do rozmowy i to nie tylko takich, o których możemy poczytać na twoim blogu, czy dowiedzieć się z twoich podcastów, bo ja mam takie wrażenie, że ty też bacznie śledzisz i obserwujesz, jakie informacje do ciebie docierają od twoich odbiorców. I podejrzewam, że czasami pojawiają się też takie na przykład propozycje, żebyś słuchaj, a może napiszesz o tym? Albo może spróbujesz opowiedzieć coś innego? Zdarza się tak czasami?
2: Zdarza się, ale to też wracamy do tego pytania o to, co, jak to jest blogować i od czego zacząć i w jakiej formie to robić. Właśnie im więcej człowiek pisze, tym więcej dostaje próśb, żeby a jeszcze taką książkę zrecenzuj, a jeszcze o tym filmie się wypowiedz, bo nawet jeżeli ktoś przeczytał książkę i ma wiedzę już tą książkową, to on chce poznać opinię innych osób i o tym porozmawiać, podzielić się, a ja uważam inaczej, a ty jak uważasz. I bardzo dużo takich próśb jest, więc zachęcamy dzieciaki, żeby też się rozwijały w ten sposób i opowiadały swoim bliskim o tym, co przeczytały, jak im się podobało, jaką mają opinię i porównywały sobie z innymi.
1: A ty wchodzisz w takie interakcje ze swoimi odbiorcami czasami?
2: Staram się. Oczywiście jestem jeden, a odbiorców jest więcej, więc też staram się właśnie, żeby to była forma podcastowa dodatkowa. I zapraszamy gości, żeby skonfrontować nasze różne spojrzenia na świat. Wersja blogowa daje mi komentarze, gdzie mogę na żywo się wymienić. Więc w każdej tej specjalizacji dostaję różne, że tak powiem, informację zwrotną od czytelników i słuchaczy.
1: Bardzo pięknie dziękuję ci za spotkanie. Ja wam przypominam, moi drodzy, że naszym gościem był dzisiaj Pig Out, czyli Piotr Knioła, polski bloger, influencer, autor, podcaster, aktor dubbingowy, który od wielu lat pokazuje, że o kulturze można mówić ciekawie, zabawnie i z dużą dawką humoru. Pięknie dziękuję ci za odwiedzenie.
2: Wielkie dzięki za zaproszenie. Przyjemność tutaj być.
1: A wam dziękuję za te całe 2 wspólnie spędzone godziny. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak, to była Radiowa Świetlica. Słyszymy się już jutro punktualnie o 16, a już za momencik pojawi się tutaj Marta Kawalec. Do usłyszenia.
3: Oh, is this Beatman? Let me tell you something.

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama jest bardzo opiekuńcza, zawsze mi pomoże w trudnych chwilach i to chyba wszystkie tak mamy robią. Moja mama bardzo chyba lubi być mamą, bo jestem jej jedną córką i bardzo mnie kocha. I ja też bardzo ją kocham. Życzę na pewno mojej mamie, by była szczęśliwa, uśmiechnięta, by zawsze ktoś jej też pomagał w trudnych chwilach, by była silna. Tego ci mamo życzę. Iga.
2: Autopromocja.
3: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Autopromocja. Opowiem Ci radio.
4: Dzień dobry, minutka po godzinie 18. Witamy serdecznie wszystkich naszych wieczornych słuchaczy. We wtorek po południu i wieczór szukamy wszystkich, którzy lubią opowiadać i słuchać historii. A to właśnie nasza audycja Opowiem Ci Radio. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Zapraszamy do tego, aby dzisiaj zostać z nami, bo będzie wyjątkowo ciekawie. Opowieści nie zabraknie również bardzo ciekawych gości, a już za chwilę startujemy. Także zapraszam. Na razie piosenka i za chwilę odpalamy naszą opowieść w Polskim Radiu Dzieciom.

gawędy śpiewały o kolorach piosenkę, a my oczywiście z całego serca wszystkim mamom bardzo dużo kolorowych dni życzymy. Wszystkim mamom i wszystkim dzieciom. Mam nadzieję, że tych kolorów nie zabrakło na waszych laurkach. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja. Warto obchodzić ten dzień jak najbardziej kolorowo. No i my dzisiaj również będziemy kolorowo obchodzić nasz dzień mamy w naszej audycji Opowiem Ci Radio. I dlatego będzie dzisiaj trochę inaczej, bo zazwyczaj wymyślamy w naszej audycji różne historie o smokach, o lasach, zwierzętach, a dziś bohaterkami naszych opowieści będą też trochę magiczne osoby, które mają w sobie niezwykłą moc. No i pewnie domyślacie się, że będą to właśnie mamy. No bo umówmy się, mama to jest taka super bohaterka codziennego dnia. Czasami potrafi od razu przewidzieć, czy mamy zły nastrój, czy jesteśmy głodni, na co mamy ochotę i co byśmy chcieli dzisiaj robić. Więc dzisiaj mam taką propozycję, abyśmy trochę opowiedzieli o supermocach naszych mam. Myślę, że takich właśnie nie brakuje wszystkim paniom, które teraz słuchają nas, tym dużym, które są mamami. No i tych supermocy na pewno nie brakuje też dzieciom, które nas słuchają. Także zapraszam do tego, aby dzisiaj podzielić się tym, jakie supermoce mają wasze mamy. Czy potrafią robić najlepsze na świecie naleśniki, a może potrafią wymyślić przygodę, która nigdy się nie kończy. Może są świetne w pływaniu, albo rysowaniu, albo może na przykład przepięknie czytają albo opowiadają historie. No to zapraszam do tego, aby podzielić się tymi wszystkimi supermocami, jakie mają wasze mamy. 22 645 20 55. Czekamy na wasze historie o tym, jakie są wasze mamy, co potrafią robić najlepiej i robią to tylko one. Mam nadzieję, że takich supermocy na pewno trochę się znajdzie, zatem czekamy na wasze telefony, a teraz mamy śpiewamy.

0: Piosenka specjalnie z dedykacją dla wszystkich mam i wszystkich dzieci, które już złożyły życzenia. No i dodzwoniła się do nas Melania. Halo, halo, dzień dobry, Melanio.
1: Dzień dobry.
0: Dzwonisz do nas z mamą, tak?
1: Tak.
0: Jak ma na imię mama? Dzień dobry. Jak ma mama na imię?
1: Justyna.
0: Justyna. Czy pewnie już złożyłaś serdeczne życzenia swojej mamie?
1: Tak.
0: Jaki był prezent dla mamy dzisiaj?
1: Mój mydełko.
0: Mydełko, pewnie takie własnoręcznie zrobione?
1: Tak.
0: Tak myślałam. Pewnie mama była w siódmym niebie.
1: Tak, chyba bardzo.
0: No to w takim razie wiemy już, że Melania jest uzdolniona artystycznie i to jest pewnie jej supermoc. A czy ty, Melu, wiesz, jakie ma supermocy twoja mama?
1: Tak.
0: Jakie?
1: Świetnie maluje, świetnie ze mną pływa, świetnie mi pomaga w zadaniach domowych ze szkoły.
0: A z jakich przedmiotów najwięcej ci pomaga?
1: Najtrudniejszy w klejkach.
0: Mhm. Czyli tutaj akurat myślę, że pewnie tych zadań domowych będzie jeszcze więcej, wtedy będziecie więcej spędzały ze sobą czasu, ale to bardzo miło. No właśnie, tak, tak. Jeszcze będzie trochę okazji. A co lubicie razem robić?
1: Rysować, pływać, na takie fajne rzeczy.
0: Mhm. Pływacie na basenie, tak?
1: Tak.
0: I mama pewnie zna wszystkie style.
1: Mam takie szczęście, że mieszkamy blisko basenu.
0: Mhm. I mama cię uczy pływać?
1: Już trochę umiem, bo chodzę na zajęcie do basenu.
0: Mhm.
1: I chciałam dodać, że ja słucham i rozmawiam i słucham w tym samym czasie.
2: Radio Ziziołe.
0: No tak, to jest właśnie ta magia radia. Możesz mówić i jednocześnie słyszeć się w radiu. A powiedz, Melu, jak wyglądają wasze zabawy na basenie? Czy ty pływasz jednym torem, a mama drugim i tak się wymieniacie?
1: Nie. Najczęściej to ja zjeżdżam na zjeżdżalnia.
0: Mhm. A mama pływa?
1: No, też się pamięta.
2: Mama łapie.
0: A mama łapie. O, no właśnie.
1: Jestem trochę niepotrzebna, no bo już umiem pływać trochę.
0: No ale mama się bardzo troszczy o ciebie, żebyś się nie pochlapała albo nie napiła wody z basenu. Prawda? Mama pewnie umie już pływać wszystkimi stylami, tak?
2: Oj, do tych wszystkich stylimy daleko, ale płynie.
0: No ważne, aby unosić się na wodzie, prawda?
2: Dokładnie.
0: Melu, to w takim razie masz teraz wyjątkową okazję, żeby też pozdrowić, ale dzisiaj wyjątkowo złożyć życzenia swojej mamie jeszcze raz na antenie.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Dużo szczęścia i zdrowia.
2: Dziękuję.
1: To mogę teraz po prostu pozdrowić?
0: Tak, oczywiście.
1: Chwalę z mojej klasy, dziewczyny, wszystkie z mojej klasy, po prostu...
2: Może tatę jeszcze pozdrowimy.
1: Tatę, mojego kota i w ogóle i Polskie Radio Dzieciom i ludzi, na których jedziemy. Bez tych lodów.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Melu, bardzo dziękujemy za ten telefon. Trzymajcie się ciepło, dziewczyny, i mam nadzieję, że to będzie najprzyjemniejszy, najweselszy i najbardziej kolorowy dzień mamy.
1: Moja mama też coś pozdrowić też chce.
0: Dobrze.
2: Ja chciałam pozdrowić wszystkie mamy i życzyć wszystkiego najlepszego w tym super dniu.
0: Ach, jak to dzisiaj pięknie.
1: A ja chcę pozdrowić wszystkie dzieci z Dniem Dziecka.
0: O.
2: To będziemy zwołać na Dzień Dziecka.
0: Tak, to za kilka dni. A na razie wszystkim mamom składamy życzenia i już teraz specjalnie dla mamy Justyny i dla innych mam, które nas słuchają, mamy śpiewamy na Zielonej Łące piosenka specjalnie z dedykacją dla wszystkich mam. Dziękujemy wam, dziewczyny, za telefon.
2: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
0: A wy też możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć o supermocach waszych mam. 22 645 20 55, no i mamy, śpiewamy.

Ach, jak miło by było teraz położyć się na zielonej łące, popatrzeć w niebo, zamarzyć trochę. No i najlepiej oczywiście z mamą robić takie rzeczy. Być może będzie na to okazja dziś, może jutro. Zapraszamy do tego, aby jak najwięcej przeżywać tych chwil wspólnie z mamą. No i zapraszamy do tego, aby właśnie dziś wyrazić swoje życzenia, a może opowiedzieć jakąś ciekawą historię o własnej mamie. Na pewno takich historii jest bardzo dużo. Ja też mam dużo takich historii związanych z moją mamą, której również składam najserdeczniejsze życzenia. Myślę, że mamy to są takie najbardziej wielozadaniowe osoby na świecie, bo to są ludzie, którzy potrafią jednocześnie wiązać buta, odbierać telefon, mieszać zupę, wiedzieć, gdzie jest zeszyt od matematyki, no i oczywiście słuchać przy okazji. Jeśli wasze mamy również są takie wielozadaniowe, no to mam nadzieję, że pochwalicie się tym, kim są wasze mamy, co robią takiego najlepszego na świecie. Może to jest właśnie jakaś zupa, a może naleśniki, a może właśnie jakaś wycieczka. Myślę, że to jest najlepszy czas, aby właśnie teraz złożyć naszym mamom życzenia. No i na pewno też co nieco o nich opowiedzieć. Przed chwilą Mela opowiedziała o swojej mamie Justynie. A co robią teraz wasze mamy? 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. I myślę, że to, co warto powiedzieć, to to, że z mamą jest zawsze najlepiej. Czytać książki, opowiadać wspólne żarty,

oglądać filmy, chodzić na spacery. Co wy lubicie robić? Czekam na wasze telefony i już nie mogę się doczekać tego, jak będziecie opowiadać, co tym razem usłyszę na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo jestem ciekawa. Poznajemy świat. Piosenka, którą teraz usłyszycie. Mam nadzieję, że zachęci was do tego, aby poznawać świat z mamą i podzielić się trochę swoimi historiami.

kolorowy smok nad miastem, komputerów dźwięk. Japonia ciebie wita i chce bawić się. Kolorowy smok nad miastem.

0: Poznajemy świat razem z Kundlem. To była piosenka, która przed chwilą zabrzmiała na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a już teraz dodzwoniła się do nas Kornelka razem z mamą Ewą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Kornelko, ile masz lat?
1: 7, za 2 tygodnie

0: 10 czerwca będę mieć 8.
1: O, no to pięknie. To w takim razie już teraz składamy Ci życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo radości,
0: dziękuję.
1: Zdrowia i uśmiechu. Oczywiście tego nie może zabraknąć. Myślę, że Tobie i tak pewnie tego uśmiechu nie brakuje, ale zawsze się przydają takie życzenia. Kornelko, powiedz, czy razem z Tobą jest też Twoja mama?
0: Ja teraz wracam z mojej lekcji hiszpańskiego, a tata mnie zawozi, więc mojej mamy ze mną nie ma, ale jest tata.
1: Rozumiem. Czyli jest to idealna okazja, żeby też złożyć mamie życzenia. Jakie byś złożyła mamie życzenia, gdyby teraz słuchała naszej anteny?
0: Że chciałabym, żeby jak najdłużej mogła ze mną być, żebyśmy mogły spędzać razem dużo czasu, że bardzo ją kocham, że jest wspaniałą mamą i osobą, że bardzo ją kocham.
1: No, wnioskuję, że rzeczywiście twoja mama musi być bardzo wyjątkową osobą. To w takim razie może trochę opowiedz nam o niej. Jaka jest twoja mama?
0: Wspaniała, na pewno.
1: A co potrafi robić najlepiej?
0: Nie wiem, smaży bardzo dobre naleśniki, wszyscy je wychwalają.
1: A kim jest z zawodu? Czy robi jakieś bardzo ciekawe rzeczy, kiedy jest w pracy?
0: Tak dokładnie nie wiem, ale zwalnia ludzi, zatrudnia ludzi. A poza tym to szkoli też ludzi. No i nie wiem, to chyba tyle.
1: Czyli musi mieć bardzo odpowiedzialną pracę.
0: Kierowniczką jest, tata mówi.
1: No właśnie, bycie kierowniczką to nie lada wyzwanie. A w domu też jest taką kierowniczką, która potrafi wszystko załatwić tak, żeby było na swoim miejscu?
0: HR-owniczką.
1: HR-owniczką, czyli pracuje w HR-ze, tak? Human Resources, czyli zarządzanie ludźmi, bardzo ważna i bardzo ciekawa praca. No to musisz być bardzo dumna ze swojej mamy.
0: No, wspaniałą osobą jest.
1: A co najbardziej lubicie razem robić?
0: Bardzo lubimy rano jeździć na rowerze. Moja mama mnie często zawozi do szkoły na rowerze.
1: Czyli ty jedziesz swoim rowerem, a mama swoim, tak?
0: Tak.
1: Daleko macie do szkoły?
0: Nie, kilometr.
1: Czyli taka przyjemna, poranna wycieczka. A z powrotem wracasz z tatą? Czy z mamą?
0: Słucham?
1: A z powrotem wracasz z tatą, czy z mamą?
0: Wracam z tatą.
1: Czyli taka wymiana. Pięknie. Kornelko, no to widzę, że tutaj już mamy bardzo dużo informacji o twojej mamie. Serdecznie ją pozdrawiamy. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się opowiedzieć trochę o tym, jaką jest osobą i bardzo ci zazdroszczę. Myślę, że te nasze mamy to mają jakąś super moc, że potrafią bardzo wiele rzeczy robić. Najczęściej w tym samym czasie, co jest też niezwykłe. A może chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkie moje koleżanki i kolegów ze szkoły i z przedszkola, moje najlepsze koleżanki.
1: No i chyba tatę pozdrowimy też, prawda?
0: Tak, całą moją rodzinę, tatę, całe Radio Polskie dzieciom. I wszystkich Polaków.
1: O, pięknie. Pozdrawiamy Polaków w takim razie. Kornelko, bardzo dziękuję za telefon. Udanej podróży, powrotu do domu i mam nadzieję, że wtedy będzie okazja, żeby uściskać bardzo, bardzo mocno mamę.
0: No, na pewno będzie. Teraz jak przyjadę do domu, a już jestem pod domem, to pewnie już mama będzie, ale nie wiem.
1: No, myślę, że jeżeli nie od razu, to na pewno za chwilę się pojawi i będzie okazja na żywo złożyć jej życzenia. Bardzo dziękuję za telefon, Kornelko. Trzymaj się, do usłyszenia, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. No tak, mamy już mamę Ewę, mamy mamę Justynę, a jak mają na imię wasze mamy i czym się szczególnie wyróżniają? No to pytanie do was, a już teraz piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom i czekam na wasze telefony 22 645 20

pomaszerowaliśmy na wycieczkę z Benkiem Lewandowskim, a teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom mam dla Was niezwykłe zaproszenie. Zapraszam na niezwykłe wydarzenie, koncert zespołu No Cześć już w najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 12, równo w południe, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie będzie wyjątkowe wydarzenie i bardzo chciałabym się tam z Wami spotkać. Mam nadzieję, że będzie ku temu okazja i wszyscy, którzy chcieliby w takim wydarzeniu wziąć udział, mają teraz okazję do nas zadzwonić, przedstawić się i odebrać takie podwójne zaproszenie. 22 645 2055. Może to będzie idealna okazja, żeby właśnie świętować Dzień Mamy wspólnie w najbliższy weekend. Zespół No Cześć jest wyjątkowym zespołem, który gra bardzo piękne piosenki, więc myślę, że będzie to okazja, żeby się zrelaksować, uśmiechnąć, pośpiewać, może trochę też potupać, potańczyć się i do tego Was bardzo zapraszam, aby wziąć udział w tym wydarzeniu.

32 minuty po godzinie 18. Pora na to, aby w naszej audycji pojawiły się nie tylko zaproszenia, nie tylko fantastyczne życzenia dla mam, ale również fantastyczne mamy. Także pierwsza pojawi się już teraz na naszej

0: antenie, a jest z nami pani Aleksandra Belta-Iwacz, która jest mamą, jest psycholożką, jest terapeutką pedagogiczną, twórczynią platformy Mammologia i autorką książek. A jakich książek, to już za chwilę. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pani Aleksandro, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy dzisiaj porozmawiać, bo oprócz tego, że jest dzisiaj Dzień Mamy, który tak naprawdę mógłby być codziennie, bo każdego dnia mamy powinny świętować to, że mają swoje dzieci, a dzieci, że mają takie fantastyczne mamy, to myślę, że będzie to wyjątkowa też okazja do tego, żeby wieczorem spotkać się na czytaniu. A dzisiaj będziemy opowiadać o Kaziku i jego przygodach, bo to właśnie Kazik jest książką, o której dzisiaj porozmawiamy, z autorką. Aleksandra Belta-Iwacz napisała już tych Kazików kilka, więc będzie okazja, aby o tym porozmawiać. Pani Aleksandro, ile już Kazików się ukazało?
1: Chwilę temu, bo dosłownie tydzień, pojawiła się ósma część. Tym razem Kazik uczy się, dlaczego obowiązki domowe są takie ważne, że ponieważ dom jest wspólny, to wspólnie o niego dbamy i że czasami to nie wydaje się najciekawszym zajęciem, czasami nawet się wściekniemy, bo wolimy się bawić, ale że jest to rzeczywiście bardzo ważne i dbanie o tą wspólną przestrzeń daje nam też przestrzeń do zabawy.
0: No właśnie, bo do tej pory Kazik uczył już się czuć złość, czekać, próbować zasypiać sam, gubił się, mierzył się z ekranami, no a teraz kolejna jego przygoda. Myślę, że na pewno będzie to taka przygoda, która jest bardzo spójna i powtarza się w wielu rodzinach. To właśnie chyba w ten sposób tworzone były te książki, tak? Pewnie to wszystko przygody, które zdarzyły się również w pani rodzinie.
1: Tak, zdecydowanie. Kazik jest trochę takim połączeniem mojego syna i wszystkich innych dzieci, które mam wielką przyjemność poznawać w gabinecie. I kiedy widzę, że jakaś trudność, jakieś wyzwanie się przewija bardzo często, to wiem, że to będzie właśnie temat kolejnej książki. Więc to są te tematy, które są wyzwaniem dla dziecka, ale które są też wyzwaniem dla rodziców, dlatego że ja się śmieję, że te książki, choć są pisane dla dzieci i dzieciaki z każdej książki uczą się radzić sobie z tym tytułowym wyzwaniem, ale też poznają jakąś strategię na emocje, to są to też książki trochę pisane dla rodziców, bo myślę sobie, że w podejściu rodziców Kazika każdy z nas może znaleźć trochę inspiracji na to, jak rozmawiać z dziećmi i jak rozwiązać różne nasze codzienne wyzwania.
0: No zdecydowanie, bo przecież mama Kazika jest bardzo mądra, ona potrafi zareagować tak dobrze w każdej sytuacji, że to rzeczywiście myślę, że po przeczytaniu kilku takich Kazików, to może też i rodzicom wejdzie trochę w nawyk, jak rozmawiać z dziećmi.
1: Mam taką szczerą nadzieję. Pamiętam nawet taką jedną sytuację, która się wydarzyła na targach książki, gdzie podpisywałam książki, spotykałam się z małymi czytelnikami i podszedł jeden chłopiec, który zapytał, czy mamy może numer do mamy Kazika, bo ona się wydaje bardzo mądra i on czasami by się z nią skonsultował. I do dziś tą sytuację, chociaż się wydarzyła rok temu, wspominam i myślę sobie, że coś w tym jest, że ta mama Kazika to rzeczywiście jest bardzo mądra kobieta, ale myślę, że podobnie jak wszystkie mamy, które ja mam wielką przyjemność poznawać na mojej drodze, różnica jest tylko taka, że ponieważ mama Kazika jest jednak postacią literacką, to jest zwykle bardziej wypoczęta i wyregulowana niż my wszystkie razem wzięte.
0: No właśnie, to prawda. Mama Kazika zawsze z takim spokojem reaguje na wszystkie sytuacje. Myślę, że tego spokoju każdemu brakuje czasami, ale myślę, że też nie zabraknie pani historii, bo one dzieją się praktycznie każdego dnia. Czy już jest pomysł na kolejną książkę? Co wydarzy się następnym razem u Kazika?
1: Myślę, że mogę już tak troszeczkę zdradzić, że rzeczywiście jeszcze w tym roku, jak troszeczkę zrobi się chłodniej, to dzieciaki poznają przygody Kazika, które będą wiązały się z próbowaniem różnych nowych rzeczy. Kazik będzie odwiedzał nowe miejsce, co jest dla niego stresujące, ale też będzie kosztował nowych smaków, co też trochę generuje w nim lęku. Więc myślę, że to jest kolejna taka historia, w której wiele rodzin się odnajdzie.
0: Jak tworzy się takie historie o Kaziku? Czy długo pani musi pisać, myśleć, tworzyć kolejne sytuacje?
1: Mam wielką przyjemność, że inspiracją, tak jak powiedzieliśmy, jest moja praca i te wszystkie historie dzieci, które poznaję, więc ja

0: zawsze podkreślam, że jestem bardzo wdzięczna tym małym ludziom, którzy mnie trochę wpuszczają do swojego świata i ich rodzicom, bo dzięki temu te książki piszą się trochę same, więc te kaziki to jest trochę taki zlepek sytuacji, które w różnych rodzinach wydarzyły się naprawdę, różnych takich historii, w których też tak naprawdę inspiracją był mój syn, więc moje zadanie to tylko spisać to wszystko w jedną całość i dodać trochę takich elementów, które pozwolą małym czytelnikom nie czuć, że ten Kazik jest jakimś bohaterem wyidealizowanym, bo dzieciaki tego bardzo nie lubią, kiedy porównujemy ich z innymi, więc zależy mi na tym, żeby wydźwięk książki był jak najbardziej neutralny i żeby dzieci, kończąc czytanie Kazika, czuły, że ten Kazik jest trochę taki jak one.
1: No, ja muszę przyznać, że rzeczywiście Kazik wydaje się całkiem normalny. Wpada w takie same pułapki i tarapaty jak inne dzieci. A co ciekawe, to Kazik jest nie tylko dla chłopców, bo akurat moja córka również bardzo lubi Kazika, więc okazuje się, że to są bardzo uniwersalne też historie. I już za chwilę z naszą gościnią porozmawiamy o kolejnych sytuacjach o Kaziku i o tym, jak tworzyć takie historie. Aleksandra Belta-Iwacz jest dzisiaj z nami i zostanie jeszcze przez chwilkę. Mam nadzieję, że wy również.

0: Wracamy do rozmowy z Aleksandrą Belto-Iwacz, która jest dzisiaj z nami. Pani Aleksandra jest nie tylko psychologiem, ale też autorką książki Książek o Kaziku. Pani Aleksandro, jak wyglądał dzisiaj pani Dzień Mamy?
1: Och, muszę przyznać, że to był taki Dzień Mamy, jaki ja sobie wymarzyłam, że będę spędzać. Czyli trochę taki leniwy, bo nie wiem, czy takie rzeczy można mówić głośno, ale dziś mój syn miał wagary. Ale to dało nam właśnie czas na to, żeby sobie razem pospacerować i pójść na lody i po prostu nacieszyć się swoją obecnością.
0: To piękne, czyli właśnie to był wolny dzień z mamą, taki wyjątkowy.
1: Tak. Mhm.
0: Czy były też jakieś laurki, życzenia?
1: Oczywiście, życzenia mnie już rano obudziły i to były pierwsze słowa, które padły. Laurki jeszcze nie było, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę zostało tego wieczoru.
0: No to w takim razie życzę oczywiście pięknych, kolorowych rysunków, bo myślę, że to jest coś, co tak trochę nam też daje dużo energii i takiej pary na to, żeby w przyszłości też mierzyć się z różnymi codziennymi obowiązkami, bo jednak mamy mają trochę tych obowiązków. A wracając do książek o Kaziku, to co wyjątkowe, to to, że pani w tych swoich książkach traktuje Kazika bardzo serio. On jest małym człowiekiem, ale przeżywającym bardzo poważne problemy i z tymi problemami rodzice jego mierzą się również na serio.
1: Tak, to jest prawda i to jest w ogóle taka myśl, która mi bardzo przyświetla w tej mojej pracy zawodowej, ale też w byciu mamą, że dzieci oczywiście przeżywają zupełnie inne problemy, wyzwania niż te, które my mamy w dorosłym świecie. I czasami z naszej dorosłej perspektywy te ich wyzwania wydają się malutkie, niepozorne i aż się wycisnęło na usta powiedzenie: takimi pierdołami to ty się nie przejmuj. Natomiast kiedy wyobrazimy sobie, jak to jest mieć 3, 5, 7 lat, to uświadamiamy sobie, że no wtedy też byśmy się mogli czuć podobnie jak nasza pociecha, tak samo zezłoszczeni, sfrustrowani, wystraszeni. I to myślę bardzo pomaga też rzeczywiście pokazać temu dziecku, że my bardzo chcemy je zrozumieć, że nawet jeżeli w tej pierwszej chwili nie do końca wiemy, co tam się w tej małej główce dzieje, to bycie takim ciekawym świata naszych dzieci rzeczywiście pomaga zbudować relacje. A też dzieci, kiedy mają poczucie, że te ich emocje zostały usłyszane, zaczynają trochę ciszej jednak krzyczeć, bo już wiedzą, że ten alarm w ich rodzicach został włączony i ktoś się nimi zaopiekuje.
0: No właśnie, bo tutaj w każdej z tych książek porusza pani inny problem. No choćby na przykład w tym, gdzie Kazik uczy się czekać. Świetnie jest pokazana ta sytuacja, ile trwa chwila. Ja wielokrotnie też próbowałam sobie zdefiniować, ile może trwać chwila jako dziecko, później jako mama. No i różnie z tymi chwilami bywa.
1: To prawda. Ja się zawsze śmieję, że my dorośli uświadamiamy sobie, ile trwa chwila wtedy, kiedy nasza pralka pokazuje 1 na liczniku i nam się wydaje, że za minutę koniec, więc już nie opłaca się wychodzić z tej łazienki i tam stoimy i to trwa wiecznie. Myślę, że to jest właśnie ta chwila, którą odczuwają nasze dzieci. Ale też kiedy my jesteśmy dorośli, to rzeczywiście czasami nam się wydaje, że te nasze dzieci przesadzają. Ale pamiętam taką rozmowę z dziećmi, gdzie pytałam moich czytelników o pomysły na kolejne książki. I padały oczywiście różne, o szkole, o przedszkolu, o kłótniach z kolegami. Natomiast jedno dziecko krzyknęło, że koniecznie powinna powstać książka Kazik radzi sobie z nieznośnymi rodzicami. Cała sala dorosłych wybuchła wtedy śmiechem, natomiast dzieci przytakiwały, że tak, to zdecydowanie jest dobry pomysł. I lubię mieć tą sytuację w głowie, bo ona mi też pokazuje, że tak samo jak nas drażnią różne dziecięce zachowania, tak samo działa to w drugą stronę.
0: I co, będzie taka część o nieznośnych rodzicach?
1: Na razie jeszcze nie powstaje, ale kto wie?
0: No właśnie, tych przygód oczywiście myślę, że na pewno na razie nie zabraknie, bo Kazik wciąż jest chłopcem, który bardzo dużo się dziwi, bardzo dużo razy jest zaskoczony różnymi sytuacjami. Tutaj

0: Też bardzo ciekawie tłumaczy pani w czasie, kiedy Kazik uczy się zasypiania, tego, jak wygląda właśnie też i samotność, i ciemność, i to, że ta odwaga może być różna. Czy pamięta pani właśnie te sytuacje, kiedy sama usypiała pani swojego synka i mówiła pani to samo, czy Kazikowi mówi pani co innego jako mama?
1: Och, akurat ta konkretna część o Kaziku, który uczy się zasypiać sam, jest trochę moim pamiętnikiem jako mamy. Rzeczywiście ten sen u nas był bardzo dużym wyzwaniem od samego początku życia mojego dziecka, więc w pewnym momencie ja już się w temacie snu, można by przysłowiowo powiedzieć, doktoryzowałam. I rzeczywiście te sposoby i te techniki, które są opisane w książce, były zaczerpnięte z mojego macierzyństwa i przetestowane na własnym dziecku.
0: No to jeszcze o jedną książkę zapytam, bo ta część, gdzie Kazik mierzy się z ekranami, to jest książka, która bardzo dużo wnosi, myślę, że zarówno w życie dzieci, jak i dorosłych, bo tutaj jednak bardzo ważną rzeczą jest ta decyzja rodziców i to, że postawili sprawę jasno. A myślę, że to nie jest takie łatwe w takim prawdziwym życiu.
1: Ja myślę, że stawianie granic, komunikowanie tych granic jest w ogóle trudne, niezależnie czy komunikujemy je dzieciom, koleżankom czy szefowi w pracy. Jest to wyzwanie. Natomiast ja bardzo lubię tę część Kazik i czas ekranowy, dlatego że choć tam rodzice są zdecydowani, oni mają ustalone limity ekranowe dla swojego dziecka, wiedzą, jakich treści nie chcą pokazywać swojemu synowi, to przede wszystkim z tej książki płynie taka bardzo ważna i zgodna ze mną myśl, że te ekrany nie są złem wcielonym, że to nie jest tak, że trzeba tutaj stawiać jakiś znak równości między ekranami a piekłem, że nie czeka tam tylko samo zagrożenie, że te ekrany też mogą być przyjemnością, rozrywką i odpoczynkiem, ale właśnie w ramach tych mądrych granic komunikowanych przez rodziców. I myślę sobie, że to jest trudne, żeby tak postąpić i żeby gdzieś rzeczywiście tego się trzymać. Natomiast to, co jest w tym najtrudniejsze, to że my czasami nie mamy siły wziąć na klatę tych trudnych emocji dziecka, że w odpowiedzi na nasze granice pojawia się często płacz, pojawia się frustracja, złość, smutek. I to jest bardzo trudne, żeby to wytrzymać i żeby nie mieć też takiego poczucia porażki, że coś muszę robić nie tak, skoro powiedziałam jakieś piękne, kolorowe zdanie, a mimo to moje dziecko się zdenerwowało. A oczywiście język, jakim się posługujemy, może nam pomagać i może nas wspierać, ale to dalej nie są czarodziejskie zaklęcia i kiedy dzieci nie dostają czegoś, co na dany moment wydaje im się bardzo ważne, to ta frustracja i rozczarowanie może się pojawić.
0: Dzisiaj 26 maja, czyli w całej Polsce świętowany Dzień Mamy. Czego najbardziej życzyłaby pani innym mamom?
1: Spokoju i tego, żeby miały odwagę zadbać o same siebie.
0: A dzieciom?
1: A dzieciom bym życzyła tego, żeby ich mamy były spokojne. To się pięknie jedno łączy z drugim.
0: Oj tak, tego spokoju na pewno nam zawsze trochę brakuje. Miło jest posłuchać tych historii o Kaziku, bo tam wszystko zawsze tak pięknie się kończy, chociaż nie zawsze wszystko jest takie spokojne, to jednak tego spokoju nie brakuje w rozmowach i mam nadzieję, że również tak będzie i w naszym życiu. Mam nadzieję, że Kazik jakoś przełoży się na takie prawdziwe, realne życie wielu rodziców. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiaj w naszej audycji Kto z nami czyta była pani Aleksandra Belta-Iwacz, która opowiedziała o książce Kazik. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom organki ballada o rybaku.

5 minut do godziny 19 w Polskim Radiu Dzieciom, a ja oczywiście przypominam wszystkim, którzy chcą przedłużyć sobie świętowanie Dnia Mamy, na przykład na do soboty i przeżyć coś fajnego, no to zapraszam na koncert zespołu No Cześć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą sobotę o godzinie 12. To wyjątkowe wydarzenie będzie się działo i wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tym spotkaniu, no to zapraszam do tego, aby napisać do nas dzieci@polskieradio.pl. Jeżeli napiszecie do nas, to z pewnością dostaniecie odpowiedź, czy to właśnie do Was trafi to podwójne zaproszenie. A ja już teraz zapraszam Was na drugą godzinę naszego spotkania w audycji Opowiem Ci Radio. Opowiemy teraz o dwóch innych niesamowitych mamach i mam nadzieję, że będzie to wyjątkowy czas. Zatem zapraszam serdecznie. Już za kilka minut słyszymy się z Kariną Terconi, Martą Chrościcką i opowiemy o ich nowym podcaście Nie Dajemy Rady. Jak to będzie u Was? Czy też nie dajecie rady? No myślę, że zostańcie z nami i na pewno dowiecie się, w czym możemy sobie wspólnie dać radę.

Dzioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła. Kukułeczka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła, ćwierka coś doszczygła.

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Z mamą można układać puzzle i się inaczej też bawić. Czasami można nawet pójść na plac zabaw i się z mamą pochuśtać na huśtawce. Bycie mamą jest fajne, dlatego że można się z nią poprzytulać. Ja tak średnio chciałabym być mamą, bo mamy mają dużo pracy. Mojej mamie życzę zdrowia, szczęścia i żeby jej było dobrze. Wszystkiego najlepszego, mamo. Laura.
2: Autopromocja.
3: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
4: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce, bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Opowiem ci radio.
5: 19 na zegarach, to druga godzina naszej audycji Opowiem Ci Radio. No i nie może nie zabraknąć w naszej audycji oczywiście dzisiaj niezwykłych mam. Trochę ich było już w pierwszej godzinie, ale w drugiej również mamy niezwykłe mamy. Są z nami dzisiaj Karina Terconi oraz Marta Chrościcka. Karina, jako bardzo dobrze znana tutaj w Polskim Radiu Dzieciom, prowadziła wielokrotnie audycje dla rodziców, a Marta z Pracowni Dobrych Relacji. I obie połączyły siły jako zawodowe mamy i zawodowy podcast nam powstał Nie Dajemy Rady. Witam serdecznie, dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry.
5: Drogie panie, nie dajemy rady bardzo często jako mamy, a wy powiedziałyście to głośno i wyraźnie. Nie dajemy rady. To ważne.
6: Chcemy zdjąć z pleców rodziców taki ciężki plecak, który jest wypakowany oczekiwaniami, porównaniami, poczuciem winy, jakimiś niespełnionymi wyobrażeniami o tym, jak to nasze macierzyństwo, nasze rodzicielstwo miałoby wyglądać, no a jak wygląda w praktyce. No i wybrałyśmy taki tytuł naszego podcastu, który jest wielowymiarowy. Oczywiście na pierwszym plan nasuwa się to skojarzenie, że czasami nie dajemy rady jako rodzice, ale ta historia jest głębsza. Marto, rozwiń.
7: To ta głębsza historia mi tutaj, rozumiem, jest przypisana. Głębsza historia jest taka, że my też nie chciałybyśmy być tym głosem, który dodaje kolejne wskazówki, porady albo słynne 5 sposobów na 10 na coś innego, bo doszłyśmy do takiego wniosku wspólnie, że gdy ktoś ma poczucie, że w rodzicielstwie, w macierzyństwie nie daje rady, to wcale nie są mu potrzebne, czy jej, im, rodzicom, kolejne porady.
5: No właśnie, ale wy mówicie o tym głośno. Czy dzieciom również możemy mówić my jako mamy, że nie zawsze dajemy radę?
6: Oj tak, zdecydowanie. Myślę, że w ogóle dzieci mają wbudowany papierek lakmusowy na kłamstwo i bardzo wyczuwają,

0: że tak powiem kolokwialnie, ściemę i widzą, że my sobie nie radzimy, albo że się frustrujemy, albo że się po prostu wkurzamy. I ja uważam, że warto otwarcie o tym mówić też, żeby no, uczyć dzieci przez, użyję teraz takiego profesjonalnego sformułowania, przez modelowanie, czyli naśladowanie. No i no, takie jest życie. Nie zawsze sobie dajemy radę na 100%.
1: Tak, i ja myślę, że nasze dzieci też fajnie czasami pokazują nam, że najważniejsze jest trochę co innego niż to, na czym nam być może zależy, nam dorosłym. To jest to przysłowiowe, ojej, znowu podałam makaron z masłem, a dla dziecka to jest, mama robi najlepsze danie. Dla nas może być, o rany, nie mam kreatywnych pomysłów na zabawę, choć jest ich tyle, a ja się przewalałam na dywanie, a dziecko myśli, najbardziej lubię, kiedy mama robi śmieszne pomysły, ma na tak zwane pierdziochy w brzuch, prawda, na przykład, albo na przewalanie i robienie namiotu z koca, więc czasami dzieci nas też fajnie kierują i tak uziemiają w tym, o co chodzi, co jest ważne, a co może można sobie odpuścić.
2: Makaron z masłem. Nie będę pytała o przepis, ale domyślam się, z czego się składa, muszę zapamiętać. To może być przełomowe. No dobrze, ale drogie panie, czasami tak jest, że nasze dzieci uważają, że mama do pewnego wieku jest nieomylna, że mama to jest ktoś, kto zawsze daje radę, a tutaj nie dajemy rady, to możemy tak powiedzieć otwarcie jednak do takich mniejszych dzieci również?
1: Myślę, że małe dzieci mogą nie wiedzieć, co to znaczy, bo to jest tak naprawdę dość ogólne stwierdzenie, nie daje rady. Myślę, że bardzo trudne też dla dziecka byłoby, już nie daje rady z tobą, prawda? To takie komunikaty, które no, obciążają dziecko, ono też nie wie, co z nimi zrobić i nie wie, co miałoby zrobić, żeby było lepiej. Ale jest fair wobec siebie i dziecka, jest takie autentyczne powiedzenie, na przykład, teraz nie mam na to siły, możemy coś innego, te pulpety jakieś tam wykwintniejsze zrobimy jutro, a dziś będzie ten makaron, albo że wolę zrobić ten makaron nasz tutaj już przykładowy, żeby móc się dłużej z tobą pobawić. Więc możemy w taki sposób małym dzieciom o tym mówić, co my wybieramy. Pewnie będzie trudniej, jeżeli dojdziemy do takiego punktu, czasami nazywam to punktu krytycznego, takiego punktu bez powrotu, bo wtedy już łatwiej możemy iść w jakieś narzekanie, marudzenie, albo po prostu takie słynne, już mnie zostaw, zostawcie mnie już wszyscy. Więc pewnie fajną umiejętnością jest łapanie takiego stanu odrobinkę wcześniej.
0: Bo więcej no i można to wtedy... jest właśnie niedawanie rady za wszelką cenę, no bo gdy my zaciśniemy zęby i dobra, wytrzymam, będę się bawiła, zrobię dzisiaj wszystko na 100%, będą te wykwintne pulpety, a później sensoryczna zabawa własnoręcznie zrobioną masą plastyczną z mąki i czegoś tam, ten wybuch może nastąpić i wtedy dużo trudniej pohamować emocje. I ja sobie myślę, że też to pokazywanie, że czasami nie dajemy rady, to jest o takiej szczerości wobec dziecka i o szacunku, że właśnie nie dajemy rady i na przykład krzyknęłam, ale jestem w stanie stanąć wprawdzie przed dzieckiem i powiedzieć przepraszam. Dzisiaj nie dałam rady ze swoimi emocjami, byłam przemęczona, zestresowana. Postaram się, żeby tak nie było, ale przyznaję to i przepraszam cię.
1: Tak, to dużo lepsze niż wrócić do dziecka i powiedzieć tak, dobrze, że krzyknęłam, bo z tobą to tylko krzykiem i tak dalej. Więc to, co ty mówisz tak, wiesz, górnolotnie, żeby stanąć w prawdzie, ale to bardzo jakoś przemawia do mnie, że można się też konfrontować i dziecku, nie obciążając go, ale jednak dzieląc się z nim takim swoim przeżyciem wewnętrznym. Takim przeżyciem wewnętrznym, wiadomo, ale jakimiś refleksjami albo jakimś niezadowoleniem możemy się z dzieckiem tym dzielić. A prezentowanie się jako zawsze ta, która najlepiej wie, robi, no to ma bardzo krótkie nogi.
2: Ale wydaje mi się też, że ten wasz podcast to jest też trochę znak naszych czasów, bo do tej pory byliśmy zawalani tymi poradnikami, co robić i jak robić najlepiej. To, o czym powiedziałaś, Marto, przed chwilą. A wy otwarcie, głośno mówicie, nie dajemy rady, co też trochę...

0: trochę zdejmuje ze wszystkich mam taki ciężar, no i pokazuje też, że można o tym mówić głośno i to jest w porządku.
1: Tak, bo wydaje się, że można by zaplątać się trochę, a zaplątać mówię specjalnie, już nie rozeznać się, gdzie jest mój własny kierunek, jeśli będziemy coraz więcej porad eksperckich albo coraz więcej obszarów życia jakoś poddawali takiej refleksji albo takiej musztrze właściwie.
2: No właśnie, tam jest chyba mało miejsca na refleksję. Tak sobie myślę, że to jest przyswajanie kolejnej wiedzy, czasami bardzo dobrej, sprawdzonej, naukowej, ale jednak my jako rodzice no nie jesteśmy ekspertami we wszystkich dziedzinach świata i wychowania dzieci.
1: Tak.
2: I łatwo się w tym zagubić, ale też ty w podcaście mówisz taką ważną rzecz, że my jako pokolenie tych rodziców, którzy są no, na takiej ścieżce edukacji i rozwoju, ale też mający dostęp do szerokiej gamy publikacji, webinarów, podcastów i tak dalej na temat związany z wychowaniem dzieci i w różnych aspektach, no trochę przestaliśmy ufać sobie i swojej intuicji.
1: Bo trochę wkrada się w nasze rodzicielstwo lęk. Myślę, że czasami rodzice oscylują między takim komunikatem. Musisz się dokształcić, żeby dobrze wychowywać, żeby zrobić coś dobrze, to musisz, ja tu mówię nawet czasem, doktoryzować się po prostu i z dziedziny dietetyki, fizjoterapii, psychologii, logopedii, mogę mnożyć i mnożyć. Moja przyjaciółka powiedziała do mnie takie słynne już między nami zdanie, że chciałam kupić dziecku buciki, spędziłam w internecie 4 godziny, przeczytałam jakieś mniej więcej 2 książki na ten temat i dalej nie wiem, co kupić, a pewnie to, co kupię, to zepsuję mojemu dziecku nogi i będzie po prostu, nie będzie chodziło, prawda? Więc to ten lęk, że ja powinnam idealnie, i tu możemy wypełnić. Prawda?
2: Albo profesjonalnie.
1: Profesjonalnie, idealnie coś robić, coś wybierać, jakoś do dziecka mówić, prawda? Więc jest ten przekaz, że powinieneś idealnie, drugi ten przekaz, uważaj, bo możesz bardzo zepsuć. To jest też ten wątek, który u nas wraca w podcaście wielokrotnie, o takich lękotwórczych komunikatach do rodziców i ty swoją historię świetną przytaczasz, taką bardzo mocną o tym, jak bardzo, jeśli pozwolisz, to ja przytoczę i już ci oddam, o tym, jak bardzo zestresowały cię te informacje, treści, badania, wiedza dotycząca płaczu dziecka. Pamiętasz, o którą przywołuję
2: historię?
1: No
2: jasne, historię, że pamiętam. No, gdy się jest rodzicem bliźniąt, to bardzo często jest tak, że ktoś płacze właściwie niemalże non-stop. No bo zazwyczaj jest tak, że jeden z rodziców może się zająć dziećmi, a drugi idzie w tym czasie do pracy. Więc jedno dziecko bierzemy na ręce, drugie w tym czasie płacze, potem robimy podmiankę i sytuacja się odwraca.
1: Potwierdzam.
2: I ja przeczytałam tyle książek o tym, ile złego może zrobić płacz dzieciom, że wyrządza nieodwracalne szkody mózgu, że to są zmiany w mózgu. Tak. Ale też czytałam właśnie informacje o takich historiach dzieci porzuconych, mieszkających przez te pierwsze tygodnie, miesiące życia w szpitalach, w domach dziecka, w różnych ośrodkach. I tam opisywano taki syndrom dziecka porzuconego, które już przestaje płakać, bo wie, że nikt do niego nie przyjdzie i że to po prostu nie ma sensu.
1: Czyli się poddaje, przestaje.
2: Tak. I ja sobie jakoś tak wdrukowałam, że to może być moja historia. I tak bardzo mnie to zestresowało i tak bardzo się tym nakręciłam, no, że musiałam właśnie udać się do poradni depresji okołoporodowej, żeby tam z kimś profesjonalnym porozmawiać na ten temat. No i zostałam sprowadzona na ziemię, że oczywiście ten syndrom występuje, ale nie w takich domowych przypadkach. I to
1: nie dotyczy twoich dzieci, prawda?
2: I to spojrzenie cudzymi oczami na moją sytuację i na to, co ja robię dla moich dzieci, jak robię, jak to wygląda i ile tego jest, bardzo mocno sprowadziło mnie na ziemię i sprawiło, że spojrzałam na siebie z uznaniem.
0: To my właśnie zachęcamy teraz, żeby spojrzeć też oczami moich gościń, Marty i Kariny, na to, w jaki sposób nie dajemy rady, albo czasami dajemy rady, ale musimy o tym też usłyszeć. Bardzo zapraszam do tego, aby

by posłuchać tego podcastu Nie dajemy rady, ale my już za chwilę porozmawiamy trochę więcej o tym, co można tam znaleźć, co usłyszeć i w ogóle skąd wziął się pomysł na ten podcast.

0: Nie dajemy rady to nowy podcast, który proponuje wszystkim mamom i tatom również Polskie Radio Dzieciom. A ja już teraz zapraszam, żebyśmy może posłuchali, jak brzmi ten podcast. Kilka krótkich fragmentów, tak po to, aby trochę poczuć klimat. I już za chwilkę wracamy do naszej rozmowy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Nie dajemy rady. Podcast rodzicielski. Zapraszają Karina Tercuni i Marta Chrościcka.
2: Ja to w zabawy, to jestem beznadziejna w tym naszym domu, że dziewczynki z tatą to mają super zabawy i klocki i tory i znają najdziwniejsze zwierzęta świata w stylu okapi, a ze mną to wiesz, tylko albo wygłupy na łóżku, albo jakieś wycieczki, albo właśnie... Coś, o czym ja nie wiedziałam, że można powiedzieć, że to jest rodzaj zabawy, bo ja tak tego nie postrzegałam,
3: tak.
2: Czyli wspólne wykonywanie różnych rzeczy domowych, jak na przykład gotowanie. One to uwielbiają.
3: Tak. I ja wiesz, jak powiedziałaś, jestem beznadziejna w zabawie, to tak miałam od razu myśl, ciekawe, czy twoje dziewczyny by się z tym zgodziły. Myślę, że nie. I tata się po prostu inaczej bawi. Ja bym wolała zainspirować rodziców do tego, żeby myśleli o konfliktach dzieci jak o czymś, co jest bardzo ważne w ich rozwoju, rozwoju społecznym, rozwoju emocjonalnym. I nie jest moim celem, żeby tych konfliktów nie było. Jeszcze ważniejsze jest...
2: No dobra jest i nie jest, no bo z jednej strony, no dobrze, jest to ważny etap rozwojowy, jest to w jakimś stopniu dobre dla naszych dzieci. Za chwilę powiesz dlaczego.
3: Tak.
2: No ale mnie to wkurza, mnie to męczy, ja bym chciała mieć chwilę...

0: spokoju, miłą niedzielę, pójść z rodziną na spacer, a nie słuchać, że się znowu biją o jakiś kijek znaleziony na drodze.
1: Tak jak w pełni rozumiem, a nawet się podpisuję pod tym, bo czasami też mi ręce opadają, ja mam troje dzieci i czasami mam wrażenie, że to jest głównie lawirowanie między ich konfliktami, dyskusjami, no jakimiś dramami, ale ta ilość konfliktów między dziećmi, ich intensywność, powtarzalność jest po prostu też charakterystyczna do ich wieku, do ich momentu rozwoju.
0: Czasami to też boli, wiesz, takie zderzenie tego, co ja sobie wyobrażałam, jaką będę mamą, że na przykład będę gotowała jakieś piękne i zdrowe dania. W domu będzie zawsze czysto, że ten salon nigdy nie zamieni się w bawialnię. No a potem przychodzi tak zwane żyćko i czasami jest tak, że się po prostu nie da, bo na przykład nasze dziecko woli obiadek ze słoiczka niż ten nasz. Ja tak miałam.
1: To ja miałam podobnie i to właściwie wtedy było to dla mnie bardzo frustrujące, a teraz sobie myślę, ale szczęście.
2: Nie dajemy rady. Podcast rodzicielski. Zapraszają Karina Terconi i Marta Chrościcka.

0: 22 minuty po godzinie 19, a to audycja Opowiem Ci Radio. Dzisiaj oczywiście opowiadamy o mamach i teraz trochę o ich trudnościach i problemach, a są z nami dzisiaj Karina Terconi i Marta Chrościcka, autorki podcastu Nie Dajemy Rady. Dziewczyny, skąd wziął się pomysł na to, aby głośno powiedzieć Nie Dajemy Rady i taki podcast nagrać?
1: Myślę, że taką pierwszą iskrą było to, że bardzo nam brakuje takiego dialogu środka, jeżeli chodzi o rodzicielstwo. Jest mnóstwo podcastów, treści takich skrajnych.

0: że albo jest beznadziejnie i w ogóle dzieci zrujnowały moje życie, albo wszystko wyidealizowane, piękne mieszkanie, piękne stroje, piękne jedzenie. U nas dzieci nie płaczą, chodzą spać zawsze o 20, śpią do 9 rano i jest bomba. A my chciałyśmy po prostu powiedzieć, jak jest naprawdę, powiedzieć, że wszyscy czasami nie dajemy rady. No i tutaj posługując się naszym doświadczeniem rodzicielskim, moim dziennikarskim, ale bardziej Marty eksperckim. Marta jest psycholożką, psychoterapeutką, pracuje z dziećmi, młodzieżą, parami, rodzinami, więc no, ma takie doświadczenie i wiedzę bardzo szeroką i połączyłyśmy siły, żeby co, no, nam wszystkim było lżej i żeby też stworzyć taką cyberwioskę rodziców, no bo to jest też coś, co kiedyś było, co było ważne i myślę bardzo wspierające, a dzisiaj wielu z nas tego brakuje.
1: No i teraz jest tak, że jeżeli chcemy właśnie uczestniczyć w tych waszych rozmowach, to najlepiej zrobić sobie dobrą kawę albo dobrą herbatę, wygodnie się rozsiąść i tak po prostu być razem z wami. To jest ten pomysł na to, aby być razem. Rozumiem, że tych pomysłów na rozmowy nie brakło do samego końca.
2: Pomysłów na rozmowy nie brakło. My mamy jeszcze z Kariną kilka ciekawych, fajnych rozmów na koncie. Znaczy wszystkie ciekawe, ale nagrane. Udało nam się nagrać kilka. Między innymi o bliźniętach i o takim macierzyństwie mamy podwójnej. Jakoś nam bardzo szybko przychodziło rozpoznawanie i wyczuwanie się w swoich doświadczeniach. A takich treści też nie jest wcale tak dużo.
0: Ale też mamy w naszym podcaście takie mocne tytuły i tematy. Tak. No takim najmocniejszym chyba jest odcinek pod tytułem no i wyleciało mi z
2: kiedyś
0: głowy.
2: Byłam sobą? Czy o tym chciałaś
0: tak,
2: powiedzieć?
0: Tak, kiedyś byłam sobą, teraz jestem tylko mamą. Słuchajcie, zamroziło mnie.
2: Bo taki mocny ten tytuł, Karina.
0: Dlatego. Tak, tak. I no właśnie, czy tylko mamą, czy aż? Mhm. I co dla kogo to oznacza?
2: Tak. Trochę rozbierałyśmy to na czynniki pierwsze, prawda?
0: Czy realizujemy się właśnie w tej jednej przestrzeni? Dlaczego czasami to bywa trudne? Dlaczego jest tyle samotności w tych pierwszych tygodniach, miesiącach macierzyństwa, czy też rodzicielstwa. No i ja też właśnie wspominałam o tym, że dla mnie takim na tym etapie macierzyństwa kontaktem ze światem były podcasty i audiobooki, że to mi dawało takie poczucie, że ja jednak nie myślę tylko o, za przeproszeniem, zupkach i kubkach, ale też poszerza się ten mój świat i też chcemy, żeby nasz podcast był takim przyjacielem, przyjaciółką dla rodziców, którzy może czują się samotni, może mają ten moment, przez który przechodziliśmy pewnie wszyscy albo większość z nas, myślenia, że jestem w czołówce najgorszych rodziców świata. I chcemy.
1: A był jakiś
0: prostu
1: ranking?
0: Nie, ale myślę, że każdy zalicza jakiś
2: kryzysy. Każdy wewnętrzny ranking swój zna. Ale też myślę, że każdy ma takie momenty, że czuje się przysłowiową matką roku.
0: Jakoś oj,
2: my,
0: tak?
2: My często wspominamy o tym w naszych rozmowach, że ten nasz wewnętrzny roller coaster jest po prostu bardzo, ma dużą amplitudę, prawda? Mi się bardzo podoba to, co Karina powiedziałaś o tym rodzicielstwie środka, bo ja mam takie poczucie, że rodzice nigdy wcześniej nie byli tak wyposażeni w wiedzę ekspercką i jednocześnie tak niezadowoleni z tego, ile realizują, albo jakimi są rodzicami, albo tak przepełnieni lękiem. I to jest jakiś niezwykle dla mnie widoczny na co dzień, w pracy, w gabinecie, w rozmowach, taki dysonans, bo zgłaszają się do mnie rodzice, którzy mają naprawdę przeczytaną półkę poradników i przesłuchane podcasty, a jednocześnie cały czas mają poczucie, że można lepiej, można jeszcze więcej. Jedną rzecz robię i dużo już robię, ale pięć kolejnych mogłabym. Jest jeszcze taki wątek, czasami inną trochę rozmowę słyszę, czy głos, że ja wykonałam bardzo dużo pracy, a ktoś tej pracy nie wykonał, albo ktoś nie robi tak świetnie, tak idealnie, tak doskonale, co nawet nie kłócąc się z tym,

0: bo to bardzo możliwe, ale niestety na dłuższą metę bardzo osamotnia. Więc ja mam przeczucie, że są trochę samotni rodzice dzisiejsi i nasz podcast też chyba jest dla nich, żeby samotni nie byli.
1: Ja myślę, że teraz właśnie, tak jak powiedziałaś, mamy tyle różnych możliwości, aby być najlepszymi rodzicami na świecie i my chcemy być tymi rodzicami. Myślę, że też trochę czujemy, że inni od nas wymagają, że mając już takie zasoby, no to my będziemy tymi idealnymi rodzicami, no i wtedy wpadamy chyba w największy kłopot, bo to nie wychodzi.
0: Tak, to znaczy stawiając człowiekowi, powiedziałabym człowiekowi zupełnie, jakby myśląc o małych, dużych i średnich, stawiając człowiekowi bardzo wysoką poprzeczkę, to trochę jakbyśmy zastawiali wnyki na taką osobę, no bo wpadniemy w to, że to jest nie do doścignięcia, nie do doskoczenia i te uczucia, które się potem pojawiają, to jest oczywiście zawód i może być poczucie winy. A my jesteśmy trochę tym głosem, tym rodzicielstwem środka, zostanie to Karina ze mną, gdzie my chcemy powiedzieć, moment, zanim 5 kolejnych rzeczy, albo bardziej jeszcze na 100%, nie tylko na 80, to zobacz, co już robisz, ile zrobiłaś, ile się nauczyłaś, jak bardzo się starasz, jak bardzo próbujesz. Czasami też takie otwierające dla rodziców czy dla mam jest, kiedy powiemy, zobacz, jak bardzo inaczej działasz niż ty miałaś, mogłabym skrótowo powiedzieć, bo często to jest też wielka motywacja rodziców, żeby swoim dzieciom dać inne doświadczenie domu, relacji, niż sami i same doświadczyły.
2: Mhm. Ja w ogóle bardzo lubię takie pytanie, jaką jesteś mamą? Jakim jesteś tatą? I myślę, że zadanie sobie tego pytania sprawia, że właśnie możemy trochę przejrzeć się, no może jak w lustrze albo w ukrytej kamerze i bardziej docenić to, ile wkładamy serca, czasu, pracy, starań i że nawet jak nie wychodzi, to i tak finalnie dajemy radę.
0: Przecież to jest to, co powiedziałabyś, czy powiedziałybyśmy bliskiej osobie, przyjaciółce, chcąc powiedzieć coś najcieplejszego, to przecież powiedziałybyśmy nie, no wiesz, no tutaj ci wychodzi, ale tam jeszcze popraw, no innym się udaje bardziej, coś źle robisz. Raczej powiedziałybyśmy, kurczę, chyba zapominasz, nie zauważasz, albo ja ci chcę przypomnieć, jak dużo już robisz. I naprawdę z tym, co robisz, dajesz radę.
1: W podcaście Nie dajemy rady nie mówicie tylko o tym, co jest złe, ale też dużo mówicie o tym, co może być dobre i jak to zrobić, żeby też było dobrze. I myślę, że to jest ważne, że te podcasty są takie właśnie wspierające, że one pomagają nam zrozumieć, że to, że nie zawsze jesteśmy perfekcyjni, sprawia, że możemy iść dalej do przodu i patrzeć na to, co będzie, a nie to, co było. Drogie mamy, bo jesteście przecież mamami, dzień się powoli kończy. Myślę, że to był piękny dzień mamy. Jeden z wielu.
0: Piękny dzień. Dla mnie on jest jeszcze szczególny z takiego powodu, że moje bliźnięta mają dzisiaj urodziny.
1: Ojej.
0: I 12 lat temu taki podwójny prezent jeszcze na dzień mamy dostałam, także on jest u mnie w ogóle bardzo wyjątkowym dniem w domu z tych właśnie powodów.
1: To nie będzie dzień mamy, premiera to jeszcze podwójny.
2: Podcastu.
0: I jeszcze premiera podcastu. Ja już właściwie dzisiaj to prawie zapomniałam trochę o tych urodzinach moich dzieci. Oczywiście nie zapomniałam, tylko obchodziliśmy w sobotę, więc dzisiaj już tak troszkę mniej o tym. Dzisiaj byłam, przyznam, podekscytowana naszą premierą.
1: Ale to jest wyjątkowe, bo wy możecie sobie wtedy nawzajem składać życzenia, tak?
0: Tak, składamy sobie wszyscy nieustająco i moje dzieci akurat poza życzeniami to również formułują oczekiwania, co się powinno wydarzyć. Nie mówię jakieś materialne, ale co się powinno wydarzyć w tym ich dniu właśnie. Moje bliźnięta też lubią bardzo się przekomarzać, kto tam był pierwszy, kto drugi, jak to było. I lubią słuchać historii, chyba wszystkie dzieci, historii o swoim urodzeniu, o swoich narodzinach.
1: No myślę, że przy bliźniakach to tych historii pewnie było dużo.
2: Chociaż moja Gloria twierdzi, że ona była w brzuszku u taty, więc ja nie wiem.
0: To ciekawe. Na pewno była w sercu. Na pewno.
1: Rozumiem, że laurki, kolorowe życzenia już były.
0: Tak, oczywiście. Tak, absolutnie tak. Kwiaty również przyjęte i całusy. Całusy przekazane, złożone.
1: Gdybyście mogły jeszcze tak powiedzieć, jak wy chciałybyście, aby ten dzień mamy świętowały też inne mamy, czego im życzycie?

0: życzycie, żeby ten dzień był wyjątkowy?
1: Ja zdecydowanie wszystkim mamom, ale też rodzicom po prostu życzę, żeby spojrzeli na siebie jak na najlepszego przyjaciela, najlepszą przyjaciółkę, z czułością, z uważnością i z takim uznaniem, bo wtedy na pewno będzie lżej i wtedy rzadziej będziecie sobie myśleli albo mówili, że nie dajecie rady, bo dajecie.
2: Ja bym na pewno życzyła mamom, żeby dbały o relacje i o rozwój swoich dzieci, ale również nie zapominały o swoich relacjach z innymi dorosłymi, które są bardzo, bardzo potrzebne i no nie możemy z nich rezygnować na rzecz relacji. Jak to się mówi, miłość się może mnożyć w nieskończoność i dobrze mieć też taką wioskę dorosłą wokół siebie. A my w podcaście też mamy taki fragment rozmowy o tym, czy lepiej być mamą rzeźbiarką, czy mamą ogrodniczką. Mi jakoś jest bardzo blisko do tej mamy ogrodniczki, do tej metafory i życzyłabym mamom, żeby były tymi ogrodniczkami i żeby dzisiaj tak mogły sobie popatrzeć z dumą, jakim pięknie rośnie.
0: No, wiosna, więc myślę, że akurat idealny czas na to, żeby popatrzeć, jak te dzieci też na łonie natury rosną i się rozwijają.
2: I się tym cieszyć, bo to jest też o tym, my rozmawiałyśmy, że ilość tych porad i tych zobowiązań i tych wskazówek, że ona jakoś jest chyba odwrotnie proporcjonalna do przyjemności i radości, więc dzisiaj takiego oddechu i właśnie takiego, jak ta ogrodniczka, która patrzy na ten bujny ogród, to takiego uczucia dzisiaj mamom życzę.
0: Pięknie, no to w takim razie ja również przyłączam się do tych życzeń. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Marta Chrościcka, Karina Terconi były dzisiaj z nami.
1: Dziękujemy
2: opowiedzieć,
1: bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Opowiedzieć o swoim nowym podcaście Nie dajemy rady, który znajdziemy na stronie polskieradio.pl. Zgadza się wszystko.
1: Zgadza się i na platformach podcastowych.
0: Tak, również. I co warto dodać, można tych podcastów słuchać cały czas. Można je sobie zapętlać, prawda?
1: To jest, oczywiście. Pobierać, myślę, że zapętlać, słuchać w offline, polecamy.
2: Myślę, gdy tylko potrzeba.
0: Dużo, dużo przyjemności można sobie przy tym też sprawić. Bardzo dziękuję za to spotkanie, a ja jeszcze zapraszam do tego, aby zostać z nami, bo to jeszcze nie koniec naszej audycji, ale naszym gościom już bardzo dziękuję. Możecie wracać do swoich dzieci.
1: Dzięki.
2: Dzięki.

Myślę, że marmolada może być takim symbolem słodyczy, jakiego właśnie dzisiaj życzymy wszystkim mamom. 26 maja, fantastyczny dzień, szczególnie, że piękna pogoda, aby jeszcze do końca spędzić ten czas razem ze swoimi mamami. Mam nadzieję, że będzie to też okazja do tego, żeby złożyć życzenia, żeby dać laurki swoim mamom i podziękować za te wszystkie lata spędzone, za te wszystkie piękne dni, które już za nami i ile jeszcze będzie ich przed nami. No myślę, że to będzie fantastyczne, żeby tak sobie trochę powspominać i też, tak jak właśnie powiedziały nasze gościnie, opowiedzieć o tym, czego chcielibyśmy na te kolejne lata. A ja zapraszam niezmiennie wszystkich naszych słuchaczy na koncert zespołu No Cześć, który promuje płytę Gang Otwartych Serc w kultowym studiu muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej 357. Już 30 maja, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 12 będzie okazja, aby trochę się poruszać, pośpiewać, potańczyć, bo zespół No Cześć wykonuje takie poetyckie piosenki, które są dedykowane zarówno młodszym, jak i starszym słuchaczom. Mam nadzieję, że nie zabraknie Was podczas tego koncertu, jeżeli jesteście umuzykalnieni albo lubicie takie wydarzenia, no to koniecznie musicie do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl i takie podwójne zaproszenie, mam nadzieję, że uda Wam się zdobyć. A ja mam nadzieję, że będę mogła jeszcze usłyszeć chociaż jedną osobę, która na sam koniec naszej audycji chciałaby złożyć życzenia swojej mamie z okazji Dnia Mamy. Może opowiecie, jak spędziliście ten wyjątkowy dzień. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja porozmawiać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, a teraz z okazji Dnia Mamy tata śpiewa, no bo przecież to jest również też czas, kiedy tatusiowie trochę pomagają dzieciom, aby ten dzień mamy był wyjątkowy.

0: Audycja Opowiem Ci Radio. Dzisiaj opowiadamy o swoich mamach. I dodzwonił się do nas Daniel. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Danielu, opowiedz trochę o swojej mamie. Jak ma na imię i jaka jest?
1: Olga.
0: Olga. A kim jest? Jaka jest dla ciebie mama Olga?
1: Dobra.
0: Mhm. Jakbyś mógł trochę ściszyć radio, będziemy się lepiej słyszeć.
1: Tak.
0: Mhm. Powiedz, Danielu, jaka jest twoja mama oprócz tego, że jest dobra? Co lubi robić albo co razem lubicie robić?
1: Moja mama lubi jeździć samochodem.
0: O, i teraz razem jedziecie?
1: Tak.
0: Czy jest dobrą kierowczynią?
1: Tak.
0: Tak. Czujesz się bezpiecznie, kiedy jedziesz z mamą?
1: Tak.
0: A teraz dokąd jedziecie?
1: No, do Gdańska.
0: Do Gdańska na jakąś wycieczkę wspólną?
1: Nie, my jedziemy już do domu, bo byliśmy w Ikei.
0: Mhm, czyli dzisiaj pracowity dzień, razem spędziliście na zakupach?
1: Tak.
0: A co jeszcze ciekawego dzisiaj robiliście? Opowiedz nam, czy to był taki wasz wspólny dzień?
1: Byliśmy dzisiaj u dentysty.
0: Mhm.
1: I skierowała mi zęby.
0: Mhm. Czyli dzisiaj też taki bardzo praktyczny dzień. Zakupy, dentysta, no ale z pewnością nie zabrakło też życzeń, przytulasów. Były jakieś laurki?
1: Tak. Tak, były.
0: Mhm. A co przygotowałeś dla mamy?
1: Tak. Taki bukiet w szkole robiłem.
0: Mhm. Jakieś no papierowe kwiaty, tak? Czy z czego był ten bukiet?
1: Tak, papierowe.
0: Mhm. No to pewnie trochę musiałeś spędzić czasu na przygotowanie takiego prezentu.
1: Tak. Mhm.
0: Umiesz, lubisz robić takie rzeczy? Czy to był taki wspólny pomysł pani ze szkoły?
1: Tak, to był wspólny pomysł pani ze szkoły.
0: I jesteś zadowolony z efektu? Ten bukiet spodobał się mamie?
1: Tak.
0: No pięknie. A powiedz, czego mógłbyś życzyć swojej mamie Oldze?
1: Ja?
0: Czego mógłbyś
1: zdrowia,
0: życzyć?
1: Zdrowia. Mhm. Szczęścia.
0: Mhm.
1: Uśmiecha.
0: Mhm.
1: To wszystko.
0: No pięknie. Takich życzeń myślę, że dzisiaj nie zabrakło u wielu naszych słuchaczy. Daniel również powiedział je na antenie. Myślę, że mamie zrobiło się już tym bardziej ciepło na serduszku. Ja bardzo lubię pytać, co lubicie razem robić, ale też co twoja mama lubi najbardziej gotować? No bo przecież przez żołądek do serca. Czy jest takie ulubione danie, które lubisz od swojej mamy?
1: Tak.
0: Co to jest?
1: To jest omlet.
0: Omlet, mhm. Czyli takie pożywne śniadanie i robicie je razem, czy to jest przepis twojej mamy, bardzo tajny?
1: No, głównie moja mama.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że miło spędzicie jeszcze ten dzień do końca. Może jeszcze coś się będzie ciekawego działo, no i na pewno

0: dużo, dużo przytulasów. To tego wszystkiego życzę naszym słuchaczom, aby nie zapomnieli dzisiaj uściskać swoich mam, złożyć im życzenia. A tobie, Danielu, bardzo już dziękuję. Może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, dziadkę, babcię, ciocię.
0: Mhm. I wszystkich.
1: No i kota mojej babci. Pani ze szkoły. Moich kolegów.
0: Mhm.
1: No to wszystko.
0: Pięknie, bardzo dziękuję ci za ten telefon, Danielu. Dołączamy do twoich pozdrowień i życzę udanego dnia mamy do samego końca. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: To był, do widzenia. To był Daniel, który właśnie wraca ze swoją mamą do domu po dniu pełnym przygód. U was myślę, że również tych przygód nie brakowało ten dzień mamy, chociaż wypada w taki zwyczajny wtorek. To nie jest to dzień zwyczajny i dobrze o tym wszyscy wiedzą, bo od samego rana mogliśmy dzisiaj składać mamom życzenia, robić różne ciekawe prezenty. No i bardzo dużo razy można było uściskać mamę. No i tego wam dzisiaj życzę, żeby do samego końca dnia nie zabrakło tych miłych chwil z mamami, bo to jest wyjątkowy dzień. Każdy myślę, że może podziękować swojej mamie, bo na pewno jest za co. Drodzy słuchacze, a ja już wam bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobiega końca nasza audycja. Opowiem ci radio. 10 minut do godziny 20 zostało. Wykorzystajcie ten czas na to, aby pobawić się jeszcze. Może poczytać jakieś książki, może opowiedzieć sobie historię i myślę, że będzie to wyjątkowy dzień. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Dzień Mamy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Moja mama jest naprawdę super, bo jest trochę złotą rączką, umie mega dobrze gotować. Lubię z nią spędzać czas oglądając filmy i od dzisiaj mamy psa i od teraz będziemy wychodzić na pewno na dwór. I moja mama mówiła mi, że mnie kocha i że lubi być moją mamą. I ja też lubię, że ona jest moją mamą. I życzę mamie zdrowia, szczęścia, pomyślności i pieniędzy, tyle co ma Elon Musk. Życzę Ci, mamo, wszystkiego najlepszego i mam imię na literę T.
2: Autopromocja.
3: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
4: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
5: Chyba jestem jednak zmęczony.
4: Na pewno, tak mi się wydaje.
5: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
4: No oczywiście, i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
5: To inne dzieci też chcą spać?
4: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać, czas, by również zasnął miś. Usypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
5: A może być o spotkaniu różnych skrzatów?
4: Jakich skrzatów, Michasiu?
5: No nie pamiętasz? Te, które przyjechały od dziadków z Podlasu do miasta.
4: Ach, masz na myśli Malinkę, Jerzynkę, Świerczka i Dąbka.
5: Mhm. A w mieście jest też biblioteka, prawda?
4: No jest, oczywiście. Chyba już wiem, o czym chciałbyś usłyszeć. Mam nadzieję, że wy, basałyki, również.
5: Mhm. I o tych dzieciach, co tam mieszkają.
4: No jasne.
5: I gdyby był jakiś...
4: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki, ciepłe treści, przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
5: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
4: Dawno, dawno temu, nie tak daleko, a może bliżej, może jednak... Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, gdzieś daleko, a może całkiem blisko, może nad morzem, a może niedaleko gór czy nad jeziorami.
5: To gdzie w końcu?
4: W domu Marysi i Bartusia, tym stojącym tuż przy parku. W mieszkaniu, którego balkon stykał się z koroną największego parkowego dębu. To właśnie tu trafiła wielka paczka ze skrzatami. To znaczy skrzynia mieszkalna wraz z mieszkańcami, czyli czwórką skrzatów. Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek żyły wiele lat w lesie.
5: A teraz się spotkały ze skrzatami w bibliotece?
4: Mhm. A czy ty już leżysz i masz zamknięte oczy, Michasiu?
5: No pewnie, zobacz.
4: A nie powinien...

0: Powinieneś mieć też buzi zamkniętej na kłódkę?
1: Ojej, ale co było dalej? Opowiadaj. Aha, no dobra, dobra, już nic nie mówię.
0: Rzeczywiście. Po drugiej stronie parku była wielka biblioteka z przeszklonymi ścianami i ogrodem na dachu. I tam, niewidoczna dla ludzi odwiedzających czytelnię, była wielka wioska z krzatów. Pod dachem, na najwyższych piętrach. No, a na samym dachu to jeszcze były ogrody. No, tak czy inaczej było to takie małe miasteczko, skrzatowo. I szkoły, i teatry tam były, i warsztaty, i szklarnie, w których rosły piękne kwiaty i przepyszne owoce i warzywa. Mieszkali tam starzy i młodzi, na kilku piętrach. I tak jak wszystkie skrzaty, potrafili używać czarów. O, nie takich jak źli czarodzieje, wstrętne czarownice czy złośliwe gnomy i koboldy. Nie, to była całkiem przyjazna biała magia, przekazywana z pokolenia na pokolenie między czarodziejami i czarodziejkami, których oczywiście wśród skrzatów nie brakowało. Dzięki magii skrzaty mogły opiekować się ludźmi, dbać o nich, rozgrzewać w ludziach ogień miłości. Potrafiły gasić złe emocje, wyciszać kłótnie. Dzięki temu w domu, w którym gościły skrzaty, ludzie żyli lepiej, zdrowiej i o wiele spokojniej. Skrzaty z biblioteki miały trudniej. A ludzie przychodzili tu na krótko z różnymi myślami, zdenerwowani, roztrzepani, zapracowani, a później szybko wracali do siebie, do domu. Tak, tak. Niełatwo było im pomagać i nikt nie przychodził tu, aby zapleść warkoczyk, nikt nie przyprowadzał koni, żeby im rozplątywać grzywy i ogony, czesać i układać. Nie trzeba było nikomu wybierać ziaren z popiołu, dlatego pomagały na odległość. Bardzo często w magicznej skrzyni u wiekowego skrzata Anselma czy uczonego Pantaleja pojawiały się listy z dalekich skrzacich bibliotek. No, czasami nawet z odległych kontynentów, listy z prośbami o pomoc. A to potrzebny był komuś przepis na sok z jagód skocznika dla wolnochodzących staruszków, albo ktoś znowu napisał list z prośbą, bo pilnie potrzebował maści na porost brody. No co, nie śmiejcie się, skrzat bez brody, no już na pewno młodszy niż stulatek, wyglądał niepoważnie. No, czasami prośby były bardzo dziwne i rozwiązania kłopotów skrzatów z daleka mocno zaskakujące musiały być. Kiedy zaś tylko dowiedziały się, że po drugiej stronie parku, w domu na rogu ulicy Klonowej i Jarzębinowej, tuż przy największym dębie, zamieszkały jakieś skrzaty z daleka, no to postanowiły ich poznać. Może to będzie jakiś ich daleki krewny? No, to normalne, że chciały się spotkać. To normalne wśród nich. Z takich spotkań można się przecież wiele nauczyć, wiadomo. No tak jak wy, basałyki, słuchacie nauczycielek, rodziców, babci, dziadka, cioci, czy nawet czasami starszej siostry, koleżanki, kolegi, no. I z tych spotkań też się uczycie. No wiem, że to nie za ciekawie brzmi, bo może nie lubicie się uczyć, może wcale nie chcecie jeszcze iść do szkoły. Tak jest? Czy się mylę, moi drodzy? No wiem, wiem. Najchętniej to byście tylko się wciąż bawili, prawda? Jedni może domem dla lalek by się bawili, z prawie prawdziwymi sprzętami, inni samochodzikami, na torze czy na dywanie. No i są pewnie wśród was też zapewne wielbiciele piesków i kotków, króliczków i koni. Słyszałem też o takich, którzy najchętniej toczą bitwy wielkimi armiami żołnierzyków, czołgów, samolotów czy helikopterów. Ale inni znowu wolą zabawy w kuchnię, garnuszkami, patelniami, imbryczkami, filiżankami, czajnikami i tak dalej. Niektórzy z przedszkolaków, a nawet uczniów przebierają się za marynarzy, piratów, policjantów, strażaków i jeżdżą wozem strażackim albo przebrani za budowlańców, jeżdżących buldożerami czy spychaczami. Zabawa w modelki i piosenkarki. To chyba też znacie, co? Wielkie gwiazdy filmowe czy królowe tańca? Wszystkie te zabawy to wasz sposób na bycie dorosłymi. Chcecie być już dorośli, tak jak rodzice? Chcecie chodzić po sklepach i kupować? Albo w domu prasować czy gotować? To super zabawa, co? Prawda? Tak samo skrzaty. Chciały się spotykać i słuchać o

dalekim świecie, o przygodach dawnych czarodziejów, ale kowali też, szewców i łowców smoków, łuczniczek i zielarek. Każdą historię opowiedzianą po raz pierwszy skrzaty skrzętnie zapamiętywały i zapisywały. A kiedy opowieść się kończyła, wypowiadali tajemnicze zaklęcie. Spisana bajka zamieniała się w długą nić. Czerwoną, zieloną, błękitną, żółtą lub fioletową. Czasami cienką, a czasami, kiedy akcja się zagęszczała, bardziej poskręcaną, puchatą jak koci ogonek. I później w bibliotece zwijały nić w kłębek i ustawiały na półce. I kiedy bajka była komuś potrzebna, chwytał koniec nici i rozwijał. A baśń się rozwijała, czasami szybciej, czasami zwalniała, zawijała, skręcała się, by znowu przyspieszyć. Kiedy już było widać końcówkę bajeczki, tak jak teraz, to skrzaty grzecznie kładły się na poduszce, przykrywały po sam czubek nosa, zamykały oczy i przenosiły się do świata snu. Słyszycie, jak cicho posapuje miś Michaś? Albo skrzaty, i to te z domku, jak i te z biblioteki? Wszyscy już za chwilę spotkają się w pięknym i kolorowym śnie. Czy wy spotkacie się tam z nimi? Jak? To bardzo proste, wystarczy zasnąć. To wszystko. Nie. Nic już nie mówcie, tylko przenieście się we śnie do pięknego i zielonego parku. Tam spotkacie i inne dzieci, i skrzaty, i krasnoludki, i wiewiórki, i kogo tylko zechcecie. Kolorowych snów, basałyki. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba się położę, bo naprawdę się zmęczyłem.
0: To prawda, powinieneś odpocząć.
1: Tak myślisz, bo możemy się...
0: Jak na tak małego misia, to chyba się naprawdę bardzo zmęczyłeś.
1: To jak się położę, to... Ojejku, to opowiesz mi bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: Jak to? Inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Przecież dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: No, o tych prezentach.
0: Jakich prezentach?
1: No, od babci i dziadka, co wiesz.
0: A to znaczy o czym?
1: No, o tej wielkiej, tajemniczej paczce.

0: Ach, o tym mówisz. Myślę, że nasi słuchacze też dostają piękne prezenty od dziadków.
1: No ale chyba takie to nie. Ale dziadkowie mają najpyszniejsze smakołyki.
0: Smakołyki, tobie w głowie zawsze jedno.
1: No co? Dziadkowie to potrafią robić tak, jak nikt nie umie.
0: No to prawda, to prawda. No dobrze, kładź się. Przykryj się, zamykaj oczy, bo jesteś bardzo zmęczony.
1: Bardzo zmęczony to może tak, ale chciałbym, żebyś mi opowiedział o tych, no wiesz, zresztą o tych, co chcesz.
0: Ale ma być tajemnica.
1: Trochę śmieszna, trochę straszna i bardzo ciekawa.
0: No dobrze.
1: Aha, i żeby był jakiś...
0: No już, bez przesady. Zamykaj oczy i słuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Bardzo dawno temu, to znaczy wcale nie tak dawno, w starym domu pod lasem, ale czasami też na zewnątrz, nie wiem, gdzie to dokładnie było, to jest nieważne. Ważne, że...
1: Właśnie co?
0: Że masz spać.
1: A tak, przepraszam, już nic nie mówię.
0: Tam, gdzie mieszkają dziadkowie. W domu zbudowanym ponad 100 lat temu przez pra dziadka obecnego dziadka. W tamtych czasach ludzie... Nie korzystali z telewizorów, nie mieli internetu, ale to się powoli zmieniało. Do chałupy trafiła elektryczność, trafiła bieżąca woda i zaczęło się żyć coraz wygodniej. I dlatego dzieci wyprowadziły się z domu, wyjechały gdzieś daleko, a dziadek z babcią pozostali. No, skrzaty też z nimi były, pomagały jak mogły. Pomagały ze zwierzętami, bo rozmawiały z nimi i kury same się ustawiały tak jak trzeba, kiedy trzeba wychodziły na łąkę, kiedy trzeba wracały. Świnki też były grzeczne, konie wiadomo, bo skrzaty czesały im grzywy, ogony czyściły im sierść z pasożytów. Ogień też w piecu równiejszy był i komin się nie zapychał, myszy nie zjadały zapasów, a dziadek z babcią bardzo się uśmiechali. Skrzaty pilnowały. Dzieci, które się urodziły, opowiadały im bajeczki o zwierzętach, ale kiedy dzieci wyprowadziły się do miasta i miały swoje dzieci, to w domu zrobiło się ciszej, spokojniej. Dziadkowie mieli coraz mniej siły, żeby pracować tak ciężko. I tak oddawali zwierzęta do dalszej rodziny znajomych, którzy dalej mieli zwierzęta, a sami zostali z pieskami, z kotami. Bo konie też trafiły do gospodarstwa, w którym pomagały chorym dzieciom wracać do zdrowia. Tak, dziecko się przytula do krowy, do konia i naprawdę czuje się o wiele lepiej. Na takiej wesołej farmie to każdy mógł przyjść i pogłaskać krasulę albo nakarmić ją pysznym siankiem. Skrzaty czuły się niepotrzebne. Nie miały już co robić w domu i w zagrodzie, nie było zwierząt, nie było dzieci. No i chciały się już spakować i wrócić do lasu, ale nie uśmiechała im się taka koncepcja, taki pomysł. Drżały z zimna na samą myśl o przeprowadzce. Ale wówczas dziadkowie wpadli na lepszy pomysł. No już od dawna opowiadali wnuczętom o lesie, o zwierzętach, o tajemnicach i czarach i skrzaty oczywiście doskonale o tym wiedziały, więc dziadkowie zaczęli opowiadać o tym, jak to ich dzieci mieszkają gdzieś daleko w mieście, jakie mają swoje dzieci, czyli ich wnuczątka. No i trzeba przyznać, że skrzaty były też zachwycone, kiedy tutaj dzieci dziadka i babci przyjechały ze swoimi dziećmi i wnuczęta zaczynały się pięknie bawić. Były jeszcze wtedy mniejsze. Skrzaty nie za bardzo mogły im opowiadać kołysanki, ale mogły im śpiewać. Oj, poubierane w uszyte przez babcię ubranka kolorowe siadały i śpiewały. A wnuczęta słuchały o nieistniejących krainach, o dziwnych czarodziejach, no najróżniejszych bajek. No nie mogły też uwierzyć, że skrzaty naprawdę mieszkają w domu babci i dziadka, bo skrzaty nigdy im się nie pokazywały. Wnuczęta poszły wkrótce do przedszkola, poznały nowych kolegów,

koleżanki i ciągle zanudzały rodziców o zwierzątka, dzięki którym mogłyby stać się bardziej dorosłe, mogłyby się nimi opiekować. Jakoś rodzice nie chcieli w to uwierzyć, a kiedy wnuczęta rozmawiały z babcią i dziadkiem przez telefon, to opowiedziały o tym, że prosimy, że błagamy, a rodzice nie chcą się zgodzić na jakiekolwiek zwierzątko. Wtedy dziadek wpadł na pomysł, którym podzielił się z babcią i ze skrzatami. Pamiętacie skrzaty? Kiedy u nas były wnusie, te moje wnusie, to wy potrafiłyście się nimi zająć. Oczywiście. Marysia i Bartuś, bardzo sympatyczne wnuczęta. No właśnie. Do nas jednak przyjeżdżają rzadko, no to może wy byście się do nich wybrali? Ale jak to? Dziwiły się skrzaty. No, zbudowałem skrzynię. I dziadek pokazał. Macie tutaj meble, babcia uszyła wam ubrania i macie jeszcze różne niezbędne do mieszkania rzeczy. Skrzynia rzeczywiście była od środka wyłożona mięciutkimi dywanikami, kocami. W ściankach dziadek wywiercił dziurki, żeby w drodze skrzaty miały czym oddychać. No i bardzo długo, przez kilka dni, dziadek z babcią opowiadali skrzatom o Marysi i Bartusiu, o wnuczętach, do których zamierzali wysłać skrzynię ze skrzatami. Skrzaty były ciekawe wszystkiego, dosłownie wszystkiego, a najbardziej tego, jak jest w mieście. Bardzo długo nie opuszczały lasu, aż do momentu, kiedy pradziadek dziadka zaczął budować dom, stodołę i inne budynki. A później, kiedy zamieszkały w domu, to bały się już wyjazdu w inne nieprzyjazne miejsce. Słyszały, że w miastach są parki, w parkach rosną drzewa, jeden podobno park jest nieopodal domu, do którego miały trafić, no ale nie będą tam znały żadnego jeża, borsuka, wiewiórki, kawki, wrony, jaskółek, jeżyków czy wróbelków. Co tu robić, co tu robić? No ale tak, tu nie mamy komu pomagać, a w mieście mogłybyśmy się opiekować wnuczętami babci i dziadka, Marysią i Bartusiem. Nadszedł wreszcie dzień pożegnań. Popłakały się skrzaty, dziadek z babcią. Z zapasami jedzenia skrzaty weszły do skrzyni, dziadek ją opakował, zaadresował i zawiózł na pocztę. Po 3 dniach skrzynia dotarła do miasta i pocztowym samochodem została zawieziona przez pana listonosza pod dom, w którym mieszkały wnuczęta. Dzieci były w przedszkolu, kiedy skrzynia trafiła do ich domu, do pokoju na poddasze, gdzie spała Marysia z Bartusiem. Kiedy dzieci wróciły po południu, dalej nic nie wiedziały o tajemniczej przesyłce. Zdziwiły się tylko widokiem skrzyni. Zajrzały do środka, zobaczyły maleńkie mebelki, ubrania, jak w wielkim domu dla lalek, który stał w przedszkolu. Zmęczone jednak całym dniem, położyły się do łóżek, ale nie mogły zasnąć. I wtedy, nie wiadomo jak, z domku, czyli z tej skrzyni, wyszły skrzaty poubierane w kolorowe kubraczki i porteczki uszyte przez babcię. Bartuś zapytał, kim jesteście? Jak się tu znaleźliście? Czy to o was opowiadali nam dziadek z babcią? Skrzaty się uśmiechnęły i zaczęły śpiewać najpiękniejsze kołysanki, przy których dzieci wkrótce zasnęły. A potem wróciły do skrzyni i z uśmiechami na buziach same też zasnęły. No to może wy też, basałyki, połóżcie się i śpijcie. Może we śnie przyjdą do was znajome skrzaty? A może krasnoludki? Wiecie, jak się o tym przekonać? Wystarczy zasnąć. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję.
5: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

We włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl i huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte dłonie.

zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły, sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu. Emocje. A dzisiaj gościni naprawdę mega, mega, mega wyjątkowa. I ta cała sytuacja jest mega wyjątkowa. Po prostu jak z filmu. Gdy wczoraj jeszcze w redakcji opowiadałam, z kim będę miała dzisiaj rozmowę, to po prostu wszyscy się uśmiechali, mówili, że to jest niemożliwe, żeby się wydarzyło. No więc od razu wam mówię. Jest ze mną Dorota Przybojewska, mama bliźniąt Leona i Bruna, a także starszej siostry Gai. A zawodowo prowadzi firmę IT, jest dyrektorką sprzedaży i odpowiada za rozwój biznesu w firmie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło. Cieszę się, że w końcu udało nam się zobaczyć.
4: Tak, ja też się bardzo cieszę. Zrobię krótkie wprowadzenie, dlaczego to spotkanie akurat jest takie wyjątkowe. A mianowicie, no, spotykamy się w styczniu, ale poznałyśmy się jakoś w wakacje. Wyobraźcie sobie Warszawa, centrum miasta. Ja stoję na jakiejś tam głównej ulicy przed sklepem z trójką dzieci, jeszcze chyba z psami, wykończona. Moja siostra weszła do sklepu, żeby coś tam ogarnąć i nagle podchodzi do mnie jakaś uśmiechnięta, piękna, wypoczęta dziewczyna i mówi, że też ma bliźniaki i że później będzie łatwiej i że to się da w ogóle jakoś przetrwać. I tak miło nam się rozmawiało, potem wyszła jeszcze moja siostra z tego sklepu, wszystkie sobie pogadałyśmy. No i co? No i każda w swoją stronę. Ja zebrałam dzieciaki, pojechałam do domu. No i jadąc do domu dzwonię do mojej siostry i mówię, kurczę, no taka fajna ta dziewczyna, szkoda, że nie wzięłam żadnego kontaktu, no nic o niej nie wiem, a chciałabym z nią zrobić rozmowę do mojego podcastu. No i słuchajcie, siła mediów społecznościowych. Miałam zdjęcie zrobione przed tym sklepem, oczywiście bez Doroty, ale wrzuciłam to zdjęcie, opisałam naszą historię. Na szczęście ja mam dosyć dobrą pamięć i zapamiętałam wszystkie imiona. No i okazało się, że wystarczył jeden wieczór. Dzieliły nas trzy osoby. Okazało się, że moja przyjaciółka była na porodówce z dziewczyną, która zna Dorotę. No i,
5: tak,
4: no i jesteśmy tutaj. Dzisiaj możemy porozmawiać. Tak, fajne story, prawda?
5: Niesamowita historia w ogóle. Tak, tak. Mnie też ona bardzo zaskoczyła i generalnie poczułam też tą siłę tych mediów społecznościowych, co jest niesamowite. I bardzo się cieszę, że tutaj jestem dzisiaj.
4: Ja też się cieszę i w ogóle bardzo ci dziękuję, że wtedy do mnie podeszłaś, że znalazłaś chwilę, żeby mnie pocieszyć, bo rzeczywiście to macierzyństwo w wymiarze podwójnym, no u ciebie potrójnym, więc już tak, w ogóle kłaniam się w pas, jest bardzo wymagające i też czasami nie ma z kim o tym pogadać, bo mało jest osób, które tak naprawdę wiedzą, jak to jest. W większości albo mówią, współczuję, masz przerąbane, albo mówią, zazdroszczę, też zawsze chciałem mieć bliźniaki, a to nie zawsze jest tak cukierkowo, jakby się wydawało, albo jak jest na Instagramie.
5: Dokładnie. We Francji ponoć jest taki stereotyp, że jak ktoś się dowiaduje o tym, że druga osoba będzie miała bliźniaki, to od razu z miejsca jej współczuje. To jest taki klimat. I myślę, że też to, o czym wspomniałaś, że to nie jest, to jest takie nietuzinkowe dosyć.

0: że są te bliźnięta. W sensie to nie jest takie naturalne jak dzieci, które się rodzą po prostu pojedynczo, tak? Więc naturalnie też mnie po prostu z racji tego, że jestem mamą bliźniąt, takie osoby wołają też, gdzieś tam przyciągają.
1: Mm-hmm. No. Tak.
0: Także nie potrafiłabym przejść obojętnie i też właśnie widząc ciebie z tą trójką, jeszcze z tymi psami, to stwierdziłam, że absolutnie muszę podejść.
1: A ty jesteś w tej grupie mam, rodziców, którzy na wieść o tym, że będą bliźnięta, pomyślałaś sobie, wow, super, euforia, radość, czy jednak trochę było strachu, wątpliwości, no i może jakiegoś zagubienia?
0: Zdecydowanie to drugie, czyli cała paleta różnych emocji raczej nie do końca pozytywnych. Ja też byłam w takim momencie życia, że gdzieś tam po pierwsze, no miałam już jedno dziecko, więc no rzeczywiście jak się dowiedziałam, że to będą bliźnięta, to było to dla mnie mocnym szokiem. Zważywszy też na fakt, że kiedy dowiedziałam się o tym, że zostanę mamą bliźniąt, byłam też na nowej ścieżce zawodowej. Mając niespełna 32 lata, dostałam taką propozycję objęcia roli dyrektorki sprzedaży w takim startupie. To jeszcze nie ta firma, w której jestem tutaj członkinią zarządu, tylko poprzednia. I byłam 3 miesiące dopiero. Zaczęłam budować zespół, jakieś tam pierwsze relacje, biznesy, umowy, kontrakty i tak dalej. I spadło to na mnie trochę jak grom z jasnego nieba. I pamiętam swoją pierwszą wizytę w klinice, gdzie przyjęła mnie położna i to był chyba 6 czy 7 tydzień. I ja miałam 5 kilo do przodu w 5 czy 6 tygodniu. Pamiętam, że
1: dodajmy, że ty jesteś taką bardzo filigranową dziewczyną, więc 5 kilogramów u ciebie to tak. Też musiało być widoczne i odczuwalne.
0: Od razu, dokładnie. I ja po prostu pamiętam, że jakoś totalnie właśnie, no tak jak mówisz, jestem filigranowa i też gdzieś tam zawsze starałam się o tę sylwetkę dbać. W sensie lubię aktywność i też trenowałam kiedyś, bo biegałam wyczynowo przez 8 lat, więc gdzieś tam w ogóle nigdy nie miałam jakichś takich nadprogramowych kilogramów, no poza ciążą, w której byłam z Gają, natomiast pamiętam, że ta położna tak spojrzała na mnie i mówi, a nie, proszę się nie przejmować, dopiero początek, mówi, z bliźniakami to tak minimum 30-40 kilo. Tak mi wtedy powiedziała, po prostu tak mi dowaliła. Strasznie. Ja pamiętam, że od razu kupiłam płytę Lewandowskiej, bo to jeszcze były te czasy, że tam
1: ćwiczyło się w domu
0: na... Tak, chodziłam na jakiś tam aerobik wodny i tak dalej, ale od razu wjechała Lewandowska, od razu wjechała dieta pudełkowa. No też oczywiście tak podeszłam do tego z głową, no, bez jakichś tam skrajności, ale rzeczywiście trochę bardziej uważałam na to, ile jem, a że już miałam pierwszą, jedną ciążę ze sobą, to gdzieś tam te doświadczenia pomogły mi w tym, żeby tak zdroworozsądkowo do tematu podejść. No i finalnie przytyłam mniej więcej tyle samo, co z Gają. Dzieci się urodziły zdrowe, wszystko okej, więc jakby to też nie było, że ja się głodziłam. Tylko ta wizja i to też bardziej chodzi mi o to, że te słowa po prostu tej położnej no, mogły naprawdę zrobić dużo złego. I gdyby trafiło na kogoś, kto no, nie wiem, miałby inne podejście w ogóle czy do swojego wyglądu, swojej wagi. No, także ja się cieszę.
1: Rozsądku na przykład.
0: Tak. No, także tak to u mnie wyglądało, że byłam przerażona.
1: A ty masz takie poczucie, że miałaś dostęp do jakichś informacji na temat tego właśnie, jak taka ciąża mnoga wygląda, jak się przygotować na poród, jakie są opcje porodu, jak się przygotować na ten początek z bliźniakami. Czy wtedy znałaś jakieś osoby, które też znały temat i mogły ci przekazać informacje, albo znalazłaś coś takiego w internecie, czy raczej sama zgłębiałaś temat na sobie?
0: Wiesz co, różnie, ale tak u mnie w rodzinie jest jakaś tam historia, w sensie moja kuzynka też jest mamą bliźniąt. U mnie to wyszło całkowicie naturalnie, w sensie ja nigdy nie brałam tabletek antykoncepcyjnych też, więc jakby no po prostu tak musiało być. Kompletnie nie byłam na to przygotowana, też nie bardzo miałam od kogo czerpać jakąś taką wiedzę praktyczną, poza tą kuzynką, która notabene bardzo młodo została mamą, bo w klasie maturalnej zaszła w

0: ciążę. Także no, śmieszna też historia. I głównie czerpałam wiedzę od mojej lekarz prowadzącej, którą była doktor Anna Kajdy. Ona jest, wtedy była zastępcą ordynatora ze Szpitala Świętej Zofii, więc ona w ogóle ma praktykę, jeśli chodzi o prowadzenie ciąż mnogich, więc bardzo mnie tutaj wspierała i fajnie prowadziła. Myślę, że raczej nie skupiałam się na tym, co będzie po porodzie, tylko żeby przede wszystkim donosić tę ciążę. Skupiałam się raczej na sobie, nie na tym, co będzie, bo już gdzieś tam doświadczenia z Gają miałam. Też jakby no, raczej jestem osobą pozytywnie nastawioną do wszystkiego i nie przerastają mnie jakieś tam rzeczy. Więc jakby nie jakoś specjalnie się nie martwiłam o to, co będzie później.
1: A to się da porównać, bycie mamą jednej córeczki, a potem bliźniąt? Czy to ma jakiś wspólny mianownik, czy to jest coś zupełnie innego?
0: Znaczy, no gdzieś tam wspólny mianownik jest, no bo to jest dziecko, tylko tutaj jest wszystkiego dwa razy więcej po prostu, tak? Wstawanie w nocy wiąże się z nie 15-minutowym ogarnięciem dziecka, tylko razy dwa. Często też było tak, ponieważ moje dzieci spały od małego, tam chyba do trzeciego roku życia razem, więc jak się jedno w nocy przekręciło, obudziło, to za chwilę drugie. Czasami też bywało tak, że Leon jadł, nie wiem, o pierwszej w nocy, a nie wiem, o 2:30 się budził Bruno. Więc jakby, no raczej bym tego nie porównywała, bo to są trochę dwie różne historie, no, tak naprawdę.
1: Mhm. A jak ty się czułaś jako mama za pierwszym razem i za drugim?
0: W sensie fizycznie, jak się czułam, mentalnie, czy ogólnie?
1: Ogólnie. Czy to są inne emocje, czy... Czy właśnie może przez to, że już miałaś doświadczenie, to nie czułaś się taka zagubiona, jak na przykład ja, no przy moich dziewczynach na początku? Tak. No jednak ta baza już była, nie?
0: Tak, absolutnie. I myślę, że to doświadczenie mi tutaj bardzo pomogło. Natomiast, wiesz co, jak pamiętam, że jak urodziłam, to było mi bardzo jakoś ciężko, bo miałam cesarkę. Właśnie pierwszy poród miałam naturalny przy Gai, natomiast chłopców już rodziłam poprzez cesarskie cięcie. I pamiętam ten moment, kiedy po prostu musiałam, znaczy nie było jakiegoś tam czasu na rekonwalescencję i nie wiadomo co jeszcze, tylko musiałam po prostu właściwie niedługo po tej operacji wstać do dzieci i nie miałam nikogo w szpitalu do pomocy. I pamiętam, że to było dla mnie tak przerażające. No tak, to ta wizja mnie tam rozwaliła w tym szpitalu totalnie i myślę, że nawet jakaś tam lekka depresja mi się pojawiła, bo tak jak właśnie mówię, z Gają poród naturalny zupełnie inna bajka, tak? Od razu gdzieś tam mogłam do niej wstawać, czułam się silna, też to pierwsze dziecko, więc też te emocje są takie trochę inne. I pamiętam też, że od razu gdzieś tam no, mój partner mi gdzieś tam wspierał w tym szpitalu. W tej sytuacji było tak, że on był z kolei za granicą, ja byłam sama, moja mama też miała jakąś tam przygodę, już nie pamiętam, coś miała, chyba rękę miała w gipsie czy coś, więc jak gdzieś tam ten pierwszy taki okres, byłam całkowicie zdana tylko i wyłącznie na siebie. No także to było
1: Ale
0: wyzwanie.
1: Zobacz, jakie to jest niesamowite, jaka siła jest w nas mamach, że no właśnie po każdej innej operacji byśmy pewnie leżały parę dni, dochodziły do siebie, chill, relaks, a tutaj parę godzin po... Nie jedno dziecko, a dwoje, no ale jakoś dajemy radę. To jest niesamowita siła natury.
0: Tak, zgadza się. Gdzieś tam jesteś w stanie wykrzesać z siebie tą energię. To trochę to jest tak, jak wiesz, gdzieś tam biegniesz, nie masz siły, już wydaje ci się, że jesteś na końcówce jakiejś tam swojej wytrzymałości.
1: Są kibice, coś krzykną i nagle lecisz jak na skrzydłach.
0: Tak, tutaj bardziej nawet miałam taką jeszcze czarniejszą wizję, że widzisz jakiegoś wilka w lesie czy coś, bo to jest udowodnione naukowo, nie? Że po prostu ta adrenalina, ten zastrzyk taki daje ci po prostu też tą siłę.
1: Ale też inni ludzie. Ja w sumie nigdy w życiu tak szybko nie biegałam jak w sztafecie, bo jakoś bieganie dla siebie nie było dla mnie tak silną motywacją, jak bieganie właśnie dla

drużynę. No a tutaj naszą drużyną jest nasza rodzina, że tak sobie pozwolę na te sportowe już porównania. Ale ja chciałam jeszcze porozmawiać o twoich synkach. Jakimi oni są chłopcami? Bo wiesz, dużo jest stereotypów wokół bliźniąt. Często ludzie je tak wrzucają do jednego worka jako taki zestaw, nie? Bliźniaki. Tak.

0: krytyczne pod kątem charakteru. Właściwie wszyscy mówią, że dzieciaki są różne. Jacy są twoi synowie?
1: Też kompletnie różni, także nie wiem, jak to się ma astrologia i znaki zodiaku, bo przecież no, właściwie różni ich, znaczy dzielą ich 2 minuty, jeśli chodzi o czas urodzenia. Leon właśnie, czyli ten, który się urodził, o 0,5 kilo cięższy i w ogóle dłuższy, jest teraz chyba 2 kilo lżejszy od Bruna i niższy o 0,5 głowy, ale z kolei krzykliwy, taki, no nie chcę używać określenia apodyktyczne, no ale jest naprawdę tam generalnie w przedszkolu.
0: Żywioł.
1: Tak, tak. Wszyscy się go słuchają, on gdzieś tam stawia wszystkim warunki, dyktuje co i jak.
0: Klasyczny lider.
1: Klasyczny lider, dokładnie. Natomiast
0: to
1: Bruno...
0: może po mamie trochę.
1: Natomiast Bruno jest w jego cieniu. I jak są osobno, rzadko się tak zdarza, natomiast ja też tak, nie ubieram ich identycznie. Jeśli chodzi o zainteresowania, też staram się to dywersyfikować. Leon chodzi na ukulele. Bruno nie ma drugiej takiej równoległej pasji, natomiast wspólnie chodzą na piłkę nożną. To jest taki jeden element sportowy, który ich spaja. Natomiast właśnie za chwilę zaczynają, we wrześniu zaczynają pierwszą klasę i tam już idą do 2 różnych klas, bo właśnie chcę, żeby ten Bruno trochę wyszedł z cienia bliźniaka. I zanim rozpoczęłyśmy nagranie, wspominałam ci o takiej ciekawej książce brytyjskiego autora, autorki właściwie. Nie pamiętam teraz nazwiska, ale ta książka właśnie mówi o, czy opowiada o brytyjskim sposobie wychowania bliźniąt. Bardziej chodzi o to, żeby te bliźniaki wyszły poza ten świat tego bliźniaka. Ten, tak, ten taki wspólny, który mają. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jednak no, każdy gdzieś tam miał swoje zainteresowania, swoje otoczenie, środowisko. No tak, także odpowiadając na twoje pytanie, są kompletnie różni. Kompletnie.
0: Ja brałam pod uwagę żłobek, który jest blisko naszego domu i tam właśnie jest taka zasada, że rodzeństwa nie mogą być razem w jednej grupie. No i ja na razie jeszcze sobie tego nie wyobrażam, że one by mogły być oddzielnie, ale też no one nie są, nie mają takiego stylu typu papuszki, nierozłączki, tylko właśnie raczej z tego też, co panie w żłobku mi opowiadają, one bawią się z różnymi dziećmi, ale raz na jakiś czas zerkają na siebie, patrzą, czy jest wszystko okej. Okay. Tak. No oczywiście będę to obserwować, bo jest tak, jak mówisz, że być może pojawi się taki moment, kiedy no to ciągłe przebywanie razem może być na minus i wtedy fajnie, żeby miały swoje światy. No to jest też taka chyba dosyć trudna praca rodziców bliźniąt, żeby tę uważność na dwoje albo troje dzieci cały czas mieć, prawda?
1: Zgadza się.
0: Jak ty to robisz? Masz w ogóle możliwość takiego indywidualnego czasu z każdym z dzieci? Dzisiaj jesteś z Gają tutaj u nas w radiu.
1: Tak, dzisiaj jestem z Gają. W niedzielę lecę z trójką na Mauritius sama.
0: Szacun. Ile to jest godzin lotu?
1: Wiesz co, najpierw lecimy do Paryża. To lot do Paryża jest stosunkowo krótki, bo to są raptem 2,5 godziny, ale tam jesteśmy na lotnisku 8 godzin i wieczorem o 18 mamy samolot na Mauritius i lecimy właściwie całą noc. 11 godzin rano jesteśmy na miejscu. Także tak. Jeśli chodzi o takie indywidualne...
0: A lataliście już sami tak daleko?
1: Nie, właśnie nie. To będzie pierwszy raz. W listopadzie zabrałam sama dzieciaki do Paryża, właśnie do Disneylandu. No, ale to będzie zupełnie inny wymiar jednak wyjazdu. Ale z kolei Paryż zrobiłam na własną rękę. Mieszkanie wynajęłam na Airbnb. Nie miałam jakiejś zorganizowanej wycieczki, bo na miejscu poruszaliśmy się komunikacją miejską, więc metro, kolej RR szybka. Także to też było gdzieś tam wyzwanie i myślę, że sobie gdzieś tam trochę przetarłam szlaki przed tymi tropikami. I jeśli chodzi właśnie o to spędzanie takiego czasu indywidualnego, uważam, że to jest bardzo ważne i to trzeba robić. Trzeba tak sobie gdzieś tam gospodarować tę przestrzeń czasową, żeby było w niej miejsce na każde dziecko.

0: wszystko tak osobno. Ja tutaj mam trochę potrójne właśnie wyzwanie, bo jest Gaja, która jakby już od samego początku gdzieś tam no, została trochę zepchnięta, mówiąc kolokwialnie, na drugi plan, jak się dzieci pojawiły małe, tak, bliźniaki, ale bardzo mi pomagała, bardzo mnie wspierała i chciała uczestniczyć w takich podstawowych zajęciach, jak zmienianie pampersów, karmienie, przynosiła mi mleko, także tutaj naprawdę super jestem jej za to wdzięczna. I w związku z tym też, że to jest, że Gaja jest dziewczynką, a bliźniaki są chłopcami, to też łatwo mi jest trochę organizować te zajęcia. Na zasadzie my z Gają pójdziemy na jakiś shopping taki, prawda, czy gdzieś tam, nie wiem, gdzieś sobie pojedziemy do takiego miejsca, gdzie no, chłopcy nie bardzo są tym tematem zainteresowani. Na szczęście no, mam tutaj duże wsparcie moich rodziców, którzy mieszkają w Izabelinie, więc mają domek z działką. I tam chłopcy sobie potrafią fajnie czas organizować, jak na przykład my z Gają gdzieś jedziemy, czy sobie wychodzimy. Także staram się tak zarządzać tym, żeby gdzieś tam każde z nich, z bliźniakami jest trochę gorzej, w sensie raczej oni są w pakiecie, jak już gdzieś coś robię. No, no chyba, że najczęściej spędzam z nimi czas tak solo i jak kiedy któryś z nich jest na przykład podziębiony albo coś, to tak.
1: Albo gdy jest ukulele.
0: Albo gdy jest ukulele, ale to najczęściej to ja jestem jeszcze w biurze, jak jest ukulele i to akurat moja mama w te środy mnie wspiera i z chłopcami właśnie chodzi. W sensie Leon gra na ukulele, a Bruno z kolei siedzi i czeka na niego przed salą, także...
1: Ukulele to jest niezły pomysł i fajna zajawka. Jeszcze nie słyszałam, żeby jakiś... Młody człowiek chodził na ukulele.
0: Sam sobie to wymyślił w ogóle.
1: A jest to fajne też pod tym kątem, że jest to nieduży instrument i można zabrać wszędzie. Nawet właśnie na Mauritius.
0: Tak.
1: Czy ja dobrze wytropiłam w internecie, że ty trenujesz triatlon?
0: Nie.
1: A tak sobie, wiesz, tak? Złożyłam zdjęcia spływania, tak. Biegania i roweru i pomyślałam, no tak. Że może triatlon.
0: Nie.
1: Ale to... wy jesteście taką aktywną rodziną,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, mój mąż też bardzo jest aktywny. Brał udział w kilku właśnie triatlonowych zawodach typu Ironman. Natomiast i on też mnie zaraził pasją do właśnie roweru kolarskiego. Mhm. To bieganie do mnie naturalnie wyszło, no bo tak jak wspominam, ja biegałam na 400 i 800 na warszawskiej Polonii, także mam sentyment ogólnie do biegania. Tak, ale staramy się gdzieś tam zaszczepiać też w dzieciach, bo my jesteśmy takim patchworkiem, bo mój mąż ma jeszcze dwójkę dzieci i jedno z nich z nami mieszka, jest to 15-letni Jerzy, także każdy tutaj gdzieś tam coś aktywnie robi. Właśnie bliźniaki piłka nożna, Gaja koszykówkę trenuje i też w szkole, w której jest duży nacisk na aktywność ruchową. Tak, także...
1: Gdy przyszłaś dzisiaj do radia, to powiedziałam, że pięknie wyglądasz. I
0: dziękuję i wzajemnie. Też,
1: dziękuję, chociaż myślę, że troszkę to może być kurtuazja z twojej strony, ale tak sobie pomyślałam, że to jest wspaniałe, że tak sobie na ciebie patrzę i myślę, że to jeszcze kiedyś wraca, że człowiek jest wypoczęty i ma tę przestrzeń dla siebie. I chciałam właśnie jeszcze zapytać o to, czy ty jakoś odnotowujesz ten moment, kiedy... Tutaj cudzysłów oczywiście, no ale odzyskałaś trochę siebie, czas na siebie, jakąś taką swoją przestrzeń.
0: Mm-hmm. Tak. Myślę, że to tak naprawdę w momencie, kiedy poznałam mojego męża, z którym jestem od 4 lat, czyli bliźniaki miał jakieś 2 lata. Mm-hmm. Ja też właśnie byłam po rozstaniu z ojcem moich dzieci i gdzieś tam trochę za bardzo, myślę, skupiłam się na tym, żeby jednak wychowywać te dzieci. Skupiłam się za bardzo trochę na też kwestiach takich biznesowych i gdzieś tam nie do końca myślałam o sobie. Pomogła mi też na pewno w tym terapia oraz powrót do takiego aktywnego spędzania czasu i regularnego po prostu sportu. To tak niezależnie, czy to bieganie, czy to jakiś tam fitness, ale zauważyłam, że po prostu taka regularność i ten ruch też spowodował to, że no, znaczy ja generalnie staram się

0: przynajmniej 3-4 razy w tygodniu coś robić jednak ze sobą, bo daje mi to oczywiście endorfiny, co przekłada się potem na moje relacje z domownikami, z dziećmi. Także to jest bardzo ważne i staram się ten czas dla siebie mieć. I no, tak sobie, że tak powiem, żongluję, czy to kwestiami zawodowymi, czy jakimiś innymi obowiązkami, żeby po prostu wygospodarować tą godzinę.
1: Mhm. A ty uważasz, że na bycie mamą bliźniąt da się jakoś przygotować?
0: Oj, trudne pytanie. To zależy. To zależy, w jakim kontekście chcesz się przygotować. No bo myślę, że do bycia mamą ciężko mówić o jakimś przygotowaniu, bo to gdzieś tam trochę, no to znaczy nie trochę, tylko to jest gdzieś tam nasza natura, tak? Ten instynkt macierzyński i tak dalej. Ale na bycie mamą bliźniąt to myślę, że to jest ciężki temat. W sensie to wychodzi, wiesz, zależy też od dzieci, tak? Bo moje na przykład, to no ja nie miałam takiego, wiesz, luksusu, jak to, że twoje jednak wyśpią w nocy, tak? Mhm. Ładnie przysypiają noce. Moi chłopcy mieli straszne problemy z kolkami, z ząbkowaniem, więc ja miałam totalnie przerywane noce, a jeszcze, tak jak wspomniałam, gdzieś tam na początku już właściwie zostałam świadomie z własnego wyboru samotną matką, więc ja rzeczywiście nikogo w nocy do pomocy nie miałam. W ciągu dnia wspierała mnie mama, ale te noce były właściwie takie, że musiałam sama to wszystko ogarnąć.
1: A ty bardziej czujesz, że byłaś samotną mamą czy samodzielną?
0: Samodzielną. Samodzielną. Samotną absolutnie nie, bo no, raz, że wsparcie najbliższych, dwa, że przede wszystkim córkę miałam cały czas przy sobie, więc to tak.
1: Ta wasza relacja chyba jest mega wyjątkowa, co? Tak słucham i myślę sobie, że fajna jest.
0: Fajna, tak. My jesteśmy też trochę podobne do siebie, więc iskrzy. Mhm. Ale to dobrze. Jak iskrzy, to jest, tak musi być. Docieramy się gdzieś tam cały czas, ale na pewno to, że zostałyśmy gdzieś tam same z tymi maluchami, które dopiero co przyszły na świat, to też nas tak wzmocniło i zacieśniło nasze więzi i ta relacja na pewno jest taka, myślę, też wyjątkowa dzięki temu.
1: To ja jeszcze na zakończenie chciałam cię poprosić, żebyś powiedziała mi, jakie są ulubione cechy każdego z twoich dzieci.
0: O, no dobrze, to u Gai taka zaradność. Ona jest, to powiem tak, ostatnio rozmawiałam z mamą Poli. Pola to jest taka najlepsza koleżanka z Gai klasy. I powiedziała mi, że dziewczyny były ostatnio w Rossmanie i Pola kupiła sobie jakieś takie mleko smakowe, mleczko takie, i się okazało, że to mleczko było skwaszone. No i chciała je wyrzucić. A Gaja mówi, nie no, przestań, daj spokój, ja ci zaraz ogarnę. Poszła do sprzedawcy, mówi, proszę pana, no to mleko jest zepsute, i za chwilę wróciła z nową czekotubką czy czymś takim. Także ta jej taka zaradność bardzo mi imponuje i pomimo tego młodego wieku, ona rzeczywiście rzadko kiedy potrzebuje mojej pomocy w takich tematach właściwie wszelakich, no więc to jest super. U Leona z kolei myślę, że taki upór, taka odwaga też, on jest bardzo odważny. Na przykład byliśmy teraz w wakacje 3 tygodnie w Chorwacji i w jednym miejscu na kempingu, pojechaliśmy tam kamperem, więc nie przemieszczaliśmy się. I Leon codziennie z pomostu po prostu skakał na główkę do wody, chociaż nie umie pływać kompletnie. I skakał w takim miejscu, gdzie oczywiście nie miał gruntu. I to mnie zadziwiało, że ma taką odwagę jednak. Z kolei Bruno patrzył na to i generalnie nie miał tyle odwagi. Więc u Leona ta odwaga i ten taki upór w dążeniu do właśnie jakiegoś celu. On na przykład jak się uczył jeździć na rowerze, to przewracał się non-stop. Zajęło mu to dużo więcej czasu niż Gai na przykład i Brunowi, ale nauczył się sam. bez niczyjej pomocy, bez dodatkowego kółka, bez tego kijka z tyłu. Sam po prostu wsiadł i pojechał. Także ten upór i to dążenie jest u niego mocne. A jeśli chodzi o Bruna, to myślę, że taka empatia. On bardzo jest tak wyczulony na, nie wiem, na innych ludzi, na inne dzieci. Mówi, że jak dorośnie, jakby strasznie chce zostać piłkarzem, więc powiedział, że jak będzie zarabiał dużo pieniędzy, to będzie pomagał biednym. Jakbyśmy w Paryżu, to w ogóle cała trójka moja jest, bo ja też bardzo pomagam ludziom. I moje dzieci też oczywiście to widzą i tak dalej, ale myślę, że też to mają w sobie taki pierwiastek, takiej niesienia takiej pomocy. Więc jak też byliśmy w Paryżu, to właśnie Bruno cały czas prosił, żebyśmy kupili jakiemuś panu bezdomnemu kanapkę albo, nie wiem, coś do picia i tak. No, to jest wspaniałe, że jest taki wrażliwy na innych i taką ma chęć pomocy, taką, myślę, taką altruistyczną, że to nie jest w nim takie wgrane, zaprogramowane, tylko to wychodzi tak prosto z jego serca.
1: Piękne spotkanie, piękna rodzina. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję
1: za
0: również.
1: To, że tacy fajni jesteście i że te serce macie takie otwarte na świat. Dorota Przybojewska dzisiaj była razem z nami. Super początek znajomości. Mam nadzieję, że przynajmniej jakaś kawka jeszcze nam wpadnie.
0: Oczywiście, nie jedna. Dziękuję za zaproszenie. Było mi przemiło u ciebie gościć. Też zresztą śledzę twój Instagram i uwielbiam treści, które zamieszczasz i tematy, które poruszasz, tak? Bo poza tym podcastem jeszcze prowadzisz przecież to N97, to też,
1: tak,
0: też
1: tak.
0: Lubię tam zaglądać, także super.
1: No, to są takie bliskie mojemu sercu tematy, więc tym bardziej fajnie, że jesteś, a to jest podcast Mama do kwadratu. Emocje, do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.